0: wspólne problemy, kłopoty z czytaniem, pisaniem. A można temu bardzo prosto zapobiec poprzez typowe badanie okulistyczne.
1: No właśnie, kiedy takie badanie można przeprowadzić, albo kiedy powinno się przeprowadzić takie pierwsze badanie, bo nie wiem, podejrzewam, że może być kiedyś albo nieco za wcześnie na badanie wzroku, albo no za późno może być zawsze. Ale kiedy jest taki najbardziej właściwy wiek dziecka, żeby udać się i pierwsze badanie wzroku przeprowadzić?
0: Tutaj ma pan zdecydowaną rację. Za późno może być. Nigdy nie jest za wcześnie. Oczywiście natychmiast musimy reagować wtedy, kiedy zauważymy u naszego dziecka niepokojące nas objawy, na przykład pojawienie się zeza. Nie ma obowiązkowych oczywiście badań okulistycznych, które wykrywałyby wady wzroku we wczesnej fazie ich rozwoju. Oczywiście przeprowadzane są bilanse u pediatrów lub w przedszkołach, szkołach. Zdarza się, że są przeprowadzane nie do końca prawidłowo, to znaczy bez zakropienia oka, bez porażenia akomodacji. To jest bardzo istotne, żeby taki fakt miał miejsce z tego względu, że dziecko bardzo łatwo dostosowuje sobie ostrość do odległości, na które patrzy poprzez wysiłek swoich oczu. Również jakość tych badań oraz profesjonalizm osób je przeprowadzających stanowią kluczową rolę. Pierwsze kompleksowe badania wzroku powinny odbywać się w wieku 3 lat, chyba że dziecko predysponuje do dziedziczenia jakichkolwiek wad wzroku po swoich rodzicach, no to wiadomo, że wcześniej. O ile lekarz nie zaleci inaczej, badania powinny być powtarzane co 2 lata. Wynika to z tego, że droga wzrokowa dziecka rozwija się do 6-8 roku życia. Nieprawidłowe wrażenia wzrokowe, czyli zamazany obraz, może powodować nieodwracalne zmiany funkcyjne. Chodzi tu głównie o obniżoną ostrość widzenia. Dziecko osiągnie taką ostrość widzenia, w jakiej nauczyło się widzieć świat. Zatem nie rozwinie pełnej ostrości przy nieskorygowanej wadzie wzroku.
1: Powiedziała pani, że ten najlepszy okres na przeprowadzenie badania to 3 lata. No jeżeli w rodzinie gdzieś rodzice, dziadkowie mają wadę wzroku, to nieco wcześniej. Są chyba też takie przypadki, kiedy zaraz po urodzeniu widać, że coś z tymi oczami może być nie tak. Gdzieś oczy mogą zajść bielmem. Tutaj już chyba zdecydowanie wcześniej trzeba podjąć jakąś interwencję.
0: Tak, jak najbardziej. Ma pan tutaj rację. Z takimi przypadkami spotykamy się bardzo często u noworodków zaraz po porodzie. Tutaj bardzo szybko należy reagować. No i jest to już w gestii lekarzy zajmujących się tak naprawdę noworodkami na oddziale szpitalnym.
1: Ale wtedy ta interwencja jest podejmowana niemalże od razu.
0: Natychmiastowo, oczywiście.
1: Mówiła pani właśnie o tym, że tutaj nie ma co zwlekać, bo z oczami no jednak trzeba bardzo, bardzo ostrożnie, bo od nich wiele zależy to, jak postrzegamy świat. No ale czasem ta wada wzroku może się gdzieś ujawnić, albo przy badaniu, albo nieco wcześniej, będzie już nazbyt widoczna. A czym właściwie jest wada wzroku i jakie są wady wzroku?
0: Wada wzroku tak naprawdę przez specjalistów nazywana jest wadą refrakcji. Określa ona niedomogę układu optycznego i bardzo często ta wada wzroku jest utożsamiana z ostrością widzenia, natomiast są to dwa odrębne zagadnienia. Może ja przedstawię pokrótce, na czym polegają poszczególne wady wzroku. Otóż prawidłowo widzące oko to tak zwane oko miarowe, w którym światło skupia się na siatkówce oka. Zatem obraz, który powstaje, jest ostry. Możemy wtedy mówić o tak zwanym oku zdrowym. Sytuacja zmienia się, gdy obraz powstaje za lub przed siatkówką. Mamy wtedy do czynienia z krótkowzrocznością, dalekowzrocznością bądź astygmatyzmem. Dalekowzroczność u dzieci to tak naprawdę najczęstsza wada wzroku, jaka występuje. Zwykle malec tak naprawdę rodzi się z niewielką nadwzrocznością, która z czasem maleje. Niestety nie u wszystkich dzieci. Powodem dalekowzroczności jest zbyt krótka gałka oczna lub rogówka zbyt płaska. Ostry obraz powstaje wówczas za siatkówką naszego oka. Co wtedy się dzieje? Oczywiście dalekowzroczne dziecko bardzo dobrze widzi obiekty oddalone od niego, natomiast słabiej te, które znajdują się blisko. Jeśli nadwzroczność jest niewielka, stwierdzona przez lekarza i dotyczy obu oczu dzieci, nie muszą wtedy nosić okularów. Wada może się wyrównać. Lekarz zwykle zaleci wizytę za rok, by sprawdzić, czy wada się nie powiększa. Jeśli tak, konieczne będzie korygowanie oka okularami z soczewkami plusowymi.
1: A czym jest krótkowzroczność?
0: A krótkowzroczność odrębnie pojawia się w wieku szkolnym. Najczęściej wtedy nasze dziecko ma jakąś niedomogę w widzeniu, jakiś ubytek widzenia.
1: Bynajmniej nie chodzi tutaj o to, że nie widzi tych rzeczy, które w pokoju trzeba posprzątać, albo lekcji, które trzeba odrobić.
0: Nie, absolutnie. Tego nie widzi żadne dziecko. Krótkowzroczność tak naprawdę polega na tym, że gałka oczna dziecka z kolei, w odróżnieniu od gałki ocznej oka nadwzrocznego, jest zbyt długa lub rogówka zbyt wypukła i zbyt mocno załamuje światło. Przez co obraz, który powstaje nie na siatkówce, gdzie odbywa się centrum tego widzenia, lecz przed nią. Dziecko widzi przedmioty, które znajdują się blisko, a gorzej te, które dalej. Dziecko mruży oczy, by polepszyć ostrość widzenia. Siada na przykład blisko telewizora, podczas gdy ogląda bajkę. Wtedy już na pewno konieczna jest wizyta u okulisty. Jeśli stwierdzi wadę wzroku, wtedy należy stosować okulary dochodzenia ze szkłami minusowymi.
1: Mamy jeszcze wśród tych wad wzroku astygmatyzm. Co to takiego?
0: Astygmatyzm z kolei jest wadą wzroku, która bardzo często dziedziczona jest po rodzicach. Wynika ona z nieprawidłowej budowy rogówki. Dziecko wówczas widzi obraz zniekształcony, nie do końca wyraźny, zarówno z bliska, jak i z daleka. Dziecko, podobnie jak przy krótkowzroczności, mruży oczy, dodatkowo może przekrzywiać głowę po to, żeby lepiej widzieć przedmioty bliskie i dalekie. Trudno mu zauważyć szczegóły i skupić się na nich. U około 1% dzieci zdarza się również różnowzroczność. Polega ona na tym, że jednym okiem malec widzi całkiem dobrze, w drugim natomiast jest wada. Między jednym a drugim okiem może być duża różnica mocy. Co wtedy się dzieje? Otóż oko słabsze widzi źle, przekazuje więc do mózgu niewyraźny obraz. Po pewnym czasie mózg odrzuca nieostry obraz i wykorzystuje tylko ten ze zdrowego oka. Z czasem to słabsze może przestać pracować. U niektórych dzieci również może rozwijać się zez. To oko, które nie pracuje, ucieka, bo nie musi się wysilać. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Gdy zeza nie ma, a dziecko ma wadę, można zauważyć to tylko w badaniu okulistycznym. Konieczne jest wtedy noszenie okularów korygujących wadę i zakrywanie, czyli obturacja, lepiej widzącego oka specjalnym plasterkiem, po to, aby zmusić oko do pracy. Oczywiście to oko słabsze. Okulista może również zalecić ćwiczenia ortoptyczne w gabinecie okulistycznym.
1: To już wiem, dlaczego właśnie niektóre maluchy mają okulary i zaklejone jedno oko, bo to mnie ciekawiło, czy to był jakiś wypadek, coś się z tym okiem stało, a tu tylko prosty zabieg, żeby to drugie oko doprowadzić do wytężonej pracy i tym samym zmusić je do lepszego widzenia. Opowiedziała Pani o tych rodzajach wady wzroku, z czym możemy się spotkać, co możemy też sami zdiagnozować lub zaobserwować, może lepsze słowo, u naszych pociech. A czy zdarza się, że dziecko ma wadę, o której rodzic nie ma absolutnie żadnego pojęcia, taką wadę, której nie da się zobaczyć? Nie widzimy wtedy dziecka, które siada bliżej telewizora, ono nie mruży oczu, a jednak wada gdzieś jest, tylko jest bardziej ukryta. Co w takiej sytuacji?
0: Bardzo często tak jest. Małe dzieci mają niewielkie potrzeby wzrokowe. Dopiero wtedy, gdy zaczynają pracować z bliska, idą do przedszkola, do szkoły, zaczynają czytać, pisać, rysować, lepić, ich wady się ujawniają tak naprawdę. A każda nadwzroczność, krótkowzroczność czy astygmatyzm daje obraz nieostry. Takie dziecko odczuwa ból głowy, ból oczu, ma kłopoty z koncentracją, uczeniem się. W końcu trafia do okulisty dziecięcego, gdzie po badaniach oczywiście okazuje się, że ma znaczny ubytek wady wzroku. Na przykład widzi tylko 10% tego, co zdrowe dziecko, no i rodzice są wtedy zaskoczeni.
1: Jak wygląda takie badanie młodego człowieka? Czy mamy tu jakieś różnice w stosunku do badania osoby dorosłej? Czy tutaj też trzeba zasłonić jedno oko, czytać z tablicy albo przypatrywać się na kolorowe liczby ułożone z kolorowych groszków? Jak to wygląda?
0: W badaniach wzroku u dzieci wykorzystuje się troszeczkę odmienne metody badań niż u osób dorosłych. Wykorzystuje się przede wszystkim odrębną metodykę, jak i również testy, którymi się dysponuje. Otóż trzeba wziąć pod uwagę to, że niektóre dzieci nie znają jeszcze cyferek, literek, więc stosuje się specjalne optotypy z obrazkami, które są czytelne dla małych dzieci. Również badanie jest inne niż u osób dorosłych, a mianowicie polega ono na tym, że lekarz podczas badania wykonuje skiaskopię. Jest to takie specyficzne badanie, może troszeczkę archaiczne, może troszkę przestarzałe, przy którym specjalista wykorzystuje specjalne linijki z osadzonymi na nich soczewkami o różnej mocy. Warunkiem poprawnego badania oczywiście jest zniesienie, czyli porażenie akomodacji oka, co nie jest konieczne w przypadku pomiarów ostrości widzenia u osób dorosłych. Wykonuje się to po to, by nie było przekłamań, gdyż młode oko potrafi dostosować się do warunków, w jakich się znajduje, czyli działa tak naprawdę jak zoom w aparacie fotograficznym. Aby temu zapobiec, stosuje się przed badaniem specjalne krople, które czasowo porażają akomodację. U małych dzieci stosuje się atropinę, u starszych krótko działający tropikamid.
1: A to jest bezpieczne?
0: Jak najbardziej. Są to krople, które nie są inwazyjne, ich działanie mija po pewnym czasie. Może w pewnym stopniu utrudniać nam postrzeganie, zwłaszcza wtedy, kiedy wychodzimy na dwór, wtedy, kiedy jest słońce. Możemy odczuwać lekkie podrażnienie oka, oko jest bardziej uwrażliwione na promienie słoneczne. Również dziecko może być troszkę pobudzone do końca dnia, ale to wszystko mija i jest jak najbardziej bezpiecznym zabiegiem. Z takich metod troszeczkę bardziej nowoczesnych, które również wykorzystywane są w diagnostyce wad wzroku u dzieci, mam na myśli tutaj zarówno dzieci przedszkolne, szkolne, jak i również te najmłodsze, czyli dzieci 3-miesięczne, wykorzystuje się tak zwane autorefraktometry pediatryczne. Są one oczywiście niezastąpione we wczesnej diagnostyce niedowidzenia. Urządzenie zapewnia bardzo szybki, dokładny pomiar, co pozwala na zbadanie nawet tych bardzo niespokojnych pacjentów.
1: Brzmi poważnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę nazwy tych urządzeń. Najważniejsze, że wszystkie działają, poprawiają dobrze zdiagnozować to, w jakiej kondycji jest oko naszej pociechy, bo mówimy tutaj o wzroku dzieci i młodzieży, czyli młodych osób. Co jeszcze jest takiego, co rodziców może zaniepokoić i dać taki sygnał, że warto jednak mimo wszystko wybrać się z dzieckiem do okulisty?
0: Na pewno jeśli zauważymy, że dziecko mruży oczy, pociera oczy, potyka się nawet o własne nogi, tak mówiąc kolokwialnie, to na pewno wtedy musimy wziąć pod uwagę to, że u naszego dziecka może występować wada wzroku. Bardzo ważne jest to, że jeśli dziecko ma problemy z nauką pisania, czytania, jest nadpobudliwe, nie potrafi się skoncentrować, przekrzywia książki, podchodzi bliżej telewizji, żeby lepiej widzieć, na pewno wtedy musimy zadziałać, pomyśleć o wizycie okulistycznej i przebadaniu naszego dziecka pod kątem ostrości widzenia.
1: No, takie pocieranie oczu może być też, zwłaszcza wiosną, oznaką tego, że dziecko może mieć alergię na różnego rodzaju pyłki, więc tutaj ten cały zestaw symptomów wypadałoby wykorzystać i bacznie obserwować wtedy dziecko. Mówiliśmy o takich maluchach, o dzieciach kilkuletnich. Faktycznie pani tu wspomniała, że małe dziecko na tej tablicy liter jeszcze nie zna, więc ich nie przeczyta, więc trzeba zastosować trochę inną metodę, być może jakiś motylków, pewnie takie tablice też są w użyciu, a dzieci starsze, czyli już w zasadzie młodzież, jak tutaj można zdiagnozować wadę wzroku, chociaż ona powinna być już na tym etapie zdiagnozowana, to bardziej chyba powinniśmy powiedzieć o właściwym doborze okulistycznym, okularów lub soczewek. Właśnie, soczewki są wskazane dla młodzieży, czy jednak powinny być okulary? Czy nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań?
0: Oczywiście najprościej zdiagnozować wadę wzroku u starszych dzieci, dzieci w wieku szkolnym. Wtedy tak naprawdę mamy do czynienia z krótkowzrocznością i tutaj bardzo prosto to zauważyć. Młodzież już ucząca się, młodzież gimnazjalna, licealna, studenci, bardzo często na badaniach naszych okazuje się, że są krótkowidzami i powinni nosić okulary z soczewkami minusowymi. Zauważają to wtedy, kiedy na przykład siedzą w ławce przed tablicą i nie widzą tego, co na tablicy. To świadczy o tym, że rzeczywiście z ich układem wzrokowym nie do końca jest wszystko w porządku. Są tak naprawdę krótkowidzami. Muszą nosić okulary minusowe, korygujące ich wzrok. Jeśli tego nie będą robić, oczywiście wada wzroku może postępować, ale oprócz tego mają dyskomfort w codziennym życiu. Nie widzą dokładnie, mrużą oczy. Może zdarzyć się również, że boli ich głowa. Pod koniec dnia czują się zmęczeni. Soczewki kontaktowe jak najbardziej, ale nie kupione przez internet, nie kupione gdzieś z niewiadomego źródła. Muszą być przede wszystkim prawidłowo dobrane w gabinecie okulistycznym przez specjalistę zajmującego się aplikacją i doborem soczewek kontaktowych. Musimy również pamiętać o tym, że jeśli nosimy soczewki kontaktowe, to oczywiście dla zdrowia naszego oka nie cały czas, bez ustanku, zamiennie stosujemy je z okularami. Soczewki kontaktowe, tak z naszej praktyki zauważamy, że bardzo chętnie są kupowane, używane przez osoby uczące się, studiujące, generalnie przez osoby młodsze. Również stosowane w większym stopniu w czasie letnim, kiedy używamy okularów przeciwsłonecznych, kiedy nie mamy okularów korekcyjnych z odpowiednią powłoką chroniącą nas przed światłem słonecznym. Wtedy jako alternatywa osoby używają soczewki kontaktowej w połączeniu z dobrymi, profesjonalnymi okularami przeciwsłonecznymi, oczywiście z filtrami i polaryzacją.
1: No, tych soczewek też nie widać tak na pierwszy rzut oka, nie rzucają się w oczy, a młodzież czasem po prostu też nie lubi okularów. Niektórzy uważają, że to obciach, a starsi zwracają uwagę i tutaj już zwracają uwagę na okulary w różny sposób, nawet dobierając sobie oprawki, i tych okularów potrafią mieć nawet kilka par, bo oprawki są do jednego garnituru, do innej koszuli, ale o oprawkach za chwilę porozmawiamy z drugim gościem w naszym studiu, bo ja chciałem zapytać jeszcze o relaks dla naszych oczu. Jeżeli używamy okularów, też jest ono wskazane, powiedziała pani, że te oczy czasami muszą odpocząć od soczewek, wtedy zamiennie z okularami. Ten relaks jest wskazany też dla osób, które z okularów nie muszą korzystać, ale pracują często na przykład przy komputerze. Młodzież szkolna, czy już później studenci tego komputera w użyciu mają o wiele więcej. Wzrok się wtedy męczy bardzo szybko. Co zrobić, żeby nasze oczy mogły od tego wszystkiego odpocząć?
0: Przede wszystkim podstawową zasadą jest to, że nawet jeśli nie mamy stwierdzonej wady wzroku, a pracujemy przy ekranie komputerowym, przy monitorze, przy wszelkiego typu urządzeniach z monitorami ekranowymi, bez względu na to, jak doskonały ten ekran mamy, powinniśmy zabezpieczać nasz wzrok przed działaniem szkodliwego promieniowania. Powinniśmy zakładać okulary z odpowiednią soczewką chroniącą nasz wzrok. Mam tutaj na uwadze okulary z powłoką antyrefleksyjną. Również bardzo ważna jest higiena naszego wzroku, więc musimy pamiętać o tym, że żeby lepiej się czuć pod koniec dnia, wtedy kiedy bardzo dużo pracujemy przed komputerem, musimy sobie robić przerwy. A te przerwy robimy po to, żeby oko nam odpoczęło. Więc starajmy się co 2 godziny wstać od komputera, popatrzeć w okno, popatrzeć na zielone drzewa, liście. Wtedy nam po prostu nasze oko będzie odpoczywało. Będą rozluźniały się nasze mięśnie wzrokowe, co spowoduje, że będziemy mniej zmęczeni i bardziej efektywni w pracy.
1: A coś da, jeżeli na chwilę odejdziemy od ekranu komputera, położymy się i na chwilę, przymkniemy oczy?
0: Oczywiście. Myślę, że taki odpoczynek wskazany jest w każdej sytuacji.
1: Czy jest jakaś metoda sprawdzona, dobra, albo jakakolwiek metoda, aby chronić oczy dziecka przed wadami wzroku?
0: Wadom wzroku nie zawsze daje się zapobiec. Często jest to sprawa genów, ale oczywiście warto próbować. Postarajmy się, aby nasze dziecko przebywało co najmniej 2 godziny dziennie na dworze, jeździło na rowerze, na hulajnodze. Spędzanie czasu na zajęciach sportowo-rekreacyjnych sprzyja poprawieniu kondycji wzroku, tak zgodnie twierdzą lekarze, w tym również okuliści. Ograniczmy również czas, w którym nasze dziecko ogląda telewizję, korzysta z komputera i to niezależnie od tego, jak nowoczesny oczywiście ma ekran. Powodem kłopotów jest to, że dziecko siedzi blisko. Blisko tego, na co patrzy, a mianowicie ekranu komputerowego, a wtedy mięśnie jego oczu są bardzo napięte. Badania wykazały, że dwugodzinna zabawa, praca przy komputerze codziennie, aż dwukrotnie zwiększa ryzyko krótkowzroczności. Postarajmy się również o to, by nasz maluch dostał witaminy i minerały ważne dla oczu. Mam tutaj na myśli beta-karoten, czyli witaminę A oraz witaminę B, obecne w warzywach, owocach, w orzechach, olejach. Starajmy się podawać również jagody i czarne porzeczki, które zawierają antocyjany, poprawiające widzenie oraz mikrokrążenie w gałce ocznej. Nie zapominajmy również o tym, że luteina, która działa jak filtr chroniący siatkówkę oka przed działaniem szkodliwego światła. Znajduje się ona w brokułach, szpinaku, sałacie.
1: Czyli zdrowe odżywianie i ćwiczenia dla oka to też rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Jeżeli już wywołaliśmy temat tego, jak te okulary dopasować, żebyśmy się czuli z nimi dobrze, bo czasami no, ciężko się pogodzić z tym, że jednak coś z tym wzrokiem jest nie tak i trzeba go wspomagać okularami, to warto, żeby te okulary nam się po pierwsze podobały, żeby były wygodne, a tutaj już mamy mowę o oprawkach. Przypomnę, Ewa Chabielska, stylista okularowy, razem z nami jest w studiu. No teraz technologia, mnóstwo firm sprzyja temu, że możemy tylko iść i wybierać.
2: Jeżeli chodzi o oprawki okularowe, to tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, żeby były wygodne i dostosowane do korekcji, którą mamy w okularach. Natomiast jeżeli chodzi o wybór już taki sam wizualny, to oczywiście wybór jest tak przeróżny, jeżeli chodzi o kształty i kolory, również jeżeli chodzi o modę, że nie będzie najmniejszego problemu, aby znaleźć oprawkę właściwą dla każdej twarzy.
1: Tak utarło się, że kobiety mają mnóstwo par butów, chociaż znam też kolegów, którzy mają więcej niż ich żony w szafie, ale z oprawkami okularów może być podobnie. Też możemy mieć kilka modeli do różnego rodzaju stroju, czy to na lato, czy to na zimę. Tutaj też mamy pełną gamę i w zasadzie to pani rolą jest doradzanie klientom, żeby sobie to wybrali.
2: Oczywiście jak najbardziej. Niestety jeszcze wciąż u nas troszeczkę pokutuje taki mit, że mamy jedną parę okularów do różnych aktywności, do różnych funkcji życiowych, bo oczywiście bardzo różnie żyjemy. W tej chwili właściwie wszystkie firmy, które produkują oprawki okularowe, zapewniają taki wybór opraw, że możemy mieć co najmniej 5 i 6. Nie tylko pod względem kształtu czy koloru, ale również danej funkcjonalności, użytkowości tych opraw. Odpowiednio dobrane do tego szkła zapewniają nam naprawdę komfortowe widzenie i wygodę.
1: No tak, to zupełnie inne okulary do czytania, jak to zazwyczaj mówią babcie, że to są okulary do czytania, a te są do wyjścia, czy nawet model kościołowy.
2: Jak najbardziej. No, najbardziej popularne oczywiście, potocznie mówiąc, okulary do czytania i do chodzenia, ale te wersje do chodzenia to mamy i do aktywności sportowych i możemy mieć okulary takie bardzo o wysokiej modzie, tak, które będą nam zapewniały bardzo dobry wygląd i dobrze wpływały nasz wizerunek. Oczywiście możemy wybrać oprawki, które tak zwane są casualowe na co dzień, które będą zapewniały dobry wygląd do każdej stylizacji. Także tak naprawdę to jest tylko nasza kwestia wyboru, naszej fantazji i tego, jak na co dzień się nosimy.
1: To jest trudne zadanie, wybrać dla siebie odpowiednie oprawki?
2: Myślę, że trudne jest to pod tym względem, że my trochę inaczej siebie postrzegamy, niż postrzegają nas osoby z zewnątrz. Ja jako stylista okularowy właściwie z tym problemów nie mam, ponieważ tak naprawdę widzę surową twarz, surową osobę po raz pierwszy. Więc widzę, jaką ma kolorystykę, jaki ma kształt twarzy, wielkość tych opraw i tak dalej. Dla mnie to są rzeczy oczywiste. Natomiast każdy z nas widzi siebie inaczej. Tak samo jak sobie dobieram okulary, też zawsze mam problem, czy to naprawdę jest to, w czym chciałabym chodzić codziennie przez kilkanaście lat tak naprawdę. No bo tak zwykle kupujemy okulary na 2-3 lata. Więc myślę, że najlepiej udać się do dobrych salonów optycznych, gdzie są specjaliści, którzy nam pomogą po prostu w wyborze tych okularów.
1: Trzeba tylko przestać się ich bać i zrobić ten pierwszy krok.
2: Nie wolno się bać okularów, bo okulary po pierwsze zapewniają nam maksymalną ochronę, komfort widzenia, a przede wszystkim zdrowie.
1: Jeszcze wrócę do pierwszego gościa, do Kingi Klang. Mówiliśmy o oprawkach. A czy właśnie oprawki są w stanie przekonać dzieci, młodzież do tego, żeby te okulary jednak założyć?
0: Jak najbardziej. Spotykamy się z tym, że wiele kobiet, zwłaszcza kobiet, chce podnieść swój wizerunek, chcą być modne i wyglądać troszeczkę inaczej. Chcą dobrać oprawy do swojej garderoby, wyglądać inaczej w pracy, wyglądać inaczej na spotkaniu biznesowym. Więc tutaj jak najbardziej moda okularowa ma bardzo duży wpływ na wybór opraw, na chęć ich kupowania, zwłaszcza przez kobiety, ale nie tylko. Panowie również bardzo chętnie kupują okulary. Zdarza się, że mimo nieistniejącej wady wzroku i mimo tego, że nie musimy nosić okularów tak naprawdę, oprawy tak poprawiają nasz wizerunek, tak nam się podobają i tak nam jest w nich ładnie, że bardzo chętnie zakupujemy je, oczywiście z odpowiednimi soczewkami okularowymi, które w pewien sposób również podnoszą i wygląd okularów i działają zdrowotnie na nasze oko.
1: Przede wszystkim chyba nie zaburzają tego naszego widzenia, bo jak pani powiedziała, że jeżeli ktoś nie ma wady wzroku, to on nie będzie wybierał między plus 1, plus 2 lub minus 2,5.
0: Absolutnie nie. Tam stosuje się specjalne soczewki, które tak naprawdę nie mają mocy. Oczywiście mają filtry ochronne w postaci powłokan refleksyjnych i filtrów UV.
1: Czyli idealne dla osób, które nie mają wady wzroku, do pracy przed komputerem.
0: Tak, to prawda.

0: bezpieczne dla dzieci, te, które można kupić na stojakach, na bazarach, w popularnych sieciówkach. No, my z naszej strony bardzo byśmy chcieli uczulić, żeby takich okularów dzieciom nie zakupować.
1: Ponieważ, dlaczego?
0: Ponieważ okulary przeciwsłoneczne dla dzieci przede wszystkim mają mieć filtry UV. Filtr w takim faktorze UV-400 to jest co najmniej to, co dla dzieci byłoby wskazane, z racji tego, że oko dziecka jeszcze nie jest w pełni wykształcone i nie filtruje tego promieniowania w pełni.
1: Czyli powinniśmy zwracać uwagę między innymi na to, czy okulary mają filtr UV, ale czy jeszcze na coś?
0: Oczywiście. Przede wszystkim też, jeżeli chodzi o filtr UV, nie wierzmy naklejkom, które się na okularach znajdują. Warto sprawdzić, czy dana marka, która produkuje okulary przeciwsłoneczne, rzeczywiście ma certyfikat na to, że te filtry są zawarte w soczewkach. Fajnie, jeżeli mają też dobrej jakości oprawki, które, że tak powiem, na aktywność dzieci dadzą radę, nie są uszkodzone przez dzieci w przeciągu najbliższego czasu. Natomiast jeżeli chodzi o wybór kolorów, kształtów, też jest to tak szeroki temat, że tutaj myślę, że sobie spokojnie poradzą.
1: Mam nadzieję, że rozwialiśmy wiele wątpliwości związanych ze wzrokiem, o tym, jak o niego dbać, też powiedzieliśmy. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę moimi i waszymi gośćmi. Przypomnę, były dziś panie Kinga Klang, optometrysta. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: I Ewa Chabielska, stylista okularowy. Również dziękuję za wizytę w studiu.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Kamera i akcja, a dzisiaj będziemy kręcić się wokół tematów filmowych. Ze mną jest reżyser castingu i jeszcze do niedawna kierownik produkcji Kasia Gryciuk-Krzywda. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: A to jest Miasto Młodości, zapraszam, Paweł Tworek. Zapewne teraz wiele osób zazdrości mi, że mogę z tobą porozmawiać, bo wiele osób też chciałoby coś osiągnąć w tej branży aktorskiej. Czujesz się poniekąd takim guru albo kimś, kto jakby pozwala zaistnieć w tej branży takim osobom?
5: Kompletnie nie. Kompletnie nie. Ja jestem wyrobnikiem bardziej chyba. Prowadzę castingi, to fakt. Prowadzę castingi od wielu lat, ale no to tyle. No, guru to chyba nie ma w tej branży. W Polsce to zupełnie inaczej funkcjonuje niż w Stanach Zjednoczonych, więc jesteśmy bardziej osobami, które służą pomocą reżyserom niż gwiazdami.
4: A to jak już możemy od razu porównać to do Stanów Zjednoczonych, to jakie to są różnice?
5: No tam jest tak, że nie wiem, jak to wygląda na rynku reklamowym w Stanach. Natomiast w filmowym no to jest tak, że są osoby, które przy obsadach filmowych po prostu obsadzają, to reżyser się ich słucha, ich podpowiedzi. To faktycznie są osobowości i gwiazdy. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej.
4: A jak myślisz, dlaczego tak się dzieje, że ludzie mają takie właśnie parcie na szkło?
5: Nie wiem. Ja nigdy nie miałam, więc nie wiem. To chyba różnie bywa, bo przy małych dzieciach, które przychodzą, to po części one chcą, żeby koledzy i koleżanki zobaczyli ich w telewizji i to dla nich jest jakieś takie fajne. Po części małe dzieci nie chcą, ale chcą rodzice pokazać sąsiadom, rodzinie, że o, moje dziecko jest gwiazdą. Przy dorosłych niektórzy to robią dla pieniędzy. W stosunku do średniej krajowej to jednak za jedną reklamę możemy zarobić zdecydowanie więcej.
4: A jakie to są nawet stawki?
5: Od 1500 do 50-80 tysięcy. To
4: no, trudno sobie aż wyobrazić taką kwotę, bo to zazwyczaj jest jeden dzień zdjęciowy albo dwa.
5: Tak, to prawda. Oczywiście to są stawki dla osób takich, które nie mają tych gwiazdorskich nazwisk. Przy gwiazdorskich nazwiskach te stawki, no to już są negocjowane indywidualnie i są zdecydowanie wyższe.
4: A zdarza się też tak, że ci rodzice na siłę pchają właśnie te dzieci?
5: Zdarza się, niestety się zdarza. Mi się też tak zdarzyło, że wyprosiłam jednego rodzica z castingu, ponieważ małe dziecko, to była mała dziewczynka, 5, może 6-letnia, była tak przerażona, wciśnięta na siłę do studia, że mi się po prostu posiusiała w studiu. I tu moja chyba cierpliwość się wyczerpała i porozmawiałam sobie z rodzicem, poprosiłam, żeby nigdy więcej nie przyprowadzał dziecka na casting, bo to jest tak potworny stres dla dziecka, które nie chce tego robić, że żadne pieniądze nie są tego warte.
4: A to jest, twoim zdaniem, twoja praca jest trudną pracą?
5: Nie wiem. Ja ją po prostu uwielbiam i może dlatego trudno mi jest powiedzieć, czy to jest trudne, czy łatwe, bo

0: dla mnie to jest przyjemne.
1: No właśnie, bo ty od początku nie byłaś reżyserem castingu. Ta twoja droga zaczęła się troszeczkę inaczej. Jak rozpoczęła się twoja kariera cała z tą branżą filmową, reklamową?
0: Tak naprawdę to się zaczęło od telewizji. Wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze nie było prywatnych telewizji, one się dopiero pojawiały, ja stawiałam swoje pierwsze kroki właśnie w jednej z prywatnych telewizji, jeszcze przed koncesjami. Potem ta telewizja koncesji nie dostała, więc gdyby cała nasza ekipa się rozsypała, to nie jest dla mnie, ponieważ ja nie lubiłam siebie przed kamerą. Było mi niewygodnie i zawsze wydawało mi się, że jest źle. I w ogóle odeszłam. Odeszłam na jakiś czas, zmieniłam zawód, ale czegoś brakowało. Czegoś brakowało, natomiast wiedziałam, że nie chcę pracować przed kamerą, że to kompletnie nie jest dla mnie. I przez moment miałam taką przygodę, przez kilka lat z konkursami Miss Polski. I tam się chyba nauczyłam postrzegać i oceniać ludzi. I to się sprawdzało. Potem zaczęłam jako kierownik produkcji przy reklamach. Czasami bywało tak, że budżety były bardzo niskie i nie było możliwości wynajęcia profesjonalnego casting reżysera. To sama robiłam. Tak zostało.
1: Czyli tak naprawdę takim dążeniem do celu udało ci się dotrzeć do tego miejsca, w którym teraz jesteś. Nie byłaś w żadnej szkole?
0: Nie ma szkoły dla reżyserów obsady.
1: Ale uważasz, że powinna być?
0: Myślę, że fajnie by było, gdyby były jakieś może roczne, dwuletnie przy szkołach filmowych odłamy, gdzie można by było nauczyć się też podstaw pracy obrazem. Ja się tego sama musiałam uczyć, czytając książki, rozmawiając z reżyserami, a chętnie bym sobie poszła na taką uczelnię.
1: Ale myślisz, że znalazłoby się miejsce potem dla takich osób po takiej szkole? Bo to jest chyba dość mały rynek.
0: Myślę, że tak jak ze wszystkim. Kończysz dziennikarstwo i też absolwentów jest więcej niż miejsc, gdzie można pracować, gdzie można mieć praktyki. Tak samo jak z każdym innym kierunkiem.
1: Czyli możemy założyć taki wzrost, tak? Tak, są nadzieje, że jest coraz lepiej się dzieje po prostu na rynku takim reklamowym.
0: No, na rynku reklamowym tak. Znaczy, mam też wrażenie, że troszeczkę z filmami drgnęło u nas, z naszymi polskimi i robi się ich coraz więcej, więc no ja mocno trzymam kciuki za to, żeby ten rynek się rozwijał.
1: To już od czasów Idy, czy jeszcze wcześniej?
0: Nie, jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej. Nie, jakoś Ida nie sądzę, żeby wpłynęła za bardzo. To oczywiście super prestiż. Bardzo się dzieje, w ogóle przepiękny film, polecam wszystkim, którzy jeszcze tego nie widzieli. Myślę, że to też to, że coraz lepsze filmy zaczynamy robić. My jako Polacy coraz ciekawsze i coraz więcej osób chodzi też do kina. I to myślę, że powoduje, że rozwijamy się. Nie jakimś tempem galopującym, ale takimi małymi kroczkami.
1: Nie ma czego się wstydzić.
0: To zależy, jak na to popatrzeć. Myślę, że wiele w top takich kinowych było ostatnio. No ale fajnie, że się uczymy. Fajnie, że no mamy niesamowitych twórców. Tak naprawdę największy problem jest, myślę, że z pieniędzmi. Mamy fantastycznych aktorów. No tylko czekamy, żeby się jeszcze więcej pieniędzy na rynku pojawiło w kulturze.
1: Mówisz o nauce. Czego twój zawód ciebie nauczył i co tak właściwie robisz w tym zawodzie?
0: Nauczył mnie cierpliwości. To bezapelacyjnie, bo bez cierpliwości nie da się pracować z tak wielką ilością osób jednego dnia, bo czasami to bywa 400 osób. I faktycznie czasami już przy dużym zmęczeniu po wielu godzinach zdarzają się takie momenty, że ktoś się nie słucha albo z tyłu ci gadają, kiedy ty pracujesz z jedną osobą i duże pokłady cierpliwości wtedy są, żeby nie huknąć tam z tyłu na tych ludzi, a z kolei nie chciałabym ich stresować, bo już sam pobyt w studiu przed nagraniem pewnie jest dla nich stresem.
1: No tak, bo teraz jesteś bardzo spokojna, ale wiem, że na castingach jest ten entuzjazm, jest ta moc w głosie.
0: No bo to są castingi, to jest moja praca i jak gdyby muszę dotrzeć do tych osób, które tam są. One są zestresowane bardzo często. Ja muszę im przekazać to, co bym chciała i to, co mam w głowie, też muszę przełożyć na taki język zrozumiały.
1: A jak ważny w twojej pracy jest taki wywiad z osobą do poszczególnej roli, do jakiejś określonej roli, takiego kandydata na aktora?
0: To zależy, o jakich castingach mówimy, tak? Czy mówimy o castingu reklamowym, gdzie ja szukam po prostu twarzy, które pasują do danego opisu. Czy mówimy o castingu serialowym, czy mówimy o castingu filmowym, bo każdy z tych castingów jest totalnie inny. Co rodzaj produkcji, to te castingi różnią się od siebie.
1: No bo zazwyczaj to ty rzucasz innym wyzwania. Ja teraz wpadłem na taki pomysł, że to ja rzucę przed tobą takie zadanie. Tutaj mam przed sobą zegarek. On będzie odliczać minutę i to będzie czas, w którym będziesz musiała się sprawdzić na castingu, na prezentera radiowego. Wiemy, że radio zazwyczaj nadaje na żywo. No i też mamy taki problem, że akurat niestety nie możemy puścić utworów i przez minutę musisz w tak zwanym żargonie radiowym szyć. Także ja tobie oddaję mikrofon. Mam nadzieję, że jesteś gotowa.
0: Powiedz mi, w jakiej porze jesteśmy w takim razie tej przykładowej minuty?
1: No, powiedzmy, że to jest pora właśnie taka wieczorowa, wieczorową porą.
0: O matko, ależ wyzwanie. No dobrze, to próbujmy. Drodzy słuchacze, właśnie przeczytałam na... Drodzy słuchacze, właśnie przeczytałam maila, który przyszedł tutaj do redakcji, w którym to Bożenka opisuje, jaką potrawę przygotowała właśnie swojemu narzeczonemu. Narzeczonemu, którego bardzo kocha, którego nie było 2 miesiące, właśnie wraca z dalekiej podróży i ona przygotowała jego ulubione danie. Opisała, jak to zaścieliła pięknie sypialnię i teraz przygotowuje stół. Pieczeń, którą przygotowała, jest aromatyczna, kupiła do tego wino, właśnie przygotowuje zestaw muzyczny i tu jest propozycja do Państwa, żebyście przysyłali propozycje, jak powinna skomponować muzykę, żeby było romantycznie, więc prośba do wszystkich słuchaczy, żebyście teraz przysyłali swoje ulubione romantyczne kawałki, z których to nasza słuchaczka będzie mogła przygotować fantastyczną muzykę na romantyczny wieczór, a
1: no
0: dla Państwa...
1: Bożenka będzie na pewno zadowolona, już minuta minęła, brawa. całkiem dobrze, ale był stres?
0: Tak, był stres, pewnie, że tak, bo gadanie o niczym, bez przygotowania, no, jest totalnie czymś, czego ja nie robię na co dzień.
1: Mogłaś się poczuć teraz jak ci, którzy stają przed kamerą i są castingowani.
0: No, oni wiedzą, co mają robić, znaczy przynajmniej dostają ode mnie informacje, co mają robić.
1: Ale jest trochę ożywienia. Branża filmowa, reklamowa jest właśnie taką branżą pełną stresu?
0: No, każdy się stresuje, nawet aktorzy, którzy przychodzą na castingi, też są dosyć mocno zestresowani, bo wiadomo, że chciałby się wypaść jak najlepiej, no po to się przychodzi na casting, żeby go wygrać, no nie po to, żeby po prostu przychodzić. No jeżeli o coś walczysz, no to się stresujesz.
1: Ale takie podejście od początku właśnie z nastawieniem na wygranie tylko pieniędzy, to jest dobre nastawienie?
0: Myślę, że w ogóle podejście z nastawieniem, że mam wygrać, albo że muszę wygrać, bo jeżeli nie, to będzie dramat, a niektóre osoby tak mają, jest złym postawieniem w ogóle sprawy i przychodzenia na castingi, bo to jest, oczywiście wiele zależy od tego, co zrobisz na castingu, ale też od tego, jak wyglądasz, jak, jeżeli wybieramy kilka osób, żeby one do siebie pasowały, więc bardzo często jest tak, że wiele osób zrobi fajnie rzecz na castingu, no ale wiadomo, że możemy wybrać jedną i tu już jest troszeczkę szczęścia w tym wszystkim.
1: Ty zazwyczaj zajmujesz się castingami do reklam. Na ile właśnie istotny jest tam talent, a na ile szczęście?
0: Casting castingowy jest nierówny. Często są role mówione, często są fajne scenariusze, gdzie są takie dosyć duże scenki do ugrania. No i wiadomo, że tam ten talent jest potrzebny. A czasami są po prostu reklamy, gdzie ktoś ma się pięknie uśmiechnąć, bo scenariusz jest taki, a nie inny, że nie mamy scen mówionych, jest dużo osób. Albo to jest bardzo wizerunkowa reklama, gdzie muzyka i światło i obraz prowadzony jest głównym motywem, a osoba występująca jest pięknym uzupełnieniem tego wszystkiego, no to tam wiadomo, że tego talentu aktorskiego, czy też do improwizacji potrzeba mniej i wtedy ten wygląd jest ważniejszy. Więc nie da się tego jednoznacznie określić. Wszystko zależy od scenariusza.
1: A między naturszczykiem a aktorem, to kogo byś wybrała?
0: Są takie scenariusze, gdzie właśnie ten naturszczyk, te jego takie naturalne pierwsze emocje i reakcje są potrzebne i one są fajniejsze niż reakcje takie przemyślane i odegrane.
1: Jakie cechy powinna mieć taka młoda osoba wkraczająca w ten świat aktorstwa?
0: Osoby, które nie są aktorami, a przychodzą na castingi, to nie jest aktorstwo, to jest odgrywanie, pokazywanie swoich emocji, ale to nie jest aktorstwo. Ja bym to rozgraniczyła, więc jeżeli mówimy o młodych osobach, które chcą sobie stawiać pierwsze kroki przed kamerą na castingach, ale nie myślą potem o zawodzie aktora, no to super, żeby były otwarte, uśmiechnięte i tyle, i odważne, żeby się nie stresowały, kamerą nie stresowały się w ten sposób, że przestaje im pracować umysł z tego stresu. Natomiast jeżeli osoby młode, które gdzieś sobie chodzą po castingach i myślą o szkole aktorskiej, no to zdecydowanie tutaj powinny pójść na dobre uczelnie.
1: A to gdzie możemy zbierać takie doświadczenie oprócz szkoły aktorskiej? No bo wiadomo, że do tego też trzeba się przygotować. Gdzie wcześniej możemy się przygotowywać?
0: Jest masę kursów. Wielu wykładowców albo obecnych, albo byłych szkół aktorskich przygotowuje indywidualnie młode osoby. Ponieważ już od wielu lat castinguję, to też mam takie osoby, które były nastolatkami, przychodziły do mnie na castingi. Teraz już mają 20 parę lat i właśnie podostawały się do szkół aktorskich różnych, czasami za pierwszym, czasami za trzecim razem. I ja widzę, jak one chodząc na takie zajęcia przygotowujące do szkół teatralnych niesamowicie się rozwinęły, jak miały świadomość pracy ciałem, pracy mimiką.
1: Jest taki wiek, w którym warto zacząć?
0: Nie wiem, różnie. No oczywiście pewnie, że im ktoś jest młodszy, to lepiej mu to wchodzi.
1: Czyli polecamy młodym ludziom to, żeby wybierali się na warsztaty do jakichś kół teatralnych.
0: Pewnie, że tak. To zawsze wzbogaca. Nawet jeżeli potem się nie będzie z tego korzystało, to zawsze wzbogaca. Raz, że się poznaje na pewno sporo rzeczy związanych z kulturą, no bo to nie jest tylko przychodzisz i nie wiem, odbębniasz jakieś zajęcia. Człowiek się rozwija intelektualnie, człowiek się rozwija emocjonalnie, rozwija się też fizycznie, bo często są też to fizyczne, ciężkie zajęcia.
1: Jak już jesteśmy sfokusowani i skupieni na aktorstwie, to co zrobić, żeby właśnie trafić na taki casting?
0: Filmowe są inne, serialowe są inne, reklamowe są inne.
1: Znaczy, możemy zdradzić, że najłatwiej jest do reklamowych, ale tak, żeby do jakiegokolwiek...
0: Ich jest najwięcej, no bo często możemy mieć 7 castingów reklamowych w ciągu jednego dnia, tak? I następnego dnia mamy 5, jeszcze następnego mamy 3. No to castingów serialowych i filmowych absolutnie tyle nie mamy, bo nie mamy tyle produkcji. Więc siłą rzeczy, ich jest najwięcej i najniższe wymagania chyba, jeżeli chodzi o takie mocne aktorstwo. Mówimy o standardowych castingach reklamowych, więc tam szanse mają również właśnie takie osoby, które nie mają doświadczenia.
1: Czyli w kilku krokach. Na przykład jestem zainteresowany tym, żeby pojawić się w jakiejś reklamie. Dokąd powinienem pójść? Co powinienem zrobić?
0: No to są dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że zapisujesz się do jednej z agencji i my mówimy w sensie reżyserzy castingów, wysyłamy do takich agencji zawsze informacje o castingach, które prowadzimy. W związku z czym w agencjach tak naprawdę do agencji spływają wszystkie informacje z rynku i agencje informują swoich podopiecznych o tym, że taki casting jest. To jest jedna forma, druga forma.
1: A jak szukać tych agencji?
0: Jak się wpisze agencja aktorska, agencja epizodystów i swoje miasto, nie wiem, czy we wszystkich miastach, ale w tych większych te agencje są. Warto też, zanim się podejmie decyzję o tym, że się chce podpisać umowę z agencją, zasięgnąć opinii, czy też w internecie poczytać, czy też może znajomych popytać, czy ktoś współpracował, bo też agencja agencji nie jest równa, więc...
1: No tak, a czasem się też zdarza, że agencje już od początku za samo przyjęcie nas do niej chcą jakieś pieniądze. To chyba na to trzeba uważać.
0: No to zdecydowanie nie należy iść do takiej agencji. Tak. Znaczy, ja mówię o takich agencjach, nie wiem jak to wygląda w agencjach modelingowych, bo być może tam jest robione jakieś portfolio i to inaczej wygląda, natomiast no, nie powinniśmy płacić za to, że chcemy zasilić szeregi agencji.
1: A jakieś swoje zdjęcia warto mieć, idąc na takie spotkanie z agentem?
0: Warto mieć. To nawet niekoniecznie muszą być bardzo takie profesjonalne w studiu zrobione. Oczywiście takie są bardzo fajne, ale jeżeli uczelni nie mamy, no to mogą być zrobione zdjęcia zwykłym domowym sposobem. Fajnie, żeby było na jasnym tle. I uwaga, tutaj to jest zmora po prostu wszystkich osób, które przesyłają mi zdjęcia. Zdjęcia bez okularów przeciwsłonecznych, bo nie wiem dlaczego, ale jest taka...
1: A co, tak bliżej lata, czy zawsze są w okularach przeciwsłonecznych?
0: Zawsze są w okularach przeciwsłonecznych, gdzie ja absolutnie nie widzę twarzy, więc takie zdjęcie ląduje od razu w koszu, bo ja nic z nim nie zrobię. No
1: bo to każdy detal jest istotny, tak?
0: No chciałabym zobaczyć twarz przede wszystkim. I tak samo zdjęcia z takim bardzo mocnym tu do pań, prawie że scenicznym makijażem, też nic nie powie o człowieku, poza tym, że jest ładnie zmalowany, o ile ładnie jest zmalowany. Więc to muszą być zdjęcia pokazujące osobę. Oczywiście fajnie jest, żeby było takie zdjęcie, gdzie widać realnie wyglądającą osobę, no i jakieś fajnie troszeczkę podretuszowane make-upem, żeby było widać, jak ta osoba się zmienia.
1: Będąc już w takiej agencji, w jaki sposób zostaniemy poinformowani o tym, że odbywa się casting?
0: Wydaje mi się, że na pewno wysyłają SMS-ami agencje i chyba też wysyłają mailami. To pewnie też zależy od agencji, mają różne systemy.
1: Tak, ale czy tam mamy jakieś informacje, jak się do niego przygotować, czy powinniśmy się jakoś ubrać?
0: Wydaje mi się, że jeżeli nie ma wymogów w briefie, które oni dostają...
1: To może wytłumaczmy, czym jest brief.
0: Brief to jest taka informacja, którą ja wysyłam do agencji, w której jest krótki opis projektu, do czego jest ten casting, jakich osób poszukuję, jakich osób nie należy zapraszać, czyli takich, które grały w konkretnych konkurencyjnych jakichś reklamach, gdzie i kiedy się odbywa casting i jeżeli są jakieś specjalne wymagania typu, nie wiem, ostatnio miałam na przykład kobiety, które ćwiczą jogę, więc wiadomo było, że muszą być w stroju do jogi, żeby można było na castingu ćwiczyć. Czasami jak jest dla tancerzy, no to wiadomo, że będą musieli zatańczyć fragment, więc też jest prośba o to, żeby byli przygotowani strojem i żeby się rozgrzewali przed wejściem do studia. Albo jak jest czasami na kogoś z biznesu, no to jest prośba czasami, żeby była biała koszula i marynarka. No, takie drobiazgi.
1: Już dostaniemy się na ten casting. To o czym warto pamiętać? Jak ten casting właściwie przebiega?
0: Casting przebiega w ten sposób, że stoi się w kolejce i czeka.
1: Po kilka godzin.
0: To różnie bywa. Znaczy, wiadomo, to trzeba by chyba jasno wszystkim powiedzieć. Generalnie życie aktora polega na czekaniu. Albo na castingu, albo na telefon, albo na planie filmowym, na swoją rolę. Generalnie to jest czekanie.
1: Ale potem też jest na przykład recall. Co to takiego?
0: Recall to jest ponowne zaproszenie do studia już osób z tak zwanej shortlist, czyli ja przedstawiam reżyserowi i produkcji swoje propozycje, czyli nagrany casting. Oni sobie to przeglądają, wybierają sobie z tego te osoby, które im najbardziej odpowiadają i jeszcze raz te osoby zapraszamy do studia, gdzie już przyjeżdża reżyser główny, często przyjeżdża też agencja, produkcja i wtedy sobie dogrywamy jeszcze scenki z castingu albo zupełnie nowe, sprawdzając jeszcze, czy faktycznie dobrze żeśmy ocenili na castingu, że to te osoby są najfajniejsze.
1: Ale podczas takiej dogrywki to chyba jest już o wiele mniejsze grono.
0: No tak, bo to już jest po dwie, trzy, no góra może pięć osób do jednej roli.
1: Czy jest właśnie coś, o czym warto pamiętać już jak tam jesteśmy? Jakie błędy najczęściej na przykład popełniamy, będąc już na takim castingu?
0: Błędów jest cała masa. Wydawało mi się, że to jest rzecz oczywista, a potem się okazało, że nie, typu przetłuszczone włosy na castingu. Nieważne, że nie szukamy osób do pięknych włosów, niemniej jednak no, kamera bardzo dużo wychwytuje. Czy w momencie, kiedy bardzo często prosimy na castingu o pokazanie dłoni i jak mamy poobgryzane paznokcie, no to no, nie wygląda to dobrze. Bardzo często to kobiety mają tak, że przychodzą z bardzo mocnym makijażem. Ja wtedy nie widzę osoby, tylko widzę makijaż. Fatalnie się pracuje, bo zupełnie inaczej się odbiera tą osobę. Więc wszystkie młode osoby, bardzo proszę, dziewczyny, delikatnie się
1: Ale malujcie. Starsze też.
0: Nie, no tak.
1: Czyli na pewno powinniśmy być zadbani, ale samo to, jak się przedstawiamy, bo zazwyczaj na początku mamy do czynienia z taką wizytówką. Jak ona powinna wyglądać?
0: Powinna być na uśmiechu. Nasz naród polski, jakby to nie brzmiało, ma problem z radością. My jesteśmy smutni. Natomiast generalnie mamy w sobie takie narzekactwo i ponuractwo i to wychodzi bardzo przy wizytówkach.
1: Ale to myślisz, że to jest kwestia stresu?
0: Nie, bo wszyscy się stresują, natomiast tak jest, no my się mało uśmiechamy do osób nieznanych, bez imprezy, bez alkoholu, uśmiechamy się mało.
1: A na co zwracasz uwagę przy wyborze takiej osoby już do ostatecznego projektu?
0: No jak bardzo pasuje do tego, co chciał reżyser, klient, jak bardzo pasuje do scenariusza i zarówno wyglądem, jak i tym, co potrafi zrobić w danej postaci, którą ja szukam. Więc no, to jest clue do sukcesu.
1: To tak w tych kilku punktach. Przychodzimy na casting, powinniśmy być uśmiechnięci, powinniśmy być zadbani. Jest coś jeszcze, o czym powinniśmy wiedzieć?
0: Słuchać. Ja tłumaczę po kolei, co trzeba zrobić. Opowiadam historyjkę, w jakiej ta postać się ma znaleźć. Oczywiście wiadomo, że to jest króciutko. Nie ma za bardzo czasu na to, żeby się zagłębić. Ale przynajmniej w przypadku moich castingów zawsze można pytać. I jeżeli się czegoś nie rozumie, warto jest zadać pytanie. Ja się absolutnie nie denerwuję, nawet lepiej. Wolę udzielić dodatkowej odpowiedzi, niż zacząć grać źle, bo potem się człowiek zapętla i trudno mu jest w tym stresie takim wejść na dobry tor, jeżeli coś źle zrozumiał albo sobie źle dopowiedział, zrobi scenkę raz, ja zaczynam zmieniać, to on nie do końca jest w stanie szybciutko się przestawić na to, co źle zostało zrozumiane, więc lepiej zapytać, niż zacząć od tego, żeby robić źle, bo potem trudno się wyprostować.
1: Jak już trafimy na ten plan, to możemy być spokojni?
0: No jak trafimy na plan, to tak, to już możemy być spokojni, aczkolwiek trzeba się przygotować na czekanie. To nie jest tak, że się przychodzi, często jest z samego rana, potem jest make-up, potem się siedzi, czeka się na swoją kolej, potem jest przestawienie światła, przestawienie, czasami inne pomieszczenie, tam się po prostu czeka.
1: Muszę jeszcze nawiązać do jednego tematu. Aktorzy zazwyczaj są niezadowoleni z tego powodu, że takie produkcje się pojawiają. Paradokumenty, czy one na początku drogi dla osoby, która nie jest w ogóle związana z branżą filmową, reklamową, chciałaby coś zrobić w tym kierunku, mogą w jakiś sposób skreślić jej szanse na kolejne projekty?
0: No, paradokumenty nie są jakoś tak entuzjastycznie odbierane w branży. Ja nigdy nie pracowałam przy paradokumentach i chyba nie będę. I jakoś nie przemawiają do mnie. Mi się zdarzyło ze dwa razy czy trzy razy specjalnie włączyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda i poziom aktorstwa jest tam nikły. I ja nie wiem, czy to nie jest też tak, że można się bawić złych nawyków, a szkoda by było i to chyba bardziej pod tym kątem bym ja bym unikała osobiście czegoś, to nawet niekoniecznie o paradokumenty, ale unikałabym czegoś, co nie rozwija, a tylko pozwoli pokazać się w telewizji i nawet nie ma za to jakichś bardzo dużych pieniędzy, bo rozumiem, że reklama 30-sekundowa też nie rozwija, ale przynajmniej ja zakładam, że ludzie, którzy przychodzą na castingi do reklamy, przychodzą po to, żeby zarobić pieniądze, a nie po to, żeby się pokazać. Może być moje złe założenie. Natomiast no, przy tak krótkim planie nic złego przy tych reklamach się nie dzieje. Znaczy nie nabiera się złych nawyków. Natomiast nie wiem, czy paradokumenty to jest ten dobry krok w stronę sławy.
1: A poza paradokumentami warto sprawdzać się też w bardziej już poważniejszych produkcjach, na przykład w roli statysty, epizodysty?
0: W roli epizodysty tak. W roli statysty, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda plan filmowy, jak wygląda życie na właśnie na planach filmowych, to fajnie jest się zgłosić do roli statysty, ale do produkcji filmowych. Nie, bo to troszeczkę inaczej wygląda. Chociaż w sumie, jeżeli ktoś bardzo chce, to może być statystą gdziekolwiek, tylko że no, statysta to jest po prostu zapełnienie tła. Tam nie ma się żadnej gry aktorskiej. To jest no, po to, żeby pobyć i poczuć może trochę atmosferę planu filmowego, bo ewentualnie, no nie wiem, podreperowanie budżetu studenckiego, bardzo ubogiego, więc każde, myślę, kilkadziesiąt złotych czy kilkaset złotych, jeżeli to będzie kilka dni, może pozwolić na zaproszenie potem gdzieś kogoś albo na kupno sobie biletu, tak? Na komunikację.
1: Ale niektórzy uważają, że może poznają kogoś wówczas z produkcji, to im w czymś pomoże? Jest tam w ogóle taka szansa, czy raczej dostęp do tej produkcji jest już strzeżony?
0: Ja byłam kierownikiem produkcji wiele lat temu, być może coś się zmieniło, więc nie chciałabym teraz się wypowiadać i podciąć komuś skrzydeł, bo ja nie wiem, jak jest teraz na planach, tak? Bo ja nie... Ja jeżeli pojawiam się na planach, to pojawiam się na chwilkę na planie serialu czy na planie filmowym po to, żeby się spotkać z ekipą, po to, żeby zobaczyć aktorów, z którymi się długo przygotowywałam do zdjęć, jak oni pracują i nie zwracam uwagi na te takie dalsze planowe życie i pojawiam się tylko na chwilę, natomiast na planach reklamowych nie bywam w ogóle, bo nie jestem tam do niczego potrzebna. Ja swoją pracę wykonuję w studiu, więc nie chciałabym się wypowiadać teraz na temat czegoś, czego nie wiem, bo być może osoby, które przychodzą na plan i statystują, mają szansę spotkać kogoś ważnego i gdzieś coś próbować uszczknąć, a może nie wiem.
1: No to w takim razie dajmy szansę takim osobom i tak na koniec, czego możemy życzyć takim osobom zaczynającym właśnie w branży aktorskiej?
0: Szczęścia i rozumu.
1: No to tego życzymy. Gościem audycji Miasto Młodości była reżyser castingu Kasia Gryciuk-Krzywda. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce
2: na 103,9 FM. Maja Baczyńska, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła również Akademię Filmu i Telewizji. Uczestniczyła w wielu kursach interpretacji w Polsce. Pisze wiersze, teksty piosenek, scenariusze, dramaty i prozę. Dziś gości w programie Miasto Młodości. To autorka kilku etiud filmowych oraz filmu dokumentalnego Miła Padni. Od 2009 roku realizuje cykl filmów dokumentalnych Portrety kompozytorów, promujący i dokumentujący polską muzykę współczesną i filmową, a w szczególności utwory młodych, wyróżniających się twórców, wykonywane przez utalentowanych młodych wykonawców. Zrealizowała też pierwszy w Polsce niezależny, pełnometrażowy film dokumentalny o młodych kompozytorach muzyki współczesnej i filmowej pod tytułem Kilka pytań o słyszenie świata. Między innymi o tych produkcjach dzisiaj w Mieście Młodości, ale także o życiu, inspiracjach i pracy reżysera w rozmowie z Karolem Łuniewskim. Zapraszamy.
3: Tym razem to Maja Baczyńska, młoda reżyserka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dosłownie przed chwilą powiedziałem ci, że zapytam cię, jak już wejdziemy na antenę, jaki jest twój ulubiony film. Na co Maja odpowiedziała mi, ale mój, Maju, rozumiem, że twój ulubiony film to ten, który ty wyreżyserowałaś.
4: No może nie do końca, bo się inspiruję rzeczywiście i Polską Szkołą Dokumentu, ale też jestem wielką fanką dużych produkcji kinowych typu Incepcja. Ale rzeczywiście, jak powiedziałeś, mój film to rzeczywiście ja na co dzień używam tego sformułowania, by mówić o produkcjach, nad którymi pracuję, by je ustalić, by je dopiąć i stąd to skojarzenie po prostu automatyczne.
3: Powiedziałaś, że jesteś początkującą reżyserką i rozumiem, że reżyser zawsze jest początkujący, bo tak naprawdę przystępując do nowego dzieła, tworząc nowy film, musi wymazać wszystko, co było do tej pory i musi się w tę historię wbić od nowa.
4: To znaczy dla mnie to jest tak, że czerpiemy z doświadczeń z poprzednich produkcji, czerpiemy z naszych obserwacji i tych filmowych, i tego, co przegadamy, że tak powiem, z ludźmi i krytykami, i tymi zupełnie zwykłymi odbiorcami. Mhm. Czerpiemy z obserwacji takiego codziennego życia. Moim zdaniem bardzo jest istotne, żeby mieć silny kontakt z życiem, też oczywiście z kulturą, no ale po prostu, żeby być uważnym obserwatorem. I w tym sensie tak naprawdę bazujemy na całym alfabecie, tak, prawda? Możemy dojechać do Z, i włożyć ten alfabet w nowy film, tylko że tak naprawdę przy każdej produkcji mamy nowego bohatera, nowy temat. Nawet jeśli konwencja jest podobna, to się staram za każdym razem znaleźć nowy klucz do danego filmu, żeby nie popadać w rutynę. Więc w tym sensie uczymy się przez całe życie, ja wciąż się staram czerpać, uczyć, doświadczać i w tym sensie jesteś w tym samym momencie, to chcę powiedzieć, i na literze Z, i na literze A. Mhm.
3: Obserwujesz ludzi, rozumiem, że zwracasz szczególną uwagę, bo kreując postać w swoim filmie, no ona musi być realna, czyli ona musi być zaczerpnięta z tego naszego prawdziwego życia. Jak wygląda obserwacja ludzi? Czy ty rozmawiasz z ludźmi namiętnie?
4: Co rozumiesz pod słowem namiętnie?
3: Wiesz, bo zazwyczaj jesteśmy tak zabiegani, że rozmawiamy tylko z tymi, z którymi potrzebujemy, mam takie wrażenie. Ale czy jadąc na przykład pociągiem, pokonując trasę z punktu A do punktu B, zdarza ci się, że prowokujesz rozmowę, żeby poznać tego człowieka, który jeszcze przed sekundą był dla ciebie całkiem obcy?
4: To znaczy tak, zdarza się, że na przykład jesteś gdzieś na wyjeździe, bardzo to lubię w podróży, kiedy rzeczywiście poznajesz nowych ludzi i możesz nawiązać z nimi kontakt, ale jeszcze dla mnie czymś osobnym jest kontakt z ludźmi, których znam długo i których wciąż odkrywam, bo dla mnie to nie jest tak, że ciekawe są tylko pierwsze kontakty. To jest fascynujące poznać człowieka na drugim końcu świata, gdzieś w jakimś hostelu, w barze, tak, ale równie fascynujące jest poznawać człowieka, którego myślisz, że znasz po 5 latach, a po 10 powie ci zupełnie co innego, bo łączą was już inne relacje, inne wspomnienia i więcej sobie powiecie, od innych stron się znacie. A jeszcze czym innym jest to, że po prostu jak jedziesz pociągiem, lecisz samolotem, gdzieś idziesz na spacer, to potrzebujesz wyciszenia, żeby po prostu twój mózg zaczął przetwarzać tak naprawdę te pomysły, które masz w głowie i żeby mógł wypluć, że tak powiem, twoje własne myśli. I w tym sensie wydaje mi się, że jest to czas konieczny i że jest to równie ważne, żeby rozmawiać samemu ze sobą. Mhm.
3: Powiemy coś teraz o filmach, które wyreżyserowałaś, bo myślę, że ta słuchaczy najbardziej teraz interesuje.
4: No oczywiście, jeśli tylko jest na to czas, to ja zawsze chętnie.
3: Proszę bardzo, oddaję antenę w twoje ręce.
4: Kilka pytań o słyszenie świata. Jest to film, który zrealizowałam z moją grupą filmową Mudo Music Documentaries. Film pod patronatem Narodowego Centrum Kultury. No i szeregu innych patronów. Jest to film, w który włożyłam mnóstwo serca, na który czekałam kilka lat, bo jest to część cyklu Portrety Kompozytorów, cyklu, który rozpoczął się w 2009 roku, właśnie moją jedną z etiud na roku dyplomowym, Wieczne nastroje o Bartoszu Kowalskim wówczas. Ten film opowiada o ludziach, którzy odnoszą naprawdę niezwykłe sukcesy w Polsce i za granicą, o których się mało mówi, którzy są naprawdę bardzo fajnymi ludźmi tak na co dzień. Są, nie wiem, fanami Batmana, fanami muzyki filmowej, czasami mają zupełnie niezwykłe przemyślenia na temat ludzi, na temat miasta, inspiruje ich współczesny świat. W filmie występują Tomasz Opałka, Paweł Przyzwański, Paweł Pudło i Kamil Staszowski, również szereg wykonawców, chóry, orkiestry, zespoły kameralne. No i staramy się jakby opowiadać o ich utworach muzycznych poprzez impresje miejskie, nazwijmy, poprzez nasze interpretacje tych utworów zaakceptowane przez kompozytorów. No i rozmawiać tak po prostu o życiu, o ich planach, o ich marzeniach, jak to się stało, że w ogóle sięgnęli po muzykę, bo przecież muzyka, jak już przesiąkli nasze życie, to jest coś szczególnego. To jest jeden film. Inne filmy, no to nie o wszystkich mogę powiedzieć. Planujemy współpracę z bardzo fajnymi, prestiżowymi festiwalami, to nas ogromnie cieszy, jest wielkim krokiem naprzód. Równolegle realizujemy koncerty, które myślę będą też częścią naszych filmów w przyszłości. Planujemy pokazy dotychczas zrealizowanych produkcji, między innymi tych, które robiliśmy we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca i Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, również o dyrygentach, o kompozytorach, no ale tak jak mówiłam wcześniej, każdy z tych filmów staramy się pokazać w jakiś inny sposób.
3: Rozumiem, że nutka tajemniczości musi się znaleźć w naszej rozmowie.
4: Oczywiście, no bo inaczej nie byłoby po co zaglądać na nasze fanpage.
3: Widzisz, Maja Baczyńska, reżyserka i do tego jeszcze dobrze radzi sobie z promocją, z marketingiem. Bardzo dobrze. Maju, powiedz mi, muzyka w filmie to jest, wydaje mi się, 50% sukcesu. Takie jest moje prywatne zdanie. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz.
4: Dla mnie to jest nawet trochę więcej, bo ja oprócz tego, że się zajmuję filmem, to jestem też z wykształcenia muzykiem. Pracuję też w magazynie muzycznym Presto i po prostu jest to poważna część mojego życia. Dla mnie muzyka buduje w filmie emocje, buduje nastrój. Często podpowiada mi w ogóle, jak poprowadzić jakąś scenę, jak zbudować strukturę filmu. Oczywiście nie można przesadzać, bo bardzo ważny jest bohater, montaż i sposób filmowania, wszystkie te elementy typowe dla obrazu filmowego. Natomiast dla mnie muzyka muzyka rzeczywiście buduje sceny, buduje bohatera, zwłaszcza w dokumencie muzycznym, a w filmie fabularnym, no to po prostu potrafi unieść często słaby film. Kiedy czasami pójdziesz do kina, jest ta ciemna sala i dobre głośniki, włączą ci muzykę, która po prostu rozrywa ci serce, no to już jesteś w tym filmie całym sobą. Nucisz tę muzykę, myślisz o niej po wyjściu z kina i myślę, że to jest wielka potęga muzyki w filmie.
3: I więcej jesteśmy wtedy w stanie nie dociągnąć, wybaczyć.
4: No,
3: reżyserom, aktorom.
4: Zdecydowanie, no chyba, że ta muzyka zupełnie jest niekompatybilna z obrazem i czujesz taki zgrzyt, prawda, że o, coś tu nie do końca do siebie pasuje, muzyka świetna, ale obraz taki nie do końca o tym.
3: Zadam pytanie, które tobie, już osobie, która wie, z czym to się je, może wydać się głupie, ale jak powstaje film? Od czego się zaczyna? Rodzi się w głowie pomysł i w pewnym momencie rozumiem, że przechodzi do sfery realizacji, no ale po drodze przecież jest mnóstwo takich pośrednich elementów, które trzeba dopiąć. Muzyka też musi być odpowiednia, pewnie jest sporo kłótni.
4: To znaczy tak, ja akurat sama piszę swoje scenariusze, ewentualnie we współpracy z kimś. Bardzo jestem ciekawa, jakby mi się pracowało nad cudzym scenariuszem, może to jeszcze przede mną, dobrze mieć takie wyzwania. Najważniejszy jest ten moment, moim zdaniem, czerpania na przemian z wyciszeniem, prawda? Czerpania ze świata na przemian z wyciszeniem, ponieważ to jest proces naszego takiego dojrzewania do danego pomysłu i dojrzewania do sposobu jego realizacji.
3: A masz czasem tak? Przepraszam, że pomysł wydaje ci się z pozoru super, a po kilku dniach wyciszenia stwierdzasz, że jednak to nie tak powinno wyglądać.
4: Oczywiście, to się zmienia, dlatego właśnie mówię o tym dojrzewaniu i bardzo ważna jest w tym wszystkim konsekwencja. To znaczy, że za każdym razem robię mały krok w kierunku realizacji danego projektu, ale to też nie może być takie na siłę. Ja czasami mam tak, że po prostu dopiero jak właśnie przez 5 godzin kompletnie nic nie robię, obijam się, to w tym momencie potem siedzę w wannie i nagle, o, już wiem, mam scenariusz, prawda?
3: Bo tak to powinno wyglądać, że nie myślisz cały czas intensywnie, tylko dajesz sobie momenty wytchnienia.
4: No dokładnie i czasami się okazuje, że dopiero po 2-3 miesiącach jesteś w stanie w ogóle ugryźć dany temat, bo wcześniej czułeś, że to jest taka żyła złota, ale nie miałeś na to pomysłu, a potem nagle to się pojawia. To jest też kwestia naszej wewnętrznej dojrzałości, myślę, że w różnych momentach życia jesteśmy na innym etapie i nie ma się co tego wstydzić, no to jest zupełnie normalne. Myślę, że bardzo już doświadczony reżyser po prostu szybciej przechodzi te etapy.
3: No i trzeba obudzić w sobie wenę twórczą.
4: Obudzić
3: wenę.
4: Bo
3: ona czasem śpi. U siebie nie, bo ona u ciebie cały czas jest bardzo rozbudzona, no ale...
4: Wiesz co, obudzić wenę, mi się wydaje, że po prostu jak jesteś otwartym człowiekiem, to ta wena prędzej czy później do ciebie przyjdzie, ale to jest takie właśnie nieodkryte, w których momentach do nas przychodzi.
3: Zmieniając trochę klimat z reżyserii już ogólnie do filmów, wolisz filmy, mówię teraz o filmach polskich, bo to jest temat, o którym chciałbym porozmawiać. Wolisz stare polskie kino, czy to nowsze?
4: A pytasz o fabuły czy o dokumenty?
3: O fabuły. Już teraz chciałbym tak trochę o fabułach właśnie.
4: Dobrze, no to jeśli chodzi o fabuły, to muszę ci powiedzieć, że przez większość czasu byłam przekonana, że te starsze, że rzeczywiście stare filmy, że filmy typu Przesłuchanie czy filmy Kieślowskiego, że to rzeczywiście było takie kino, które dawało do myślenia i jednocześnie bardzo wciągało, a moim zdaniem te dwie rzeczy powinny iść ze sobą w parze. Bardzo też lubiłam muzykę w tych filmach. Aktualnie częściej się zdarza, że podoba mi się muzyka w nowych polskich filmach niż sam film. Znam szereg fantastycznych kompozytorów. Natomiast miałam miłe zaskoczenie, bo byłam na festiwalu Kino na Granicy w Cieszynie i zobaczyłam kilka polskich filmów, które no oczywiście można by się do czegoś przyczepić, ale rzeczywiście jednocześnie były bardzo interesujące, bardzo oryginalne, niebanalne i to jakoś tak mnie podbudowało, że no okej, ja się muszę wziąć do pracy, ale podbudowało o tyle, że widzisz, że to kino jednak idzie w jakimś nowym kierunku, szuka nowych dróg i moim zdaniem jest to jakiś taki dobry omen.
3: No dobrze, mówisz, że zobaczyłaś wiele niebanalnych filmów i to naprawdę dobry znak. Powiedziałaś też, że kino idzie w nowym kierunku. Rozumiem, że dobry ten kierunek, twoim zdaniem. Ale ja cały czas mam wrażenie... Cały czas mam wrażenie, że nas opanowała komercjalizacja. To może złe słowo, ale trochę banalność i tandeta. I mimo tego, że powstają filmy naprawdę dobre i ambitne, cały czas, to są jednak pomijane, bo wolimy iść do kina na komedię, do multiplexu.
4: No tak, to prawda.
3: I to jest pytanie, jaka jest przyszłość kina?
4: To znaczy, wiesz co, mnie osobiście często drażni, mimo że jestem ciekawa różnych pomysłów na film, tak jak różnych pomysłów na życie, to drażni mnie takie oddzielanie, że albo mamy kino komercyjne, rozrywkowe, albo mamy to kino takie z wysokiego tonu, takie mądre, ambitne, tak, i koniecznie depresyjne. Ja nie do końca to rozumiem, bo jeśli tak patrzysz z perspektywy zwykłego odbiorcy, i kończysz tę pracę po iluś godzinach, jesteś wypruty, wypompowany, to naprawdę chcesz pójść do kina, żeby się odprężyć, żeby się doładować, żeby jakby wchłonąć coś, co ci da i pozytywne bodźce, ale też skłoni cię do myślenia w takim sensie właśnie nie dołującym, tylko takim kreatywnym. Więc jest to jakaś furtka i dla filmów ambitnych, i dla filmów sensacyjnych, tak, rozrywkowych. Natomiast trzeba połączyć to po prostu, trzeba wyważyć ładunek, prawda, przemyśleń, które mam wynieść z kina, z tą dozą właśnie tego, na ile ten film jest wciągający. I moim zdaniem tego w kinie jest naprawdę mało. Jest mało i albo możesz pójść na film, który cię wbije w ziemię, typu, no nie wiem, na przykład nie bardzo wbiła w ziemię Drogówka, jakby bardzo cenię w ogóle reżysera za szeregiego obrazów. Drogówka była filmem, który mnie totalnie wbijał w ziemię i to była rzeczywistość, nawet mi dosyć obca. No ale okej, takie filmy też są potrzebne. Gdzieś tam w drugiej szali są te właśnie polskie komedie próbujące imitować romantyczne kino amerykańskie, co zwykle nie wychodzi.
3: Nie wychodzi.
4: Co zwykle nie wychodzi i to jest jeszcze bardziej dołujące czasami niż filmy typu Drogówka. Natomiast filmy, które łączą cechy obu tych gatunków, wydaje mi się, że właśnie wznoszą się na coś takiego trochę ponad, że są właśnie niebanalne, bo potrafią o smutnych rzeczach opowiedzieć na wesoło, a o wesołych z nutką refleksji. Chyba o to chodzi.
3: Tylko musimy je tworzyć. Ich musi być po prostu więcej na polskim rynku.
4: No, zastanawiałam się teraz, czy więcej, jak ten budżet rozdysponować, czy rzeczywiście jak wszyscy będą trzaskali filmy, ale na pewno, bo biorąc pod uwagę tę konieczność dojrzewania twórczego, to rzeczywiście trzeba robić filmy, bo z filmu na film stajemy się coraz lepsi.
3: Czy nie masz czasem tak, że po obejrzeniu filmu tak naprawdę zaczynasz, rozumiesz go w trakcie oczywiście przez te 90-100 minut, ale ten film zaczynasz rozumieć na nowo dopiero przez kolejne, powiedzmy, 3 dni? Bardzo często mam tak, że po wyjściu z kina nie potrafię się otrząsnąć i niestety rzadko mi to uczucie towarzyszy.
4: Mam, oczywiście mam. Zwłaszcza jeśli w filmie jest poruszająca mnie muzyka, to już w ogóle mam tak nie całego. Ale wiesz co, wydaje mi się, że bardzo istotne jest, żeby przetrawić film, żeby go z kimś przegadać. Bez względu na to, czy ktoś cię przekona do własnych odczuć, czy utrwalisz się we własnych. Ale to na pewno dużo daje, bo po prostu porządkujemy własne myśli. Ja akurat dosyć szybko filtruję wszelkie zdarzenia kulturalne, może to też z racji mojej pracy zawodowej, więc ja, że tak powiem, dosyć szybko dochodzę do różnych wniosków i przechodzę szybko do zbierania następnych obserwacji. Niemniej pewne sprawy wracają rzeczywiście do mnie po czasie, weryfikują się. Jestem bardzo ciekawa, jakbym spojrzała teraz na filmy, które mnie poruszyły na przykład kilka lat wcześniej. Wciąż sobie obiecuję, że znajdę miejsce pomiędzy nowymi filmami na powrót do tych starych.
3: Ciężko jest chyba...
4: No właśnie,
3: zrealizować.
4: Ostatnio z jednym z moich kierowników produkcji rozmawiałam o tym, że on dawniej oglądał codziennie film albo dwa i że zobaczył już tyle filmów i właściwie co z tego, bo wciąż przybywa nowy tych filmów, wciąż są nowe filmy i on wciąż, prawda, nigdy nie zobaczy wszystkich, prawda?
3: No, zobaczyć wszystkie filmy to chyba jest niemożliwe.
4: Najpierw trzeba własne, prawda, po wiele razy. Tak. I po raz 20, po raz 25.
3: Ile widziałaś swoje filmy średnio? Liczyłaś? Próbowałaś policzyć?
4: O Boże, pokaz mi łapadni, to nie pamiętam już i który był ostatni. Natomiast Kilka pytań Słyszenie Świata miało na razie pokazy przedpremierowe, między innymi w Filharmonii Świętokrzyskiej, więc, że tak powiem, tournée z tym filmem dopiero przede mną.
3: To dopiero się zacznie.
4: Tak, tak.
3: Wszyscy będą oglądać po raz pierwszy, a ty już będziesz siedział, tylko znowu ta scena, no i znam ją na pamięć.
4: Znaczy powiem ci, że akurat przy mi napadni było tak, że to był film o mojej babci, więc bardzo taki dla mnie emocjonalnie ważny. Kilka pytań o Słyszenie Świata rzeczywiście mi się dobrze ogląda, może przez tą muzykę, nie wiem, znałam ludzi, też była fajna atmosfera na tym planie. Oczywiście były różne przeszkody, o których też nie powiem, ale generalnie dobrze mi się te filmy ogląda, tyle że rzeczywiście, jeśli chcesz już myśleć o nowych projektach, masz je w głowie, to chciałbyś się troszkę oderwać od tego, co już było.
3: Film Miła Padni, bo o tę produkcję też chciałem zapytać. Ona, z tego co wiem, odniosła spory sukces.
4: No wiesz, to dla ludzi, którzy kończą pierwszą szkołę filmową, to rzeczywiście było coś niesamowitego. Robimy film w 8 osób. Mhm. Potem mamy nagle patronaty Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Armii Krajowej i szeregu innych. Ten film nagle jest wydany na DVD, bo w ogóle wspierają nas żołnierze na akcji crowdfundingowej, i to na miesiąc przed misją w Afganistanie, co w ogóle jest jakąś taką piękną historią samą w sobie, wzruszającą.
3: Jak to się stało?
4: Słuchaj, ja nie wiem, jest reportaż, powstał reportaż radiowy na ten temat, film jest w sprzedaży, film był wydany wraz z magazynem Pamięć.pl. Dla mnie to jest w ogóle jakieś niemożliwe. Dostaliśmy nawet odznaczenie za samą inicjatywę. Królewski Order Świętego Stanisława. Kto mógł przypuszczać, że to się tak skończy? Wiesz, ja chciałam zrobić film o babci, chciałam też zrobić swój pierwszy film dokumentalny. Chciałam się sporo nauczyć, chciałam współpracować z ludźmi. No i nagle się okazało, że ludzie gdzieś tam to kupują. W sensie takim emocjonalnym, że porusza ich to, że pewne historie warto zachować, bo moja babcia była wyjątkowym człowiekiem, też jakby bardzo takim zasłużonym w historii Polski. Ma szereg wątków takich w życiu bardzo poruszających i uniwersalnych. I się nagle okazało, że ludzie potrzebują tego, że oni chcą o tym mówić, że to nie jest tak, że będziemy opowiadali teraz tylko o tym, jak to jest źle na świecie, ale można też opowiedzieć o tym, że istnieją dobre rzeczy w świecie, dobre osoby, które przemijają i nikt o nich nie usłyszał albo zapomniał, tak? Bo było to jakiś czas temu.
3: I nasza w tym rola, żeby przypominać.
4: Tak, ja jestem przekonana, że oczywiście trzeba wynajdywać różne tematy dające do myślenia, ale jestem przekonana, że moim zadaniem jest wyławianie takich wartościowych ludzi i opowiadanie o nich w jak najciekawszy sposób.
3: Ludzie, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, też o tym sporo ostatnio myślałem, ich niedługo tutaj nie będzie. Bo jeszcze sporo jest, tak? Sporo osób żyje. One są i przekazują potężną dawkę historii, no ale ich niedługo nie będzie. I zastanawiam się, co z naszymi wnukami, które nie będą już mieli możliwości poznać tych ludzi, nie będą mieli możliwości zobaczyć ich na żywo. I chyba właśnie taka jest rola poetów, pisarzy, reżyserów i muzyków, żeby pamięć zachować, tak, o tych ludziach. Więc rzeczywiście ten film Miła Padni jest takim tego przykładem, ale chciałam jeszcze, jak to z tymi żołnierzami było?
4: No słuchaj, to była w ogóle dla mnie kosmiczna historia, niesamowita. Byliśmy na tym portalu crowdfundingowym, szło nawet nieźle. To była masa działań właśnie promocyjnych, które trzeba było podjąć, no bo po prostu to była jedna szansa w życiu tak naprawdę na to. Mhm. I cóż, i w pewnym momencie wiedziałam, że może mi zabraknąć 2000, żeby rzeczywiście dopiąć projekt, żeby wydać DVD. Wiedziałam.
3: Bo chodziło o wydanie DVD.
4: Tak, wydanie filmu na DVD, żeby po prostu wysłać go, to DVD do instytutów polskich na świecie, żeby był w różnych zbiorach, żeby można go było właśnie wydać z gazetą. No nie chodziło, że tak powiem, o zysk, no bo to żaden zysk. Raczej o to, żeby po prostu nie skończyło się na płytce w szufladzie, która od czasu do czasu jest tam gdzieś emitowana, albo na YouTubie, prawda? No i w tym momencie, kiedy brakowało mi tych 2000, zupełnie niespodziewanie odezwał się do mnie właśnie dowódca z Lublińca, który po prostu niesamowicie mnie wzruszył, bo powiedział, że mają odłożoną właśnie taką sumę pieniędzy dla nas. I to było coś tak niesamowitego. Jeszcze, tak jak mówię, jeśli pomyślisz, że ci żołnierze potem wyjeżdżali, że przecież to są ludzie, którzy narażają swoje życie. I że po prostu gdzieś tam docenili tę historię miłej mojej babci, Teresy Leftak-Sattler, i nasze starania, młodych ludzi i mojej rodziny, no to po prostu to było coś takiego, że w takich momentach wierzysz trochę w taką metafizykę życia. Nawet jak jesteś wielkim racjonalistą, to sobie myślisz, że po prostu zupełnie jakby to ktoś pięknie poukładał, że odzywa się do ciebie dowódca w momencie, jak ci brakuje dokładnie tej sumy pieniędzy.
3: Metafizyka życia. To myślę, że w to warto wierzyć mimo wszystko. Bez względu na nasze poglądy, tak jak powiedziałaś, racjonalizm. No, nawet jeśli to nie była metafizyka, to kurczę, no tak się złożyło, że dostaliście jednak te pieniądze. Dostałaś chyba kopa do pracy dalszej.
4: No to był taki, wiesz, jakby czujesz odpowiedzialność, tak? Nie chcesz zawieść ludzi, którzy gdzieś tam ci zaufali. Ja coś takiego czułam. Rzeczywiście metafizyka życia, tak jak powiedziałeś, no ja dosyć twardo stąpam po ziemi, ale wierzę w metafizykę życia. Na tyle wierzę, że nawet nie umiem o tym opowiedzieć dobrze.
3: No i właśnie to jest chyba dowód, że wierzysz.
4: Chyba tak. No, staram się gdzieś tam sobie przesadzać te metafizyczne doznania, żeby też nie odlecieć, prawda? Natomiast no, szereg, no bo tam konfraternia świętego Stanisława też nas wsparła, mnóstwo darczyńców prywatnych, no nawet nie wymienię, ludzie, którzy gdzieś tam udostępniali te linki. Teraz chętnie od czasu do czasu wspieram jakieś projekty innych ludzi, bo uważam, że trzeba sobie pomagać nawzajem. I to jest też coś, o czym chciałam powiedzieć, że my troszkę nie wierzymy w siłę tego, że jeśli będziemy się solidaryzować i wspierać nawzajem, to stworzymy razem coś wielkiego. Bo po prostu przez to, że pracujemy w grupach po 3-4 osoby, że gdzieś tam nie tworzymy środowiska, że wszyscy jesteśmy zabiegani i nawet z muzykami troszkę tak jest, że nikt nie pójdzie nawzajem na swój koncert, bo każdy gra w tym czasie swój albo właśnie próbuje. No trochę nie o to chodzi. Moim zdaniem jakby pomagając sobie nawzajem nawet bezinteresownie, tak naprawdę pomagam po pierwsze sami sobie, bo gdzieś tam wewnętrznie się czujemy lepiej i to odświeżamy swój mózg, bo nie myślimy tylko o nas samych. A po drugie, no po prostu jest większa szansa, że zrobi się taki łańcuszek ludzi dobrej woli, że będziemy sobie nawzajem pomagać, wspierać się, mówić o sobie. Do większej ilości uszu to dojdzie.
3: Pomagacie sami sobie, ale z polską sztuką chyba nie jest to najlepiej. Ludziom, artystom, którzy tworzą, no... Taka wymowna cisza, ale...
4: W sensie, że nie jest słowa... łatwo nie jest we współczesnej łatwo. Polsce artystom?
3: Tak.
4: No nie jest łatwo, no wiesz, no przede wszystkim artysta to powinien być zawód jak każdy inny, tak? Powinien mieć takie honoraria, żeby po prostu móc ten zawód uprawiać i nie musieć się łapać szeregu jakichś prozaicznych zarobków tylko po to, żeby się utrzymać. Powiem szczerze, że ja akurat lubię swoją pracę, wiesz, ja jestem nauczycielem na co dzień, poza tym, że robię filmy też na zlecenia, bo nie tylko autorskie i poza tym, że piszę właśnie, no to uczę i lubię to, ale widzę czasami, wiesz, że gdybym może... No, gdyby stawki w Polsce były inne, to można by się jeszcze z większym sercem poświęcić pewnym zagadnieniom w swoim życiu. Nawet tym uczniom czy projektom nie trzeba by chwytać się tylu rzeczy naraz. I myślę, że to byłoby z większym pożytkiem dla wszystkich. To by przyniosło lepsze owoce. Tak to po prostu spytałeś mnie, jak tu szliśmy, czy śpię, czy jem. Ja powiedziałam, staram się. Ale tak naprawdę, wiesz, no, nie na tym życie polega. Życie polega na tym, że masz czerpać z życia i wkładać to w sztukę albo tworzyć sztukę i najpiękniejsze rzeczy tej sztuki włożyć w życie twoje i innych. I tak to powinno wyglądać.
3: Część twoich obowiązków reżyserskich to jest czerpać z życia, obserwować ludzi, co też pochłania sporo czasu.
4: No, trzeba znaleźć na to czas. To nie jest tak, że jak się zapracujesz na amen, to już po prostu będzie super. Nie, musisz znaleźć czas i na życie, i na pracę, i jeszcze na tych wszystkich ludzi dookoła.
3: Masz czasem tak, że mówisz dość, 2 dni przerwy i wyłączasz wszystkie telefony. Powiedziałaś mi, że... Pewnego
4: ale
3: razu
4: kablujesz.
3: Że to między nami, nikt tego nie usłyszy.
4: Słuchaj, no zdarza się, pracuję nad tym intensywnie. Ostatnio rzeczywiście postanowiłam sobie, że nie będę się zajmować sprawami zawodowymi, że po prostu muszę się właśnie wyciszyć, spędzić czas z ludźmi, pooglądać sporo filmów, bo właśnie byłam na festiwalu filmowym, pójść na spacer i już. I to też mam do tego prawo. Natomiast no, staram się to robić z umiarem, bo czasami jest tak, że się wyłączysz na 2 dni i potem się okazuje, że...
3: Ciężko wrócić.
4: Kolejne 2 dni będziesz spędzał na nadrabianiu zaległości, to też nie jest takie dobre. Trzeba jakiś taki zdrowy rytm sobie narzucić. No, po prostu. Są sprawy pilne, to wiadomo. Zawsze jestem do dyspozycji. Jak są sprawy, które mogą poczekać, to po prostu niech poczekają.
3: Z metafizyki życia zeszliśmy już na ziemię.
4: Tak. Te maile, rytm życia.
3: Te maile i telefony to jeszcze jedna przyziemna bardzo kwestia. Jak idziesz z rodziną do kina, to jak to jest? Podsuwają ci 10 propozycji. Maja, wybierz. Najlepszy film jako specjalistka.
4: No, wiesz co, czasami się zdarza, że ktoś mi podsunie pomysł i mówi, że chce iść, czy że...
3: Ty mówisz, ja na to nie pójdę.
4: Ja raczej chętnie idę, ale chyba, że czasowo wybieram te filmy, na których bardziej mi zależy, ale rzeczywiście z reguły jest tak, że ja wybieram filmy, idę na nie albo sama, albo biorę znajomych, albo rodzinę i po prostu rzucam temat i trochę jak z filmem, to kto go ze mną zrobi.
3: No. A gdy już jesteś w sali kinowej i widzisz różne sceny z filmu i myślisz sobie, nie, tę scenę bym zrobiła inaczej, źle zrobili.
4: Wiesz co, czasami mi się tak zdarza, ale bardziej w dokumentach, że myślę sobie, jakbym ja coś zrobiła, albo jakbym mogła zrobić. Czasami patrzę na pewne filmy z podziwem, a czasami właśnie tak jak mówisz, że no może ja bym miała inny pomysł, no ale uważam, że każdy ma do tego prawo, prawda? Sporo się uczysz poprzez takie obserwacje, każdy robi to po swojemu. Staram się jednak najbardziej skupiać na emocjach. Pomaga mi w tym muzyka. Na szczęście ja nie mam czegoś takiego, że analizuję muzykę tak profesjonalnie, zawodowo. Mogłabym pewnie, ale ja przez to, że muzyka silnie oddziałuje na moją wyobraźnię, zawsze wyobrażałam sobie różne rzeczy do muzyki, co może jest trochę kontrowersyjne, no ale przez to, że zawsze tak robiłam, muzykę odbierałam zupełnie na czysto i ona pomaga mi się przenieść zupełnie w inny wymiar.
3: Dokumenty. Jeszcze ostatnie pytanie, które chciałam ci dziś zadać. Wydaje się na pierwszy rzut oka osobom, które nie znają się na kinie i na reżyserii, że dokument jest łatwo wyreżyserować, łatwo jest zrobić.
4: Oj, nie jest łatwo i jestem szczęśliwa, że jestem teraz właśnie na kursie DocPro. Nie jest łatwo zrobić, ale dlatego, że właśnie musisz tak bardzo wejść w życie bohatera. Musisz mieć na to czas. Musisz mieć czas do niego dotrzeć i też bohater musi chcieć i rozumieć.
3: I musi ci zaufać.
4: Musi zaufać i to jest kwestia właśnie tego, żeby nie skrzywdzić bohatera złym obrazem filmowym, ale też żeby być szczerym i żeby powiedzieć przez ten obraz coś istotnego. A bohater też jakby musi zrozumieć, że no ty masz prawo zinterpretować jego życie, że to nie jest tak, że ty robisz mu reklamy i robisz coś pod jego dyktando, bo wtedy to jest już przepuszczone przez jakieś setne filtry, nie tylko twoich wrażeń, ale też jego i nie o to chodzi do końca. Więc to jest bardzo taka trudna praca, jeśli chodzi właśnie o tę relację z bohaterem. Mhm. Fascynująca zresztą. Z drugiej strony jest też istotne, żeby

0: Jest taka łatwa praca, jak się mogłoby wydawać.
1: Nie jest łatwa, ale jest naprawdę niezwykła i to jest właśnie takie piękne, że to łączy tę chęć poznawania życia z obcowaniem ze sztuką.
0: I obszerna widownia, to jest chyba największa satysfakcja dla reżysera.
1: Wiesz co, to się zastanawiam, bo oczywiście jest super, jak dużo ludzi zobaczy nasz film. To jest mega wartość, zwłaszcza w tych czasach. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślisz, że twój film zobaczą na przykład 3 osoby i te 3 osoby pomyślą sobie, że zmieniłeś ich życie, to myślę, że one są więcej warte czasami niż te 10 osób, czy 100, czy 1000, które po prostu powiedzą, że było super.
0: Maja Baczyńska, reżyserka, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Maja jest bardzo zapracowana, więc...
1: Zmykam.
0: Zmykaj, możesz wracać do obowiązków. Dzięki wielkie.
1: No, do zobaczenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
0: Przemek Siudziński, ultrakolarz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Jesteś ultrakolarzem. Jak sama nazwa wskazuje, to nie jest takie zwykłe kolarstwo, które każdy z nas może sobie uprawiać na podwórku, jeżdżąc sobie wokoło bloku. Dalsze podróże cię kręcą. Potrafisz przejechać 400 km dziennie.
3: Tak, to prawda. 400 km nie jest to dla mnie w tej chwili duże wyzwanie.
0: Dla większości 40 km to jest wyzwanie.
3: Dla mnie też kiedyś było.
0: No właśnie, i chciałem cię jeszcze o to zapytać. Jak zaczynałeś?
3: No tak, to było w ten sposób, że zawsze lubiłem jeździć na rowerze. No na pewno do tego jest potrzebna miłość do roweru i trzeba lubić też podróżować, trzeba lubić sport, rywalizację, pokonywanie własnych słabości. I właśnie 10 lat temu, kiedy tam mój maksymalny dystans to był może 100 km, wymarzyłem sobie mój Race Across America i zacząłem się przygotowywać do tego. Podzieliłem sobie ten czas przygotowań na lata i każdego roku sobie planowałem progres, że będę o ileś wydłużał ten dystans. No wiedziałem, że jakby czasu mam dużo, jeśli tylko zdrowie pozwoli. W ten sposób jestem tu, gdzie jestem i w tej chwili jestem w stanie przejeżdżać 1000 kilometrów, powiedzmy, prawie non-stop.
0: Race Across America to jest 3000 mil. Nie boisz się takich dystansów? Wyobrażam sobie, że przejechanie 400 kilometrów dziennie to jest jednak duże obciążenie i dla ciebie fizycznie, ale też podejrzewam, że w pewnym momencie psychicznie. Rozumiem, że jeśli chodzi o takie dłuższe podróże, też musisz się przygotowywać w głowie.
3: Tak, to prawda. Oprócz przygotowania fizycznego, które polega na tym, że trzeba dużo kilometrów wyjeździć na treningach, trzeba też przygotować się mentalnie do tego. Ja już w tej chwili jestem gotowy na to, że nie boję się żadnego dystansu. Wiem, że jestem w stanie prawie bez przerwy na tym rowerze jechać długie dni, a nawet tygodnie. Natomiast to, do czego mi jest potrzebne przygotowanie mentalne, to to, żeby być w każdym momencie odpowiednio skoncentrowany i przejeżdżać ten dystans jak najszybciej. To znaczy, żeby być zawsze w każdej minucie, w każdej godzinie zmotywowany do kręcenia pedałami i żeby potrafić swój umysł tak zaprogramować, żeby on wydawał zdecydowane polecenia mięśniom, które będą kręciły. Może to tak skomplikowanie wygląda, ale trzeba powiedzieć, że w czwartej, piątej, szóstej dobie to już tak naprawdę nie nasze mięśnie jadą, tylko jedzie głowa i to jak jesteśmy w stanie zaprogramować siebie poprzez umysł powoduje, że jedziemy dalej i z jaką prędkością.
0: Rozmawiałem ostatnio z maratonką, kobietą, która przebiegła maraton i powiedziała, że biegnie się sercem. Czy jeździ się sercem?
3: No tak, na pewno. Trzeba to kochać, trzeba tym żyć i trzeba w sobie też mieć taką radość z tego, co się robi. Nie? Jeśli ktoś wsiada na rower i boi się tego dystansu, wie, że ma do przejechania kilka tysięcy kilometrów i nie wie, jak to będzie i rządzi nim obawa, to wiele nie zwojuje. Trzeba cieszyć się tym, że się kręci i podziwiać sobie widoki, cieszyć się tym bólem, który tak naprawdę człowieka spotyka i mieć z tego satysfakcję, widzieć, jak pokonuje się kilometry i tym żyć. Czyli trzeba po prostu umieć tak pozytywnie się nastawić do tego. Czyli
0: jeździsz
3: serce.
0: Jeździsz z muzyką, czy wolisz sobie słuchać natury? Bo są różne głosy.

0: To tak samo jeśli chodzi o bieganie.
1: To zależy. Miałem taki okres, że jeździłem z muzyką i lubiłem słuchać muzyki. Teraz akurat jeżdżę bez muzyki, ale na wyścigu rzeczywiście zespół puszcza mi muzykę, czy jakieś inne też audycje radiowe na przykład. W zależności od nastroju, to co mi jest akurat potrzebne, jestem w stanie sobie wymyśleć, co w danym momencie mnie zmotywuje, jakie impulsy takie
0: ewentualnie dźwiękowe. Uspokoi, jeśli już wiesz, że już nie dajesz rady, bo na pewno się pojawiają momenty kryzysowe.
1: Tak, z tym, że te momenty może nie są związane z tym, że już nie dam rady, tylko związane z jakimiś kontuzjami. Na przykład na takich długich wyścigach dość popularne jest to, że zawodnikom mięśnie karku przestają służyć i głowa opada, jest problem z widocznością, albo pojawiają się kontuzje łydek czy kolan. No i to od tego jest masażysta na wyścigu, żeby sobie z tym radzić.
0: No właśnie, jest masażysta, jest pewnie też lekarz.
1: Jest masażysta, u nas nie tyle lekarz, co ratownik medyczny, czyli nawet osoba taka bardziej na miejscu.
0: Wie, jak reagować od razu.
1: Tak, dokładnie. Kierowcy, nawigatorzy, bo też jakby tutaj sztuką jest nie zgubić drogi.
0: Przy takich długich wyścigach, przy takich długich dystansach.
1: Mhm. Tak. Mechanik rowerowy, też odpowiedzialny za elektrykę, mój trener mentalny, żebym był w dobrej motywacji cały czas. No, tego typu rzeczy, takie gospodarcze.
0: Mam wrażenie, że udział w takich rajdach bardzo długich to jest fabryka sukcesu i ty jesteś oczywiście głównym ogniwem, ale gdzieś tam z boku jest właśnie ten trener medialny, ktoś odżywienia. Powiedz mi, czym zajmuje się trener mentalny? Jak on z tobą pracuje? Bo to jest bardzo ciekawe.
1: Trener mentalny przede wszystkim do mnie mówi. Zadaje mi pytania, prowokuje mnie do tego, żebym ja w głowie sobie stworzył odpowiedni nastrój do szybkiego pedałowania. Jestem w stałej współpracy z Michałem Dąbskim, który właśnie tą rolę pełni w moim zespole. I różnie spotykamy się przy biurku i on mi zadaje różne zadania takie na właśnie trening relaksacyjny, bądź spotykamy się na siłowni i on tam ostatnie poty ze mnie wydobywa, pokazując mi, ile tak naprawdę jestem w stanie wykonać ćwiczeń, czasami pokazując mi to, co kiedyś mi się wydawało nierealne, to się okazuje, że jestem w stanie zrobić na przykład dużą liczbę powtórzeń na suwnicy, na siłowni, co wcześniej bym w ogóle nie wpadł na to, żeby się brać za coś takiego, a się okazuje, że można, więc też przesuwa tą skalę, tak jak kiedyś jeździłem 100 km, mi się wydawało, że kilka tysięcy kilometrów to jest bardzo dużo, to teraz jest zupełnie inaczej, dlatego że już przeszedłem tą drogę, wiem, że to jest realne i tak samo każdy może sobie powiedzieć, że to, że coś nam się wydaje duże, nie do końca takie jest. Zależy, z którego punktu widzenia się patrzy.
0: Remek, mamy cię w studiu. Dobrze, że zahaczyłeś o ten temat, że każdy może walczyć ze swoimi słabościami, na przykład jadąc na rowerze. Jakie porady treningowe byś nam tutaj zaserwował młodej osobie, młodej, która ma, powiedzmy, siłę fizyczną, ale jakoś takiej się nie chce. I tak sobie pomyślała pewnego dnia, wsiadłabym sobie na rower i pojeździła. Od czego zacząć? Od kilku kilometrów wokoło osiedla?
1: No to właśnie trzeba zacząć od tego serca, o którym wspominałeś, że trzeba mieć do tego serce. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje, że ma pociąg do tego i to go interesuje, tylko wydaje mu się to trudne, no to jest na dobrej drodze, żeby te trudności pokonać. No bo są osoby, których to nie interesuje i one wolą się realizować inaczej.
0: Ich nie przekonasz.
1: Sport ich nie pociąga, albo rywalizacja ich nie pociąga. Bądź traktują rower jako narzędzie do turystyki czy transportu, to też jest fajne. Ja też lubię podróżować na tym, ale właśnie ja mogę coś podpowiedzieć osobom, które lubią jeździć tak sportowo i mają takie zacięcie rywalizacyjne. No to właśnie jeśli mają już to serce, no to jest następny krok wyznaczyć sobie cel. On powinien być duży. Kiedyś ktoś powiedział, że jeśli twoje marzenie cię nie przeraża, to znaczy, że nie jest odpowiednio duże. nie jest odpowiednio ambitne. No i to.
0: Ale coś w tym
1: opisuje.
0: Jest, powiem ci. I to nie tylko jeśli chodzi o kolarstwo. Chyba w każdej dziedzinie życia marzenia powinny przerażać.
1: Tak, ale właśnie potem, jeśli tylko się nie ustawi tego celu jakoś blisko i nierealnie, to właśnie można go podzielić na jakieś etapy. Ja dałem sobie dużo czasu, bo ja dałem sobie 10 lat na realizację tego marzenia. Ono wyglądało na wielkie, czas też wyglądał na duży, ale przecież mamy czas. 10 lat. Miałem wtedy 30 lat, teraz mam 40. No, co, jestem 10 lat starszy, ale też przez 10 lat wykonałem fajną drogę.
0: A to nie jest tak, że tylko w dowodzie jesteś o 10 lat starszy? Przez to twoje kolarstwo, przez tę twoją miłość nie masz wrażenia, że stajesz się coraz młodszy, może w ten sposób?
1: No tak, myślę, że fizycznie tak, dlatego, że co roku mam lepsze wyniki sportowe. Jeżdżę coraz szybciej, więc pod tym względem tak. Jeśli ktoś twierdzi, na przykład są takie osoby, że po 30 to już tak naprawdę idziemy w drugą stronę, już się nie rozwijamy, no to mogę powiedzieć, że jest w błędzie, że jeszcze mając 40 lat można doskonalić swoją kondycję.
0: Niektórzy się już w wieku 25 lat rozpadają.
1: No, może brakuje im tego serca i brakuje im tego marzenia. Jeśli ma się serce i marzenie, no to jest właśnie to, co wystarczy. A potem to już trzeba być trochę upartym i to wszystko.
0: I mieć to serce, to cały czas krąży wokół, w środku w zasadzie jest naszej rozmowy. Remek, czy jazda, czy rower ogólnie jest modny wśród młodych ludzi, jak myślisz?
1: Myślę, że tak. Ja przynajmniej widzę coraz więcej ludzi na rowerach szosowych, bo swego czasu była taka moda na rowery górskie, to było trochę dziwne. Sam miałem rower górski, jeździłem nim głównie...
0: Góral tak zwane.
1: Tak, góral, tak. I dużo ludzi jeździ tymi góralami po mieście, ale coraz więcej jeździ na rowerze szosowym. Rower szosowy jest lepiej przystosowany do jazdy po mieście, po twardym gruncie. No, można jeździć szybciej.
0: Ale rower szosowy jest chyba droższy.
1: W tej chwili już nie. W tej chwili już tak się spopularyzował, że właściwie najtańsze rowery szosowe już są w zasięgu tego, kogo byłoby stać na rower górski. Więc te ceny najtańszych rowerów szosowych spadają. Też jest moda na takie single speedy, czyli rowery bez przerzutek, rowery takie kurierskie z wąskimi kierownicami. To też jest fajne i ludzie dużo serca wkładają w to, żeby te rowery fajnie wyglądały. No i rzeczywiście widać tutaj ten wśród hipsterów.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że hipsterzy stare rowery uwielbiają. Tylko nie wiem, czy oni jeżdżą, bo lubią, czy jeżdżą, bo taka jest moda.
1: Nie wiem, ale nawet jeśli to jest tylko moda, no to jest to moda jak najbardziej fajna, mi się podoba.
0: Tak patrzę na ciebie i zastanawiam się, czy tobie kiedyś przejdzie ta pasja do rowerów, ta pasja do kolarstwa, czy to jest tak, że ona będzie w tobie zawsze siedziała?
1: Wiesz co, myślę, że
0: ciężkie pytanie.
1: Myślę, że będzie siedziała, to jest ciężkie pytanie. A jeśli nie ta pasja, to jakaś inna. Myślę, że jestem człowiekiem z pasją i z marzeniami. No i myślę, że tego będę się trzymał do końca życia, czyli jakieś jeszcze co najmniej ze 40 lat, jak zdrowie pozwoli.
0: Ale rower, nie mówię tutaj o twoich dalekich wyprawach. Rower po mieście, rower do szkoły, do pracy, to jest dość tani sport i to jest bardzo dobra wiadomość.
1: Tak, dokładnie. Poza tym są jeszcze takie korzyści, że jak się rano wsiądzie na rower, to można go trochę potraktować zamiast kawy, bo zwiększa się adrenalina, zwiększa się hormon szczęścia, a i dojeżdżamy do pracy czy do szkoły, już jesteśmy obudzeni i w dobrym nastroju.
0: Jeszcze chciałem cię zapytać właśnie o ten hormon. Dobrze, że o ten temat zahaczyłeś. Ja tutaj rozmawiałem z wieloma sportowcami, trenerami personalnymi i wszyscy mi mówią, no prawie wszyscy mówią, wiesz co, te endorfiny to tak, no wiesz sobie, jeśli sobie w nie wierzysz, to oczywiście nie będę ci tutaj z tego z głowy wybijał, ale z tymi endorfinami podobno jest tak, że to jest tylko takie w naszej głowie. A są te endorfiny czy nie? Powiedz mi.
1: No wiesz, jeśli to jest w głowie, to znaczy, że jest, tak? Jakoś to działa. Czy to się przekazuje z mięśni do głowy, czy to głowa po prostu tak sobie postrzega świat, to chyba nie ma dużego znaczenia.
0: Nieważne, ważne, jak ważne, że działa.
1: Czy się dobrze czujemy. I ja na przykład uprawiając sport, wychodząc na trening, często też mam taką korzyść, która gdzieś mi daje dodatkowe możliwości, na przykład w pracy, bo siedzę za biurkiem, próbuję wymyśleć coś koncepcyjnie i jakoś nie idzie, a wieczorem wychodzę na trening, mam spokój, nikt mi nie przeszkadza, kręcę sobie, słyszę tylko szum opon, wiatru i przychodzą mi do głowy fajne pomysły.
0: Kreatywność.
1: Jest duża wymiana tlenu, tak, kreatywność. Także jak ktoś ma problem z takim myśleniem innowacyjnym, to proponuję, żeby pobiegał wieczorem albo pojeździł na rowerze, a już mu przyjdzie coś do głowy.
0: Pracujesz w biurze, rozumiem, że siedzisz przed komputerem, wymyślasz jakieś koncepcje. Nie masz czasem tak, że nogi ci chodzą pod biurkiem, wiesz, pedałujesz?
1: Nie, no może aż tak to nie. Ale tak to nie, ale fakt, że to życie, no, dzielę 24 godziny na pracę, pasję, rodzinę, odpoczynek. No i to tak się wszystko kręci w kółko.
0: Powiedz mi, bo też fajnie jest rozładować emocje uprawiając jakiś sport. Na kogoś się zdenerwowałeś, ktoś cię strasznie wkurzył i masz ochotę mu wygarnąć. Przejedziesz się kilka, no u ciebie to kilka godzin, u mnie to by była godzina. I przechodzi.
1: Wiesz co, to może tak działa, chociaż ja, może to przez ten trening mentalny, ale jakoś wydaje mi się, że mam coraz więcej spokoju w sobie i w sporcie, i w pracy, i na niwie rodzinnej. Też właśnie myślę, że uprawianie sportów takich długodystansowych uczy takiego panowania nad sobą i kontrolowania własnych zachowań.
0: Mówiłeś jeszcze o rodzinie. Próbujesz rodzinę wyciągnąć na rower?
1: Staram się ich na siłę nie wyciągać, ale wiem, że jak obserwują, jak ja wychodzę na trening, czy cieszę się z tego, że jeżdżę, to też sami mają ochotę wyjść. Oczywiście nie w tak ekstremalnych warunkach, że tam po nocach, czy jak jest zła pogoda, czy na jakieś długie dystanse, ale majówka na przykład fajnie nas do tego usposobiła i też dzieciaki bardzo chętnie jeździły na rowerze.
0: No właśnie, jeszcze chciałem ci zadać to pytanie. Ja rozumiem, że znajomi raczej z tobą nie jeżdżą, bo ty już wiesz, jesteś na drugim końcu Polski, a oni dopiero 20 kilometrów zrobili.
1: Wiesz co, to jest tak, że właściwie można się dostosować, bo nawet jeśli ja sobie założę, że wychodzę na bardzo długi trening i z wysoką średnią prędkością, to zachęcam też inne osoby, żeby pojechały ze mną. Nie muszą robić całego dystansu, nie muszą też się tak napracować jak ja, bo jeśli ja będę prowadził grupę i więcej czasu będę spędzał właśnie prowadząc, to ja więcej się wyjeżdżę, a ktoś, kto nie ma ochoty się tak katować, może sobie siedzieć na kole z tyłu, bo ten, który jedzie na kole, czyli za mną, zużywa tam nawet do 30% mniej siły, więc...
0: Bo chodzi o powietrze, się... tak? Tylko tak. Jakby ciągniesz za sobą, tak?
1: Tak, tak. W kolarstwie właśnie jest tak, że jeśli jest peleton i to ten zawodnik, który prowadzi, no nawet do 30% więcej energii musi mieć, no więcej watów wygenerować niż ten, który siedzi w grupie w środku.
0: To jeśli kiedykolwiek, nie wiem jakim cudem, będę musiał wziąć udział w peletonie, to wiem, którą pozycję zająć, żeby było najłatwiej.
1: No tak, to jeszcze jeśli chodzi o peleton, to też ważne, żeby tu słuchacze wiedzieli, że to jest naprawdę wspaniale się jeździ w grupie, ramię w ramię i rzeczywiście jest to niesamowite przeżycie i bardzo zachęcam, ale też zanim zaczniecie jeździć w grupie, to warto też poznać zasady takiej jazdy w grupie, czyli jak się zachować, żeby było bezpiecznie, bo w grupie jeśli ktoś, no jedna osoba zrobi tam fałszywy ruch, źle skręci, no to może cały peleton wysypać. Więc zachęcam też do poczytania w internecie, jakie tutaj sygnały ręką, głową się daje, żeby właśnie w peletonie dobrze współżyć i sobie krzywdy nie zrobić, a bawić się.
0: Dużo Polski zwiedziłeś?
1: Na rowerze? No, myślę, że tak. No, brałem udział dwukrotnie w takim bardzo ciekawym wyścigu Bałtyk Bieszczady Tour, który wiedzie ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych.
0: Ojej.
1: Jest 1008 kilometrów, więc też taki fajny, fajna liczba. I to właśnie, jeśli ktoś marzy o długich dystansach, to myślę, że to jest taki fajny cel pośredni między tym, gdzie teraz jest na przykład, a tym wyścigiem amerykańskim, żeby sobie przejechać Bałtyk Bieszczady Tour. I naprawdę to jest dla każdego zdrowego człowieka, tylko trzeba się odpowiednio przygotować.
0: Czyli zanim zrobicie, moi drodzy słuchacze, 3000 mil, zróbcie sobie 1000 kilometrów na rozgrzewkę. Ja też tak myślę, że sobie, wiesz, w najbliższym tym rajdzie wystartuję 1000 kilometrów, co tam i ile się dziennie robi? Mniej więcej kilometrów?
1: Można to przejechać w 2 doby.
0: O, proszę bardzo, 500 kilometrów dziennie, no. Wiesz, powiem ci szczerze, to jest dla mnie po prostu coś spoza sfery w ogóle, wiesz, jakby to mnie nie dociera do mnie to, że można przejechać rowerem 500 kilometrów. Bo tak jak mówię, dla mnie dystans samochodem 500 kilometrów to już jest męczące. A rowerem? No, słyszysz, jak mi ręce opadają.
1: No. No tak. Widzisz, to właśnie jest to, że mamy pewne takie schematy myślowe, ale one nie muszą być takie. Wystarczy spojrzeć inaczej i się okazuje, że nie takie bariery jesteśmy w stanie pokonać. Tak samo z innymi rzeczami, które nam się wydają na pierwszy rzut oka trudne. Jeśli sobie to podzielimy na mniejsze kawałki, przygotujemy się do tego, to naprawdę człowiek jest w stanie osiągnąć rzeczy, które mu się nie śniły.
0: Czy nie masz wrażenia, że możesz być i jesteś pewnym wzorem, to może takie nieodpowiednie słowo, ale przykładem dla wszystkich młodych ludzi, którzy teraz są tak zwanymi kanapowcami, a chcieliby coś ze sobą zrobić. Czy nie masz takiego poczucia, że nie pojawiła się w tobie jeszcze taka nutka potrzeby edukacji i namawiania młodych ludzi, żeby coś ze sobą zrobili?
1: No myślę, że tak, że oprócz tego, że ja realizuję swój plan i spełniam marzenia, to też fajnie jest zarażać innych. A co? Dlaczego ja mam się tylko męczyć? Żartem trochę. Ale rzeczywiście na swojej drodze też spotykam ludzi, którzy są chętni, żeby im opowiadać o tym, jak to jest, że chcieliby pokonywać takie długie dystanse, że i wybierają się ze mną na trening. Widzę rzeczywiście taki błysk w oku i to mnie cieszy. Myślę, że to jest właśnie fajne, bo pokazuje, jak ciekawie spędzać wolny czas, jak realizować swoją pasję. Tym bardziej, że właśnie to jest nie tylko o sporcie, to jest nie tylko o rywalizacji, pokonywania długich dystansów, ale to jest też o bardziej ogólnie o marzeniach, o stawianiu sobie ambitnych celów i realizowaniu rzeczy nie tylko w sporcie, ale w innych dziedzinach życia, takich rzeczy ambitnych, na które naprawdę człowieka stać, chociaż na pierwszy rzut oka mu się wydaje, że to jest trudne, nie do osiągnięcia.
0: Czy pokonując, uczestnicząc w takim rajdzie, jest taka typowo sportowa zasada fair play, że pomagacie sobie, jeśli jeden kolarz widzi, że drugi już jest psychicznie trochę wykończony, to klepie go po ramieniu i stary, jedź dalej. Rozmawiałem, cały czas nawiązuję do maratonki, z którą się spotkałem i ona mi powiedziała, że rzeczywiście to jest tak, że jak widzisz, że ktoś już nie może, to podbiegasz do niego, klepiesz go po ramieniu, dajesz mu, wiesz, kopa takiego mentalnego, stary, no jeszcze chwilka, chociaż tak naprawdę zostało powiedzmy 30 kilometrów. I to mnie bardzo zafascynowało, bo to rzeczywiście to nie jest rywalizacja jako taka, tylko to jest raczej taka przyjaźń sportowa.
1: Tak, to prawda, szczególnie to jest w kolarstwie, nawet takim, które oglądamy w telewizji. Jedzie grupa razem i oni na pierwszy rzut oka rywalizują między sobą, ale jadą w jednym peletonie, jadą czy w jednej ucieczce. I wtedy tak naprawdę z jaką prędkością oni jadą zależy od każdego z nich. I oni muszą siebie wspierać, muszą mieć do siebie zaufanie nawzajem i mimo, że są z różnych drużyn, to współpracują i potem nieważne, który z nich wygra, oni cały czas mają do siebie wielki szacunek i tak naprawdę osiągnęli te wyniki nie tylko dzięki sobie i swoim drużynom, ale też dzięki takiemu partnerstwu zawiązanemu na trasie.
0: I trochę można się nauczyć życia. Z tej trasy przenieść trochę zachowań na do codziennego życia.
1: No jak najbardziej. Jak przejechałem Bałtyk Bieszczady Tour pierwszy raz, to wróciłem do domu, to tak sobie pomyślałem, że teraz to już nie mam prawa mówić, że jestem zmęczony, jak wracam z pracy. No bo co to za zmęczenie?
0: Posiedziałem 8 godzin za biureczkiem, nie?
1: Po dniu, gdzie tutaj kilka dób jadę. Można powiedzieć, że jest tak, jak myślisz. Jeśli myślisz, że jesteś zmęczony, jesteś zmęczony. Mhm. Jeśli myślisz, że dasz radę,
0: dasz radę. Co czuje człowiek, który przejechał rowerem całą Polskę i widzi linię mety? Pierwszy, no, chciałbym zapytać, jak to było u ciebie za pierwszym razem. Pamiętasz to?
1: Tak, pamiętam. To było takie... Ciężko to opisać, ale taki trochę szok, że już się zeszło z tego roweru i czegoś tam brakowało, bo przez ostatnie kilkadziesiąt godzin jednak się pedałowało. Niesamowita satysfakcja i chęć dzielenia się swoimi emocjami z innym, czyli opowiadania, no bo gdzieś tam jednak na trasie w większości jedzie się samemu z własnymi myślami, rozmawia się ze swoimi mięśniami bardziej i ze swoimi częściami ciała niż z innymi ludźmi. I dużo przeżyć się łapie różnych rzeczy po drodze, które się zdarzają. No i jest duża taka chęć opowiadania o tym.
0: Jeszcze mam do ciebie dwa konkretne pytania, bo one mi wpadły do głowy, przyznam, dopiero przed chwilą, ale są bardzo ważne. Zimą można jeździć rowerem i to nie trzeba robić tego w siłowni.
1: Zimą można jeździć na rowerze, to prawda. Oczywiście, jeśli jest ślisko, to wtedy raczej bym odradzał jeździć po drogach publicznych, tam gdzie są samochody,
0: bo
1: dlatego, że różne rzeczy mogą się wydarzyć, kolarz może nie wyhamować, samochód może wpaść po ślisk i nieszczęście gotowe. A tak, to można jeździć jak najbardziej. Wszystko jest w tym, co na siebie założymy. To znaczy, jak się ubierzemy. Jeśli jest mokro i zimno, potrzebny jest odpowiedni strój, ocieplacze na buty, rękawiczki dobre, czasami nawet takie narciarskie. Więc to jest wszystko takie doświadczenie, które się nabywa. Tak jak raz wyjdziesz na rower, nieodpowiednio ubrany, zmarzniesz albo zmokniesz, to zapamiętaj sobie to i zaplanuj sobie następnym razem, żeby założyć dodatkowe ubranie.
0: Ale wiesz,
1: i też w drugą stronę. Czasami można się ubrać za ciepło i to też jest wtedy niedobrze, więc to jest doświadczenie albo podpytanie kogoś, kto jeździ. Ale można jeździć cały rok.
0: Bo wiesz, bo w styczniu, lutym, gdy temperatury osiągają naprawdę minus 30 stopni, ludzie chodzą w kożuchach opatuleni, także trudno rozpoznać kogoś na ulicy, no i ty wychodzisz sobie na rowerek, no to budzi trochę zdziwienie i myślę, że dla młodych ludzi, którzy chcą sobie też pojeździć, no myślą sobie, pojeździć to ja sobie mogę latem, a nie w taką pogodę jak teraz. Czyli odpowiednio się przygotować, odpowiednio się ubrać i co? I raczej się nie rozchorujemy.
1: No tak, bo to jest kwestia ubrania, tak? Jeśli będziemy za lekko ubrani, to możemy złapać przeziębienie. Jeśli będziemy za ciepło ubrani, to się spocimy i też złapiemy przeziębienie. Natomiast z tym rowerem zimą to jest taki schemat myślowy, tak? Że zimą się nie jeździ na rowerze. No dobra, ale w sumie na nartach jeździmy, tak?
0: Właśnie.
1: Może być minus 30 i się jeździ. No to a czemu nie jeździć na rowerze? W tej chwili już też Cezary Zamana organizuje maratony zimowe na przykład i też kilkaset osób się zbiera, żeby sobie pojeździć zimą i zakładają grube opony, ubierają się ciepło, nie zraża ich to, że na takim maratonie się przewrócą 30 razy. No okej, ale mają frajdę.
0: No, trzeba to kochać i rzeczywiście wtedy, niezależnie od pory roku, ten rower jest w naszym życiorysie i w naszym planie dnia. Ostatnie pytanie do ciebie. Co jeść i co pić przy takich długich i wyczerpujących dystansach? Bo rozumiem, że to też musi być bardzo dobrze rozplanowane.
1: Tak. Tutaj jeśli mamy do czynienia z takim wyścigiem jak Race Across America, gdzie jedzie ekipa w samochodach technicznych, no to jest łatwiej, bo możemy wziąć cokolwiek na pokład samochodu. I Ja piję napoje izotoniczne i żywię się takim dietetycznym mleczkiem, które jest przeznaczone dla osób chorych, nie mogących przyjmować pokarmów stałych. Mhm. To ma odpowiednią ilość kalorii, jest zbilansowane, ma wszystkie minerały, które są potrzebne i sprawdziłem to i naprawdę się super, super sprawia. Chociaż producent nie pomyślał tego jako jedzenie dla sportowców, ale myślę, że wcześniej czy później to tak zostanie. No i właśnie ma to taką zaletę, że jest lekko strawne. Nie jest to jakiś makaron, ryż, który trzeba tam przełknąć i tak dalej, tylko jest to coś, co można napić się jak z bidonu.
0: To ja ci w takim razie życzę połamanych kół.
1: Lepiej życz mi silnej nogi.
0: O, silnej nogi i silnej głowy. I żeby twój trener mentalny dawał sobie z tobą radę. Ba, żebyś to ty mu pomagał w pewnym momencie. Życzę ci, żebyś miał tę satysfakcję.
1: O, bardzo fajne życzenia.
0: Remek Siudziński, ultrakolarz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Dzisiaj wprost ze studia wyruszamy w podróż do odległej Indonezji, a to dlatego, że jest ze mną Polka mieszkająca na Bali, czyli Daria Wiekiera. Salaman pagi, Dario.
4: Witam serdecznie.
3: Czyli po indonezyjsku dzień dobry. A to jest Miasto Młodości, zapraszam Paweł Tworek. Polska flaga jest biało-czerwona, indonezyjska na odwrót, czerwono-biała. Dario, dla ciebie decyzja o stałym pobycie w Indonezji to też była taka zmiana o 180 stopni?
4: Co do flagi, to ona powstała na skutek oderwania niebieskiej części flagi holenderskiej na znak niepodległości, więc tutaj wszyscy mylimy, że to jest, może mieć coś wspólnego z naszą flagą, ale nie ma. Natomiast jest to duży, duży przeskok dla mnie pod każdym względem kulturowym, klimatycznym i tak dalej, ale czy 180, myślę, że nawet więcej.
3: Ale to jest tak, że od razu chciałaś żyć w Indonezji?
4: Nie od razu chciałam żyć w Indonezji. Ja pojechałam tam w podróż po prostu, żeby sobie pozwiedzać, no i tak wyszło.
3: No i tak podróżowałaś zapewne po wielu krajach.
4: Za pierwszym razem, jak byłam tam, byłam w Malezji, w Singapurze i w Indonezji. Z czego w Indonezji właśnie głównie na Bali, na Gili i na Nusa Lembongu, na tych trzech wyspach.
3: Czyli to zafascynowanie Azją pojawiło się już od początku.
4: Tak, już wcześniej byłam w Azji, w Chinach, w Tajlandii, później miałam dość długą przerwę z Azją, no i później postanowiłam sobie pojechać taką krótką, bo wtedy bodajże 15 dni pobytu, więc to nie jest dużo jak na Azję. No ale jak widać, 15 dni wystarczyło, żeby moje życie się zmieniło, tak.
3: Dario, dlaczego zatem warto podróżować?
4: No ja myślę, że podróżowanie uczy nas wielu rzeczy, tak? Jak to mówią, że podróże kształcą. Ja myślę, że stajemy się bardziej tolerancyjni na wszystko, tak? Poznawanie nowych ludzi, akceptowanie ich obyczajów, tradycji, zachowań, to jest bardzo istotne w Azji, tak? Bo może ja akurat mieszkam na Bali. Bali jest takie bardzo turystyczne, tam są ludzie z całego świata, więc może tam tego tak nie widzimy. Balijczycy się przyzwyczaili do turystów, ale jak pojedziemy na inne wyspy Indonezji, typu Sumatra, czy Borneo, czy Sumba, to tam widzimy, że to jest zupełnie inna kultura, zupełnie inne zachowania. I my po prostu musimy to zaakceptować, będąc tam. Nie możemy wymagać od nich, żeby zachowywali się tak, jak my chcemy, tak? No nie jest zawsze łatwo, ale jest dobrze. I myślę, że to jest taki główny powód, dlaczego powinniśmy podróżować, tak? No oczywiście możemy pozwiedzać, zobaczyć ciekawe miejsca. To jest taki standard. Natomiast moim zdaniem to uczy bardzo dużo tolerancji. I później w każde inne miejsce, które jedziemy, to moim zdaniem widzimy pozytywy, a nie negatywy tych miejsc, tak? Nie krytykujemy tych ludzi, dlaczego są tacy, bo tacy są po prostu. Tak?
3: A zauważyłaś przez ten czas, że na Bali, w Indonezji pojawia się więcej turystów?
4: To znaczy, Ja nigdy nie rozumiem opinii ludzi, którzy piszą czy mówią, że Bali jest zatłoczone. Ja mieszkam tam przez rok i mieszkam naprawdę w turystycznej części i dla mnie tam jest cały czas tak samo. To nie jest taki tłok, że nie ma gdzie się na plaży położyć, nie ma gdzie usiąść, znaleźć miejsca na chwilę relaksu, ponieważ tam jest tak wiele rzeczy do robienia, że tam nawet jak przyjedzie bardzo dużo osób, bo tam przylatuje bardzo dużo, tam ten główny taki czas, gdzie większość się na Bali dolatuje, to jest między godziną 18 a 21, więc my czasami czekając na naszych gości potrafimy czekać 2 godziny, bo jest tak duże opóźnienie, nie samolotów, tylko lotniska, tak, bo zanim wszyscy się odprawią, to troszeczkę zajmuje. Natomiast tam jest tak wiele rzeczy do zrobienia, że ci ludzie zawsze, każdy wybiera swoją drogę. Jeden idzie do spa, drugi na plaży, trzeci surfuje, czwarty się wspina na wulkany, piąty śpi, szósty imprezuje, więc to nie jest tak, że to jest jak w takich typowych kurortach, że wszyscy w jednym czasie tak wychodzą na plażę i wszyscy tylko się w tym jednym miejscu spotykamy.
3: Podróżując po całej Indonezji, bo wiem, że podróżujesz po całej Indonezji, zauważasz, że jest wzrost tej turystyki?
4: Troszeczkę tak, aczkolwiek ludzie nadal się boją jeździć w te miejsca, które nie są reklamowane, tak? Na przykład wyjazdy na Sumatrę, no nie ma tego, biura podróży nie oferują za bardzo takich miejsc, a to jest naprawdę warte zobaczenia. Ale tam nadal jest bardzo ciężko turystę zobaczyć.
3: Dario, może stwórzmy taki niezbędnik turysty, który wybiera się do Indonezji. Jak powinniśmy się przygotować do tej podróży? O czym powinniśmy pamiętać?
4: To znaczy się... Ciężko mi powiedzieć, bo jak ja leciałam, to jakoś nie przygotowywałam się specjalnie, nie szczepiłam się.
3: Ale powiedziałeś, że leciałaś, czyli powinniśmy na pewno zacząć od biletów lotniczych.
4: Zdecydowanie, znaczy nie, moim zdaniem powinniśmy zacząć od zorientowania się, co chcemy zobaczyć i jaki mamy budżet, bo bardzo często ludzie robią ten błąd, że znajdą jakąś fajną ofertę cenową biletu lotniczego, kupią w ciemno ten bilet i potem się dopiero zastanawiają, co oni tam mogą robić. I wydaje im się, patrząc na mapę, że to jest tak prosto, tak? Pojedziemy, wynajmiemy sobie samochód i w jeden dzień obejrzymy wyspę. Tam się nie da tak obejrzeć wyspę w jeden dzień.
3: A jakie jest takie minimum? Na ile warto przyjechać do Indonezji?
4: To znaczy, ja zawsze polecam, żeby co najmniej 2 wyspy zobaczyć, 2-3, tak?
3: A czasowo?
4: No to tak, żeby zobaczyć na przykład Bali, Lombok i odpocząć sobie i coś jeszcze porobić, na przykład coś sportowego, no to tak myślę, że z 2 tygodnie pobytu samego plus 2 dni na podróż, tak? Czyli około 16 dni musimy mieć. Ale to jest takie, w 10 dni też można dużo zobaczyć, tylko wtedy nie odpoczniemy.
3: Ale zdecydowanie lecimy, bo innych środków transportu nie ma.
4: Nie ma, zdecydowanie nie ma i to, co było 5 lat temu, jak ja leciałam pierwszy raz, a co jest teraz, to teraz mam naprawdę bardzo duży wybór różnych połączeń i w różnych cenach. Jak ja leciałam 5 lat temu, nie było takiego wyboru.
3: To jak znaleźć takie najtańsze połączenie?
4: No ja współpracuję tutaj z agentem na miejscu w Polsce i ja zawsze przez nich kupuję bilet, dlatego że w momencie, gdy coś się dzieje, no to wiemy, do kogo się od razu zwrócić, tak? No można przez strony internetowe. To zależy, co chcemy, bo jak na przykład chcemy od razu kupić bilet, bo kupując przez stronę, musimy od razu zapłacić. Kupując u agenta możemy zrobić rezerwację, możemy się jeszcze zastanowić. To jednak jest daleka podróż, proszę Państwa, więc to naprawdę trzeba przemyśleć. To nie jest tak, że sobie kupimy bilet i na następny dzień się pakujemy i lecimy, tak? Na samą podróż się trzeba być przede wszystkim wypoczętym na tą podróż, tak? Nie można być zmęczonym, bo najkrótsza opcja, w jakim można się dostać na Bali, to jest 17 godzin. To jest nadal bardzo dużo. Więc no, musimy się troszeczkę przygotować, tak?
3: A co wówczas z noclegiem? Bo mówi się, że Azja jest tania.
4: No, znaczy z noclegami, jeżeli chodzi o miejsca, które my tutaj oferujemy i które proponujemy turystom, to jest tak, że można znaleźć naprawdę tani nocleg, można znaleźć bardzo drogi. To wszystko zależy, co lubimy. Jeżeli lubimy luksus, to oczywiście szczególnie Bali, tak, Gili, one się specjalizują w spełnianiu zachcianek turystów, więc jeżeli kogoś stać, może sobie naprawdę w luksusowym hotelu, w luksusowych warunkach przybywać. Jeżeli ktoś szuka orientalnej Azji, no to można za nie wiem, $10, tak, 15.
3: Albo couchsurfing.
4: Tak, albo couchsurfing. No z tym jest różnie.
3: To może jeszcze
4: ale
3: wyjaśnijmy,
4: można,
3: czym jest ten couchsurfing.
4: Couchsurfing to jest tak, że znajduje się ludzi, tak, w danym miejscu, w którym chcemy i oni po prostu nas goszczą, my w zamian tego dzielimy koszty mieszkania, tudzież koszty jedzenia, tak, czy nawet ich zapraszamy. W Indonezji jest to bardzo popularne. bardzo popularne i wiele osób, młodych osób korzysta z tego. Także, no tylko warunki mogą być różne, bo proszę Państwa, tam ludzie żyją, no nie w takim standardzie, jak my żyjemy, tak? Czyli jak naprawdę trafimy na jakieś bardzo, bardzo slumsowe rejony, bo my nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić do końca, no to możemy w takich miejscu, wiecie, no ciężkim do życia. Także, kto jak co już, lubi.
3: Jak już jesteśmy takimi osobami, które zdecydują się na nocleg u kogoś, to zazwyczaj są te osoby nazywane backpackerami.
4: Tak, tak. Takich jest dużo w Indonezji.
3: To jest taka osoba, która pakuje się właśnie do plecaka, najpotrzebniejsze rzeczy tam ma i podróżuje. Ale jakie takie rzeczy powinniśmy zabrać właśnie w podróż do Indonezji? Co powinno się znaleźć w takim plecaku?
4: No na pewno klapki, tak? Bo tam w innym obuwiu się nie da chodzić, więc klapeczki zawsze trzeba mieć w zapasie. Z kremami do palania to ja bym nie polecała, bo warto kupić na miejscu też, nie ma co dźwigać. Nie ma jakichś takich szczególnych, moim zdaniem.
3: Ale trzeba uważać, żeby się nie spalić na pewno.
4: No tak, tu mieliśmy przypadki. Panie redaktorze. przypaleń, tak. To my zawsze gościom mówimy na początku, bo Indonezja nie do końca jest taka bardzo gorąca. Czy jest gorąca, to jest klimat tropikalny. Ma tam pomiędzy 27 a 29 stopni, ale lądując na przykład po południu, wydaje nam się, że to jest całkiem nam przyjemnie chłodno i możemy tutaj spokojnie sobie wyjść bez posmarowania. Natomiast no,
3: to takie złudzenie przez wiatr.
4: Złudzenie przez wiatr, dokładnie. Szczególnie jeżeli się, nie wiem, czy płynie na łódkę, czy surfuje, czy jeździ skuterem.
3: Czyli na pewno coś, żeby nie dać się spalić. A jeśli chodzi o taką kwestię jak owady, które cały czas latają gdzieś, bo tamtych owadów jest o wiele więcej niż u nas w Polsce.
4: Jest o wiele więcej, natomiast w tych miejscach turystycznych oni dbają bardzo o to, tak? Spryskują. Na Bali, tam w rejonie, gdzie my mieszkamy, to jest co dwa tygodnie spryskiwany obszar. Natomiast tam na miejscu można naprawdę, idąc do apteki, oni są bardzo dobrze wyposażeni we wszystko, więc szczególnie podróżując z plecakiem, to nie warto zabierać tych wszystkich rzeczy. Także tak. Latarkę trzeba mieć. O właśnie, to jest bardzo, bardzo istotne, bo jak się wyląduje w jakimś miejscu, gdzie naprawdę jest ciemno i tam jest dzień krótki, tak? O 18 zachód słońca, o 19 już jest ciemność i możemy nie trafić do naszych bungalowów na przykład z powrotem.
3: Czyli raczej te 12 godzin taka jest długość dnia.
4: Taka jest długość dnia i dlatego trzeba być bardzo zdyscyplinowanym, jeżeli się zwiedza, bo nie można sobie tam spać do 10, do 11 i później wyruszyć, ponieważ zaraz się będzie robiło ciemno, więc trzeba się tutaj zdyscyplinować.
3: A jak podróżujemy sami, to jakiś GPS w telefonie może?
4: Ja podróżowałam sama i nic nie miałam.
3: Ale przydać się pewnie może.
4: Pewnie się może przydać, ale Indonezyjczycy też są bardzo, bardzo pomocni. Oni nawet jak nie znają języka, tak, to zawsze ci wytłumaczą jakoś, także to jest taki naprawdę bardzo przyjazny kraj dla obcokrajowców.
3: A co z jedzeniem, jak już jesteśmy tam? Właśnie możemy też tanio zjeść?
4: Tak, możemy zjeść tanio, możemy. To zależy, co lubimy, tak? No, zdecydowanie kuchnia indonezyjska jest dość ostra, więc musimy być ostrożni z zamawianiem ostrych potraw. Oni się zawsze pytają, czy chcemy na ostro, czy łagodnie, czy średnio. Więc ja nie radzę. Ja zamawiam ostre tylko w miejscach, które znam, tak? Bo już kilka razy miałam złe doświadczenia. Natomiast dobrze jest się żywić w takich lokalnych warungach. To oni się tam warungi nazywają, tak? Czyli takie sklepy, to są takie przede wszystkim, przeważnie takie rodzinne, małe biznesy, gdzie na przykład rodzina muzułmańska prowadzi taki sklepik i tam oferuje po prostu do jedzenia to, co oni jedzą na co dzień, tak? Czyli to są, wtedy może być kuchnia z tam, nie wiem, z Sulawesi, może być kuchnia z Jawy.
3: A co Indonezyjczycy jedzą na co dzień?
4: No oczywiście wszystko, co smażone, czyli ryż smażony i makaron smażony, który możemy kupić wszędzie i w każdej postaci i zawsze.
3: Nasi goreng i mia goreng.
4: Tak, nasi goreng, mia goreng jest bardzo, bardzo popularny, wszyscy to znają. No i taki nasi goreng czy mie goreng nawet w takim mieście jak Kuta, tak, tylko już tej części bardziej takiej nieturystycznej, tylko azjatyckiej, to możemy za, no nie wiem, 80 centów, 70.
3: Czyli tak naprawdę za złotówki.
4: Za złotówki, tak, tak. No ale są też drogie restauracje, tak? Są też drogie restauracje. No my oczywiście polecamy, jeżeli ktoś lubi owoce morza i ryby, bo tam jest wszystko świeże, tak? Więc targ rybny w Jimbaran. Tylko nie też, nie restauracje, tylko po prostu wybrać się na targ rybny, wybrać sobie co chcemy i tam już są lokalni ludzie, którzy to przyrządzają i to jest wyśmienite jedzenie.
3: A jest coś takiego, co tylko zjemy w Indonezji? Może z czymś, coś z czym ty się spotkałaś?
4: Zupa bakso, tak. Zupa bakso to jest taka bardzo słynna zupa. Wszyscy w Indonezji ją lubią, wszyscy jedzą. To jest takie, to są takie pulpeciki, przeważnie są mięsne, tak. Znaczy one nie wyglądają jak nasze mięsne pulpeciki, bo one są robione tam z mąką, z czymś tam. I to jest taki rosołek ze świeżą kapustą pekińską, z tymi kulkami bakso i no i oczywiście z chili i to jest bardzo dobre i bardzo pożywne, także polecam.
3: Czyli takie zbliżone do naszego rosołu.
4: To jest bardzo zbliżone do naszego rosołu, tak, tak. Tylko zamiast makaronu zwykłego jest makaron ryżowy, jest świeża kapusta pekińska i jest, no i są te pulpeciki bakso, tak.
3: A jak już się najemy, no to przychodzi czas na to, że na pewno troszeczkę się też ruszamy, ale jak już w końcu opadną nam te siły, to trzeba skorzystać z jakiejś komunikacji. Być może komunikacji miejskiej. Istnieje tam coś takiego?
4: Tak. Tak, no podróż jest dość, znaczy na Bali ja nigdy nie korzystałam z komunikacji miejskiej, tak? Tam jest bardzo dobrze rozwinięte.
3: A w ogóle w Indonezji?
4: Tak, korzystałam, ale to jest ciężko. No w Dżakarcie na przykład poruszanie się autobusem jest ciężkie, bo to jest duże miasto, jest straszny korek, te autobusy są zapchane, tych ludzi się wręcz wpycha do tych autobusów, tam się nie wsiada, tylko wpycha. Często nie ma klimatyzacji, jest zaduch i no... To można sobie doświadczyć coś takiego, ale na co dzień jest ciężko. Ale tam jest bardzo dużo takich prywatnych przewoźników tak zwanych, którzy ci oferują za tam, nie wiem, pół dolara czy dolara, że mogą cię gdzieś tam podwieźć. I klienci korzystają z tego, bo bardzo często widać tam Indonezyjczyka na skuterze, który wiezie jakiegoś tam Australijczyka, tudzież innego turysty. Więc...
3: Ale na gapę też można.
4: No tak, chyba tak.
3: Jakie są koszty takiego transportu?
4: To znaczy tego prywatnego? No to tak, ile co łaska, tak? Bo oni tam, oni tam zawsze wyskakują z jakąś ceną swoją, tak? Typu 5 dolarów, no ale 5 dolarów w Indonezji to jest bardzo dużo, więc tutaj ja myślę, że jak się tam dolara, półtorej zapłaci.
3: Czyli jest tak, że Indonezyjczycy są pod tym względem cwani i próbują tak, trochę wyciągnąć tak, od tak, turystów.
4: Tak, bardzo, bardzo, bardzo.
3: Ale też z tego, co mi kiedyś wspominałaś, Indonezyjczycy zbyt wiele nie piją alkoholu.
4: Nie, nie piją. Ta nie ma tradycji picia. Nawet na rodzinnych, dużych imprezach nie podaje się po prostu alkoholu. No na Bali akurat nie jest, na Bali, Lombok, to są te miejsca, gdzie są turyści, więc piwo można kupić. Piwo jest w przystępnej cenie, bo bodajże około 2 dolarów kosztuje butelka. Natomiast inne alkohole są strasznie drogie. No i przez to wynika, że z tego wynika po prostu, że no jadąc trzeba się nastawić na picie głównie piwa, no chyba, że ktoś chce wydawać dużo, dużo pieniędzy, bo naprawdę jest drogo. Naprawdę drogo. Nie wolno też dużo wozić alkoholu. Oni są bardzo tutaj restrykcyjni na lotnisku, tak? Można mieć jedną butelkę na głowę i prześwietlają każdy możliwy bagaż przy wyjściu z lotniska, więc zabiorą na pewno wszystko, co ktoś ma w nadmiarze, więc tutaj...
3: Czyli jedna butelka równa jednemu litrowi.
4: Tak, jedna butelka równa jednemu litrowi, tak.
3: No to wiadomo, że jak się zazwyczaj pije alkohol, no to też lepiej tego nie łączyć ze szczepieniami, z jakimiś antybiotykami, ale na co warto się szczepić właśnie jadąc do Indonezji?
4: To znaczy, no ja osobiście się nie szczepiłam na nic, tylko w momencie, gdy leciałam na Borneo, no tam jest jednak zagrożenie malarii, więc albo szczepić się, akurat brałam tabletki, tak? Natomiast, no to chyba te standardowe takie szczepienia, tak? Typu nur brzuszny czy WZWA. Natomiast nie ma, do tych rejonów typu Bali, Lombok nie ma wymaganych obowiązkowych szczepień. Więc to już tutaj jest każdego sprawa, czy się zaszczepi, czy się nie zaszczepi.
3: Ale wspomniałaś o durze brzusznym. Czy to jest rzeczywiście tak, że jak jemy z takich warungów, z takich barów ogólnodostępnych, to jest prawdopodobieństwo, że możemy się zatruć?
4: No raczej nie. Raczej nie, bo oni tam mają taką... mentalność, że jak już nam coś serwują, sprzedają, to to musi być świeże, zdrowe i tam raczej w takiej kwestii raczej nas nie oszukają, tak? Bo zresztą to jedzenie im bardzo schodzi, w Indonezji się bardzo mało gotuje w domach. Tam trzeba wyjść do ludzi, oni rzadko jadają w domu, bo to jest żadna atrakcja jeść w domu, tak? Trzeba wyjść gdzieś, coś zjeść, popatrzeć, porozmawiać, spotkać się z kimś, więc tam jest tradycja jedzenia, to nie jest tak, że oni tam, to się wydaje w tych warunkach, że to jedzenie nigdy im stamtąd nie schodzi, ale tam naprawdę Indonezyjczycy to kupują, tak? Więc mnie się nie zdarzyło mieć żadnych tutaj przygód, mimo że w niektórych miejscach, na Bali to nie, ale na Sumatrze to zdarzyło mi się w takich miejscach. No, powiedziałabym, z wyglądu by dawały dużo do życzenia, ale jedzenie było fantastyczne, wyśmienite, no i nic mi nie było, tak. Przede wszystkim tam jest bardzo zdrowe jedzenie, mimo że nie ma wszystko smażone, ale tam się nie używa jednego tam tłuszczu do smażenia 15 razy. Wszystko jest zdrowe, to jest wyspa wulkaniczna, oni nic nie sprowadzają, tak? Wszystkie warzywa są świeże, niepryskane i to naprawdę widać. Ja to widzę po skórze, jak moja skóra reaguje na jedzenie w Europie, a jak reaguje na jedzenie tam, tak? Tutaj zawsze mam jakiś problem. Natomiast tam nie mam nic.
3: Nie ma takiej żywności genetycznie modyfikowanej.
4: Nie ma takiej żywności genetycznie modyfikowanej. No, pewnie jest tam coś w supermarketach, ale Indonezyjczycy tego nie kupują, tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie ich jedzenie, co oni jedzą na co dzień, to jest wszystko. To jest bardzo dużo sera tofu, tak zwane tempe. To jest taki smażony ser tofu, który jest też wyśmienity. Dużo soi, ale to jest wszystko świeże, tak? To jest wszystko świeże, więc ja naprawdę bardzo polecam kuchnię indonezyjską.
3: Wiele dobrego mówisz o Indonezyjczykach, ale jeśli przyjeżdżamy pierwszy raz do tak odległego kraju, bo to jest aż około 11 tysięcy kilometrów od Polski, czy jest coś takiego, na co z pewnością warto uważać?
4: Niestety w tych miejscach, gdzie są turyści, oni są troszeczkę już tak rozpuszczeni, brzydko powiedziawszy, tak? Czyli na przykład, nie wiem, no mogą cię oszukać w kantorze, tak? To się bardzo często zdarza, więc jak tak obserwujemy kurs wymiany walut, no to lepiej się tutaj nie pchać na ten taki, który mają najwyższy kurs, bo to już wiadomo, że jest coś podejrzanego, tak? No też, znaczy... No mnie się nie zdarzyły jakieś takie poważniejsze sytuacje, tak? Ale na przykład na lotnisku, jak nie mamy zorganizowanego transferu do hotelu czy gdzieś, tak? No to tam jest oczywiście zawsze grupa czekających, oferujących różne ten i nawet jak oni zaoferują, że tam, nie wiem, za 300 tysięcy, tak? Rupi mogą was zawieźć, to jest jakieś $25, no to na nasze warunki to nie jest jakoś strasznie dużo, natomiast no trzeba znać realia, tak? Więc bezpiecznie sobie zawsze zorganizować jakiś transport wcześniej niż później tam wybierać na lotnisko, albo się dowiedzieć, czy na stronie gdzieś, jakie są mniej więcej realia, ile można za taką trasę zapłacić. Ale na przykład na Bali jest bardzo popularny, znaczy jest bardzo dobrze rozwinięta ten transport taksówkami, więc one raczej są bardzo uczciwi, tak, więc można spokojnie takimi taksówkami.
3: Czyli uważamy na kantory i na taksówkarzy.
4: Na kantory najbardziej i to oni są do tego stopnia wyspecjalizowani, że oni nawet potrafią swoich oszukiwać, także na kantory proszę uważać.
3: Ale oprócz tych dwóch kwestii jakby nie ma czego się obawiać.
4: Nie. No mnie ja nigdy nie spotkałam się z jakimiś tutaj.
3: A dla turystów jacy są Indonezyjczycy?
4: Bardzo przyjaźni, bardzo pomocni, ponieważ no w większości tych wysp to oni żyją, tak jak, nie wiem, Bali, Gili, oni żyją z tego, że mają turystów, więc są bardzo pomocni. I tak samo, co jest ciekawe, na przykład w takim biurze imigracyjnym, tak, to jest taki urząd państwowy i tam ja dość jestem częstym gościem z różnych tutaj przyczyn. Oni są zawsze bardzo, bardzo przyjaźni. Nawet jak człowiek się spóźni, to nie ma, że tam jest okienko zamknięte, już do widzenia. Zawsze przyjmą człowieka. Z uśmiechem się zapytają, dlaczego się pani spóźniła na przykład. Także jeżeli chodzi o takie sprawy, to naprawdę w momencie, gdy coś się dzieje, tak, czy nie wiem, trafisz do szpitala, czy właśnie, nie wiem, zginie ci jakiś dokument, czy musisz jakikolwiek dokument, czy musisz sobie wizę przedłużyć, czy cokolwiek, tak? To jeżeli o takie sprawy chodzi, to te urzędy państwowe są bardzo, bardzo przyjaźnie nastawione dla obcokrajowców.
3: Czyli na przykład policja nie jest tam skorumpowana?
4: Znaczy policja jest skorumpowana i to bym powiedziała, nawet nasi goście mieli taki przypadek, że tutaj niestety musieli przekupić policję, natomiast...
3: A co takiego się wydarzyło, że musieli przekupić policję?
4: Im zginął aparat fotograficzny, tylko że w jakimś hotelu po drugiej stronie wyspy już tam nie mieli czasu na zgłoszenie tego na policji tam, na miejscu, bo mieli transport już zorganizowany, musieli się przemieścić do Kuty i zgłosili to w Kucie. No i oczywiście Kuta stwierdziła, że to jest nie ich biznes, nie ich rejon i się nie da. No ale jak tutaj...
3: Czyli po prostu już inny region wyspy.
4: Tak, inny region wyspy, ale jednak się dało to załatwić, tak? Bo... No wiesz... Także jest korupcja, korupcja tam jest, to nawet tak w jakichś tam rankingach, to jest jeden z bardziej skorumpowanych krajów świata, ale tak w takich drobnych przypadkach to nie sądzę, żeby to było aż tak.
3: Ale warto mieć trochę gotówki zawsze przy sobie.
4: Tak.
3: I warto pewnie przyjechać z dolarami.
4: Z dolarami, tak, tak, najlepiej.
3: Da się w ogóle polską walutę wymienić?
4: Nie, polskiej waluty się nie da wymienić i trzeba na chwilę obecną uważać z kartami, bo u nas są już nowe karty, czy kredytowe, czy debetowe. Bardzo często te bankomaty po prostu zżerają te karty. Bardzo często też nie można wypłacić pieniędzy z karty, ponieważ one nie są dostosowane do ich bankomatów i no, ja miałam taki przypadek, raz mi kartę wciągnęło, a raz chyba z 8 bankomatów próbowałam w Kucie i żadnego nie dało się wypłacić i właśnie powodem było to, że nasze, te nowe karty, one po prostu nie są dostosowane do ich bankomatów.
3: W Indonezji chyba warto wspomnieć o tym, że ludzie bardzo się szanują.
4: Tak, bardzo się szanują i jeżeli chodzi o narodziny, to jest tak, że szczególnie na Bali jest to bardzo ciekawe, tak, że tam do 210 dnia bodajże życia dziecko nie może dotknąć ziemi, tak, czy znaczy tam w mieszkaniu oczywiście można go posadzić na podłodze i tak dalej, ale te dzieci w ogóle do 5 miesiąca nie wychodzą z domu, nie mogą zostać z nikim spoza rodziny, tak, czyli tam nie ma w ogóle takiej opcji, że sobie, nie wiem, jak dziecko ma 3 miesiące, weźmiesz opiekunkę i ten, tam się bardzo kocha dzieci.
3: Dario, opowiadasz z taką niesamowitą fascynacją o miejscu, w którym teraz mieszkasz. Co sprawiło, że ty zakochałaś się w Indonezji?
4: Znaczy ja tam bardziej zakochałam się w Indonezyjczyku chyba niż w Indonezji, więc ciężko mi powiedzieć, ale to znaczy ja bardzo lubię ciepło. Nie ukrywam, tak, że tutaj polskie zimy, tudzież jesień były dla mnie naprawdę ciężkie do przeżycia. Ja nie lubię ubierać się, zakładać butów zimowych i wszystkich tych innych akcesoriów, więc takie życie w klapkach przez cały rok jest dość korzystne, aczkolwiek tak jak mieszkam non-stop przez rok, to jest, czasami jest ciężko, jest tak, bo naprawdę czasami są bardzo gorące dni, aczkolwiek to jest rzadko, tak. Natomiast ja zaakceptowałam po prostu tą... To ciężko powiedzieć, że się zakochałam w Indonezji. Ja po prostu tam stworzyliśmy rodzinę i ja po prostu zaakceptowałam ten styl życia, tak? Znaczy nadal jest mi czasami ciężko. To nie jest tak, że ja tutaj w pełni ze wszystkim jest mi łatwo, bo oni nie mają poczucia czasu, nie mają tutaj pośpiechu, tam się nikt nie śpieszy, tam jak ktoś nie odpowiada na maile 3 dni, to jest wszystko dobrze. Jak się ktoś spóźnia pół godziny, to jest w ogóle nie spóźnienie, więc dla kogoś, kto jest zorganizowanym człowiekiem z Europy, może być ciężko, no ale to ponoć tak zdrowiej.
3: Dlatego czasem wracasz do Polski.
4: Wracam, znaczy tak troszeczkę służbowo jestem teraz bardziej.
3: A czym się zajmujesz w Indonezji?
4: No, w Indonezji prowadzimy biuro podróży indonezyjskie, no i staramy się tutaj właśnie gości z Polski namówić na odwiedzenie tego kraju.
3: To powiedz jeszcze, co można robić w wolnym czasie? Co ty możesz robić jako osoba już będąca trochę taką Indonezyjką, no pół Indonezyjczykiem.
4: Znaczy się tam są takie ludzie, żyjąc tam człowiek ma takie troszkę mniejsze potrzeby, tak? Bo tam jest zawsze ciepło, zawsze świeci słońce, więc tam się po prostu, jak mamy czas wolny, chodzi na plażę. I to widać, jak Indonezyjczycy spędzają czas, tak? Że jak jest zachód słońca o godzinie 18, to wszyscy po pracy, bądź jak mają wolne, przychodzą na plażę, żeby tam sobie porobić zdjęcia, posiedzieć po prostu i popatrzeć na ocean. Natomiast, no ja bardzo polecam wizyty w Indonezji tajskich spa, tak? To są jedne z naj... Ja wielu byłam na świecie, ale naprawdę w Indonezji są niezastąpione, tak? Masaże indonezyjskie są naprawdę, proszę Państwa, rewelacyjne. No można imprezować, można dużo rzeczy robić, sporty uprawiać. Zależy kto co lubi. To jest właśnie taki fajny kraj, że tam nie jest tak, że tylko jedziesz i na przykład możesz, nie wiem, tylko surfować, tak. Jest idealne miejsce dla golfistów, proszę Państwa. My też mamy w naszej ofercie pola golfowe, które są jednymi z najlepszych w Azji, tak. Cała Azja, ludzie z Japonii, z Chin przyjeżdżają tam, żeby grać. Są w przepięknych miejscach, o bardzo wysokim standardzie, więc polecam.
3: Dario, czego życzysz sobie i Indonezyjczykom?
4: No ja sobie to chyba cierpliwości najbardziej, żebym się jednak do końca odnalazła w tym wszystkim, bo ja nadal jestem taką Europejką żyjącą z zegarkiem w ręku. Ponoć można się do tego przyzwyczaić po jakimś czasie. Zobaczymy. Może się spotkamy za kilka lat.
3: Sprawdzimy podczas kolejnej rozmowy. A czego życzymy Indonezyjczykom?
4: Indonezyjczykom. Ja myślę, że im życzymy, żeby oni zostali tacy, jacy są, żeby oni się nie zmieniali, bo jednak to jest istotne, jak nie chcą się tak zamerykanizować, tudzież nie chcą przyjmować, tak. Oni nie przyjmują, słuchajcie, innych świąt, nie obchodzą tak jak u nas, tak, że jest, nie wiem, Dzień Zakochanych, to musi być tak jak w innych krajach. Tam po prostu oni mają swoje wszystko. I to jest ciekawe, jak oni są głęboko w tym zakorzenieni i to jest bardzo ciekawe dla turystów. To widać gołym okiem, jak się jedzie do Indonezji, więc ja myślę, że ja bym im życzyła, żeby

0: podróżować, szczególnie do Indonezji. Gościem audycji Miasto Młodości była Polka mieszkająca na Bali, czyli Daria Wiekiera. Terima kasih, dziękuję.
1: Makasih, dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego.
2: Kielce, Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: W studiu Meloradia Blanka Lipińska, autorka powieści 365 dni oraz ten dzień. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
3: Twoja pierwsza książka, nazywana trochę taką polską odpowiedzią na 50 twarzy Greya, była bestsellerem. Dosyć odważna książka, bo w odważny sposób opowiadałaś w niej o seksie. Teraz pojawiła się druga książka, kontynuacja tej pierwszej. I się zastanawiam, czy ty jesteś Michaliną Wisłocką XXI wieku.
4: Michalina Wisłocka była naprawdę grubą postacią w polskiej historii i była naprawdę wspaniałą kobietą, była szalenie inteligentna, no i generalnie tu można by piać peany na jej cześć. No natomiast ja, porównywanie mnie do niej, gdzie najpierw nazywa się mnie grafomanką,
3: ja tego nie powiedziałem.
4: O, absolutnie, absolutnie nie. Natomiast ja takie głosy słyszę i ja zdaję sobie sprawę z tego hejtu, który jest i z tego, że między innymi, że pierwsza część promuje gwałty. No bardzo wiele tam różnych rzeczy było powiedziane na temat tej książki. To z jednej strony bardzo cieszy mnie to porównanie, z drugiej strony wiem, jak bardzo mierzi bardzo wiele osób. Tylko tyle, że to, co mnie z Michaliną Wisłocką jakby łączy, to chęć edukowania Polaków w kwestii seksualnej. Michalina Wisłocka, pani Wisłocka, edukowała ich w taki sposób jakby techniczny czysto, tak? Czyli, że w ogóle seks istnieje, jak to zrobić dobrze.
3: No ale to były też inne czasy.
4: Otóż to, wiesz, ja sama przyznam ci się, że kiedy planowałam swój pierwszy raz, a był on dobrze zaplanowany, planowałam go trzymając w rękach sztukę kochania Michaliny Wisłockiej, ponieważ tam był rozdział Mój pierwszy raz. Mhm. I tam jest dokładnie technicznie opisane, jak kobieta powinna go przeżyć prawidłowo, żeby jakby obejść się bez traumy. Mhm. I tak zrobiła mi faktycznie. Było
3: przeczytałaś,
4: tak,
3: było dobrze.
4: Oczywiście, także ja polecam serdecznie każdej dziewczynie, która chce.
3: Nie zdezaktualizowało się jeszcze.
4: Nie, absolutnie. No mówię, ja natomiast staram się powiedzieć Polakom, że dobra, skoro już pani Wisłocka wam powiedziała, że seks istnieje, to ja wam teraz powiem, że dobry seks istnieje i że jako ludzie mamy prawo do tego, żeby oczekiwać, że ten seks będzie dobry, a wręcz fantastyczny i nie sporadycznie, tylko za każdym razem. I ta książka, ona może nie jest poradnikiem, ale ona miała zwrócić uwagę Polaków na seks. Na seks, ale na seks jako nieczynność, którą trzeba odbębnić w niedzielę wieczorem o 20. Nie. Ja uważam, że powinniśmy zacząć uprawiać dobry seks i oczekiwać dobrego seksu.
3: No właśnie, bo ja mam tutaj serię cytatów, które mnie po prostu bardzo zainteresowały, czytając o tobie. Seks jest zabawą, jest grą. Jak przestaniemy traktować go tak dramatycznie poważnie, nagle zaczniemy się otwierać na nowe doznania.
4: Zgadza się. Dokładnie tak uważam. Zobacz, jeżeli seks nie służy prokreacji, służy prokreacji wtedy, kiedy chcemy robić sobie dziecko. No załóżmy, że już sobie zrobiliśmy taką ilość, jaka nam wystarczy. No to później ten seks czym jest? No wyłącznie przyjemnością. I zabawą. To jest kwestia całej tej otoczki. Bo prawda jest taka, że najciekawsze z tego wszystkiego jest to jakby jak do tego dojdzie, niż jak już do tego doszło i się skończyło. Mówiąc eufemistycznie.
3: Czyli mówimy tutaj o grze wstępnej?
4: Tak, oczywiście. Ja uważam, że gra wstępna to jest 90% sukcesu stosunku płciowego, zwłaszcza, że bardzo wiele kobiet, no mężczyznom matka natura dała orgazm w prezencie, jakby wam jest potrzebny do tego, żebyście mogli się rozmnażać. No nam jakoś nie. I dlatego między innymi ja bardzo często właśnie mówię do kobiet, do nich się zwracam, czyli że pamiętajcie, że macie prawo oczekiwać, pamiętajcie, że to nie wy macie zaspokajać mężczyznę, że nie.
3: No właśnie, bo to jest takie chyba myślenie sprzed kilkudziesięciu lat, prawda, które wciąż pokutuje w kobietach.
4: Nie wydaje mi się, żeby to było nawet z kilkudziesięciu lat, tak było po prostu zawsze. Mężczyźni mają większe libido, przynajmniej w teorii, macie większe potrzeby seksualne, tylko że wam się po prostu chce bardzo często, a kobieta ma całą tą wizję, całą tą otoczkę. Dlaczego powieści erotyczne piszą głównie kobiety? Mhm. No właśnie dlatego, że mamy tak obują wyobraźnię i tak niespełnione te fantazje i tak w którymś momencie nam tego brakuje, że wylewamy to na papier. Dlaczego moja książka jest bestsellerem? Wyprzedziłam prawdziwych pisarzy, takich wiesz, z krwi i kości, takiego mroza, który wydaje kilka czy kilkanaście książek w roku. I ja ich wszystkich wyprzedziłam. Dlaczego? Bo

0: lubią o tym czytać, one lubią się przenieść w ten świat i spełnić się gdzieś tam i sobie myśleć, Jezu, ale to by było fajnie.
1: No ale poczekaj, a nie mogą się spełnić ze swoim facetem?
0: No, wiesz, no pewnie mogą, tylko tutaj jest teraz jeszcze kwestia dopasowania. To jest kolejna rzecz, o której ja mówię bardzo często, czyli to, że na początku naszej wspólnej drogi, czyli kiedy się poznajemy, tak, kiedy ludzie są sobą zainteresowani i tak dalej, bardzo często niestety nie poruszamy tematu seksu, a on jest dosyć istotny, no bo to jest temat tabu w tym kraju, no i jeżeli kobieta nawet zacznie taki temat z nowo poznanym mężczyzną, który gdzieś tam pretenduje do tytułu jej chłopaka, i nagle ona wyskoczy z tematem seksu tak po prostu, to on sobie pomyśli, że przecież ona jest pi.
1: A może właśnie sobie pomyśli, jej, idealna kobieta.
0: Taka otwarta. Ja bardzo bym chciała, żeby wszyscy faceci pomyśleli, o jej, jaka wspaniała, otwarta kobieta, jaki w ogóle umysł. Nie, pierwsza myśl prawdopodobnie, duże prawdopodobieństwo jest takie, oczywiście, ja nie wiem, tak nie będę generalizować, natomiast duże prawdopodobieństwo jest takie, że pomyślą sobie...
1: To pejoratywne będzie określenie.
0: Pi. No, więc wiesz, ja jestem orędowniczką szczerości. Ludzie na początku im się wydaje, że jakoś to będzie. Nie będzie jakoś. Sorry. Ale jak się ludzie nie dopasują na początku, to... No, myślą sobie, dobra, pasuje mi w tej kwestii, w tej, no łóżko, no trudno. Nie, łóżko to nie jest tylko seks, to są emocje, uczucia, to jest poczucie bezpieczeństwa, to jest poczucie miłości, a za tym idą kolejne uczucia, które są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w relacji.
1: O uczuciach jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale sugerujesz, że seks jest bardzo ważnym składnikiem związku?
0: Tak, jest bardzo ważny ze względu na to, że jesteśmy w stanie w ten sposób okazać sobie uczucia, emocje i również poczucie bezpieczeństwa i taki luz. To właśnie jest pokazane w mojej książce, gdzie kobiety, które faktycznie mają ten luz przy swoich facetach, od razu załapały, o co chodzi. Czyli nawet ta pierwsza scena, która wzbudziła największe kontrowersje chyba i bardzo
1: podzieliła. Ja jej nie czytałem, ale czytałem serię artykułów, w każdym padało właśnie to, że ta pierwsza strona jest taka... Bardzo tak. Ostra.
0: Bardzo ostra z perspektywy osób, które faktycznie no, mają inne preferencje. I ta pierwsza scena, gdyby popatrzeć na nią z perspektywy dwójki ludzi, która jest parą, no dla mnie nie byłaby niczym zaskakującym, byłaby tylko i wyłącznie spełnieniem pragnień dwóch osób, znajomością siebie nawzajem, ogromną dozą zaufania ze strony kobiety do mężczyzny i poczucia bezpieczeństwa przy tym mężczyźnie. Bo jeżeli pozwalasz swojemu facetowi robić ze sobą rzeczy, no nie czarujmy się, kobiety lubią być, wiele kobiet lubi być zdominowane i takimi być małymi dziewczynkami i to w łóżku można zagrać, dlatego ja powiedziałam, że seks jest zabawą, bo my to gramy. Mhm. Jak wychodzimy z tego łóżka, zamykamy drzwi sypialni, to już nie ma tak, że facet może nas... W łóżku facet może nas klepnąć. Mhm. W różne miejsca może nas klepnąć, tam, gdzie akurat mu pozwolimy i gdzie on wie, że może. Ale jeżeli zrobiłby to samo klepnięcie, nawet w tyłek, w gniewie, w trakcie kłótni, to kobieta powinna mu oddać w twarz, odwrócić się i wyjść, bo on użył w stosunku do niej siły, ale ze złości, a nie dlatego, że właśnie odgrywają pewne role. I dla mnie właśnie łóżko to jest odgrywanie pewnych ról, gdzie dwójka ludzi tylko musi, że tak powiem, spotkać się w tej samej sztuce, w tym samym teatrze. I to jest to dogadanie.
1: No właśnie i tutaj chciałbym jeszcze zatrzymać się przy tym temacie, bo sugerujesz, że na początku związku powinniśmy takie rzeczy dogadać, żeby nie wpadać w tę pułapkę, że no dobra, teraz może coś tam nam nie gra do końca, ale potem może się jakoś ułoży. I moje kolejne pytanie dotyczy tego, jak rozmawiać o takim seksie. W sensie, wydaje mi się, że powinniśmy rozróżnić dwie rzeczy. Rozmowę o seksie na forum, że tak powiem, to jest jeden problem, a innym sposobem na rozmawianie to jest rozmawianie właśnie w sypialni. No o tym już trochę porozmawialiśmy, tak, że ze swoim partnerem spokojnie można porozmawiać o seksie, ale czy powinniśmy rozmawiać o tym na forum?
0: Czy ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby głosić, co akurat dzisiaj robiłam w sypialni i jak ci obłąkani ludzie głoszący Biblię na ulicy wykrzykiwać to? Nie, absolutnie. Ja uważam, że szczegóły no to już między dwojgiem ludzi, no ewentualnie w przypadku kobiet, wiadomo, przyjaciółka wie wszystko, więc gdzieś tam się z tym można podzielić z bliską osobą, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Natomiast już samo mówienie o tym, że istnieje seks i że istnieje przyjemność, czyli to jest, to uważam, że powinno być bardziej w Polsce.
1: No teraz to jest temat tabu. o tym się nie rozmawia, nawet mam wrażenie, że no, z rzadka rozmawia się w gronie znajomych o takich kwestiach. No, wydaje mi się, że to są, no może nie wyjątki, no ale większość raczej nie rozmawia o tym.
0: To chyba mężczyzn, bo kobiety bardzo chętnie rozmawiają o seksie. Wśród kobiet głównym tematem są diety, ewentualnie jakieś kosmetyki i seks. Faceci i seks. Mężczyźni, zauważyłam, nie rozmawiają o tym ze względu na to chyba, że wy byście przez rozmowę mogli ewentualnie podłożyć się kolegom, że coś wam nie gra. A jak wam nie gra i nie jesteście samcami alfa i właśnie nie jesteście po prostu najlepsi w tym, co robicie, no to już byłby dramat kompletny.
1: Dobra teoria.
0: Taką mam teorię, ale jestem kobietą, więc wiesz, to tylko
1: inna perspektywa. Ja też zmierzam do tego, że chyba w naszym społeczeństwie kuleje trochę edukacja seksualna.
0: Och, to na pewno.
1: No właśnie, jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: A miałeś edukację seksualną w szkole?
1: No pamiętam jakieś zajęcia.
0: No i co tam miałeś?
1: No, takie bardzo podstawowe. Wiesz co, pamiętam, że były zajęcia, były bardzo krępujące dla samego prowadzącego.
0: Widzisz, i tutaj dochodzimy do sedna. Moi rodzice, jak ja miałam chyba koło 5 albo 6 lat, dali mi tą książkę. Mamo, tato, opowiedzcie mi, skąd się wziąłem. Pamiętam nawet sobie początek.
1: Tytuł pamiętasz, początek
0: tak, pamiętam. Pamiętam początek, pamiętam pierwsze zdanie. Kiedy mama i tata zapragnęli mieć ciebie, tata położył się bardzo blisko mamy i mocno ją przytulił. Dokładnie to było napisane w tej książce. I był obrazek taty przytulającego mamę. I wiesz, dla mnie seks nie był nigdy niczym zaskakującym, dlatego ja nie potrafię odnaleźć się wśród ludzi, dla których jest. I tak jak powiedziałeś, że pamiętasz swoje zajęcia, nie pamiętam, jak to się nazywa, wychowanie seksualne, to się chyba nazywa.
1: Przygotowanie do życia w rodzinie nawet.
0: A, tak. O, no i wyobraź sobie, że jeżeli stoi twój nauczyciel skrępowany, to automatycznie wprowadza krępującą atmosferę w sali. A wyobraź sobie, że wchodzi taka Lipińska i mówi do dzieci tak, posłuchajcie, to ja wam teraz powiem, dlaczego powinniście uprawiać seks w gumce, dlaczego nie z każdym, dlaczego seks przypadkowy jest słaby i tak dalej, i tak dalej. I nagle ludzie zaczynają myśleć, młodzi ludzie, którym to jest bardzo potrzebne, którzy na razie czerpią wiedzę z pornografii w internecie, która jest wszechobecna i wszechdostępna, wiesz. Młodzi ludzie, którzy jeszcze nie zaczęli swojego życia seksualnego, oglądając coś takiego, no chłopcy, wiadomo, od razu im startuje wyobraźnia, że oni coś takiego chcą zrobić. Jak ta dziewczynka ma spełnić te ich oczekiwania? No dla mnie to jest po prostu przerażające. Mhm. Naprawdę.
1: Podejrzewam, że dla tych dziewczynek też jest przerażające.
0: Na pewno. I tym chłopcom się wydaje, że tak to ma wyglądać. Że to ma wyglądać tak jak na filmie pornograficznym, że to będzie po prostu taki gruby wypas.
1: I że dziewczyna jest do tego przygotowana.
0: Otóż to. Mało tego, ten chłopak nie jest do tego przygotowany. On nie jest przygotowany, żeby technicznie spełnić oczekiwania tej kobiety, której on by niby miał spełnić te oczekiwania.
1: Nawet nie wiem, czy swoje może spełnić, prawda?
0: Żadnych, bo seks na początku, wiadomo, no każdy z nas pamięta, jak to było na początku, no nie było fajerwerków, to było takie, kurczę, no bardzo miałkie, trochę jak jedzenie, no nie wiem, no suchego chleba i to takiego nieszczególnie dobrego. No. Ale potem z czasem człowiek uczył się gotować i w pewnym
1: są piękne potrawy. No właśnie, twoja otwartość i twoja potrzeba też poniekąd edukacji, bo uważam, że trochę edukujesz Polki, może kiedyś też Polaków, mężczyzn. Twoja otwartość wynika z tego, że ty byłaś wychowana właśnie w taki sposób. Moje pytanie teraz brzmi, jak wychować dzieci właśnie w taki sposób? Żeby one były otwarte, żeby one same się nie bały. Mimo tego, że w szkole to przygotowanie do życia w rodzinie kuleje strasznie i będzie kulało, podejrzewam, jeszcze przez wiele lat, to jak my, rodzice, możemy to zrobić?
0: Wiesz co, no nie jestem rodzicem.
1: Ale z perspektywy twoich rodziców, jak ty odbierałaś to, co oni ci dawali?
0: I to jest właśnie świetne pytanie do moich rodziców, które nie jesteś pierwszym dziennikarzem, który mnie o to zapytał i przyznam szczerze, że ja zapytałam o to moich rodziców.
1: No i jaka jest odpowiedź?
0: Że oni nie mają pojęcia, jak to zrobili. Bo generalnie jedyną zasadą w naszym domu było to, żebyśmy zawsze rozmawiali o wszystkim i zawsze rozmawiali o wszystkim szczerze i rodzice nas bardzo zachęcali też do mówienia o uczuciach i może to, że ja traktowałam rodziców, no byli to rodzice, ale też byli to kumple i dało się z nimi fajnie spędzić czas i pogadać. Może to, że oni nie stawiali barier i murów, tylko mówili o wszystkim otwarcie. No tata jest taki, że wiesz, on, jak miał, pamiętam, temat seksu zacząć, takiego już stricte, już brat miał 17 lat, ja 16, to zaczął od tańca godowego Walenii, przeleciał gdzieś tam przez jakąś budowlankę i tymczasem 3 godziny później dotarł do tego, że trzeba uprawiać bezpieczny seks, gdzie mój brat po prostu westnął, przewrócił oczami, bo on już był dawno po, i wyszedł, a ja zostałam i mówię, okej, okay. Pomyślę sobie, no tato, wiem, że są tabletki, no ale tata chciał tą rozmowę odbyć. Aha. Tata bardzo chciał, natomiast ona już, że tak powiem, było pozamiatane, no. Uważam, że rodzice przede wszystkim powinni rozmawiać i nie tworzyć takiej sztucznej bariery. Wiesz, żyjemy w takich dziwacznych czasach, że funkcja rodzica już nie jest taką funkcją jak kiedyś, proszę mamusi, kiedyś zwracało, nie mamo, tylko proszę mamusi, albo proszę mamy. Teraz mówi się mamo, mamusiu, ja do swojej mówię buniu, teraz kiedy mam już ponad 30 lat, czasami mówię do niej po imieniu w żartach i to nam się przesuwa, ta granica rodzic, dziecko nam się przesuwa. Pamiętajmy, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi tych młodych ludzi i nie musimy ciągle tworzyć impresji, ciągle ich popychać do działania, bo może to, że moi rodzice pozwalali mi też popełniać błędy, pozwalali mi postawić na swoim. Mówili najpierw, jakie mogą być konsekwencje, a potem mówili, ale rób jak chcesz. I to też dało mi taki flow z nimi, że w tym momencie moi rodzice to są moi najlepsi przyjaciele. Ja kocham ich ponad własne życie. Mój tata wie o mnie wszystko, moja mama wie o mnie wszystko. Nawet wiem, że czasami nie powinni, bo to wciąż moi rodzice, ale no, są fantastycznymi ludźmi, tak? I dzięki temu, że tak ich kocham i dzięki temu, że byli całe życie przy mnie. Wyobraź sobie przyjaciela, najlepszego przyjaciela, że on jest cały czas przy tobie. Cały czas. Nigdy ci nie zostawi, nigdy ci nie zawiedzie, jest gdzieś tam, ale zawsze możesz tam pojechać, wjechać mu do domu, bo masz klucze, schować się pod kołdry i powiedzieć siema.
1: Piękna relacja. A powiedz mi jeszcze, bo ty opowiadając o tej pierwszej rozmowie z twojego taty, jak zaczął od obrzędu godowego, waleni i tak dalej, byłaś lekko zażenowana?
0: Nie, zastanawiałam się, o co mu chodzi, wiesz, dokąd zmierza. I jak on wreszcie powiedział, dokąd zmierza, ale to ze wszystkim tata tak ma. Jak wracał z wywiadówki.
1: Taki typ.
0: Tak, jak wracał z wywiadówki, była jedynka, to też zaczynał tam gdzieś od na przykład budowy czołgu.
1: Zastanawiam się, jak młodzi ludzie powinni podejść, bo okej, rodzice może czasami trochę nieumiejętnie podchodzą do rozmowy o seksie ze swoimi dziećmi, z młodzieżą, a jak młodzież mogłaby może pomóc rodzicom?
0: Szczerością. Zobacz, co się dzieje, kiedy jesteś szczery. Jeżeli taki nastolatek, no jeszcze druga sprawa jest taka. Ja nie uważam, żeby przed 17 rokiem życia jakakolwiek inicjacja seksualna była wskazana. Ja wiem to po sobie i...
1: To jest uwaga cenna.
0: Tak, bo wiesz... Uważam, że przed tym wiekiem nie mamy zielonego pojęcia, niczego chcemy. Nasze ciało też jeszcze nie do końca wie, czego chce. Poza tym pamiętajmy, jeżeli decydujemy się na seks, to gdzieś z tyłu głowy musimy mieć fakt, że możemy zostać rodzicami. Bo nam się coś nam nie wyjdzie. A to będzie ten jeden ułamek procenta w nieszczelności gumki i co? No dobra, no powiedzmy, da się temu jakoś zaradzić, ale... Czy będziemy chcieli przez to przechodzić? Nad tym się trzeba zastanowić. Przede wszystkim, kiedy człowiek startuje.
1: Patrząc Czyli na początku nie myślimy tylko o przyjemności.
0: Nie, myślmy o tym, że mamy 17 lat i możemy zniszczyć sobie życie oraz na przykład, ja z perspektywy kobiety będę mówić, oraz na przykład zniszczyć życie swojemu facetowi, z którym, i teraz popatrzmy na tego 17-latka, czy my chcemy do końca życia być związane z nim w taki czy inny sposób, no bo dziecko wiąże, tak? Kim będzie ten młody człowiek? Nie mamy zielonego pojęcia. Czy on udźwignie rodzinę? Nie mamy zielonego pojęcia. I czy my chcemy najfajniejszy okres swojego życia, czyli tam powiedzmy właśnie od 18 tam do tego 30, ten taki najbardziej hulaszczy czas, spędzić nad ryczącym dzieckiem, potem nad chodzeniem do przedszkola, potem na wywiadówki, potem nad buntem? Ja nie chciałam. Ja nie chciałam, ale wiesz, w moim przypadku to też było tak, że moja najlepsza przyjaciółka wpadła w wieku 16 lat.
1: Mhm. I to był dla ciebie
0: To była dla mnie przestrogę. Taka trauma, że naprawdę ja zabezpieczałam się na wszystkie możliwe sposoby naraz, jakie były do zabezpieczenia się w trakcie. Ja już po prostu psychozę pewną wyłapałam w tej kwestii. Także to jest moja pierwsza rada dla młodych ludzi. Wy się lepiej dobrze zastanówcie, czy wy już jesteście gotowi na to, żeby zostać rodzicami. Dzieci rodzące dzieci to nie jest nigdy dobry pomysł. Mhm. A pamiętajmy, że seks właśnie służy temu, żeby generalnie się rozmnażać.
1: Skoro już jesteśmy przy radach dla młodych, chciałem to zostawić na koniec, ale dobra, jest super. Powiedziałaś wcześniej, teraz mówiliśmy o antykoncepcji, tak? Żeby się zabezpieczyć, żeby było wszystko okej. Okay. Ale mówiłaś też, że nie warto uprawiać taki seks przypadkowy.
0: No zgadza się, zwłaszcza, że wiesz, no, w przypadku młodych ludzi oni nie do końca jeszcze wiedzą, co lubią. gdzieś już na samym początku, gdzieś tam się objawia ten temperament seksualny, ale ja przyznam ci szczerze, po kilkunastu latach współżycia wciąż odkrywam coś, co lubię, a nie miałam pojęcia, że mogę to lubić. Wydaje mi się, że pójście do łóżka z przypadkową osobą, ja nigdy nie poszłam, więc będę teraz dywagować, ale wydaje mi się, że po pierwsze jest to nabicie licznika, a kobiety zauważyłam, że liczą. Mężczyźni trochę mniej, a kobiety...
1: Faceci mniej?
0: Tak.
1: Mniej liczą?
0: Mniej liczą, mniej liczycie, bo wy się gubicie chyba w rachubie, no bo wy sobie pozwalacie na to, że wy sobie pozwalacie na te przypadkowe.
1: W tych dziesiątkach już, prawda, zaczyna się...
0: Tak, tak, ja znam takich, co przy setkach nawet już...
1: Nie, no to już są ekstrema.
0: Oj, powiem ci, że coraz rzadziej niestety. Natomiast jest tak faktycznie, że kobiety liczą, bo gdzieś faktycznie nasze mamy przemycają nam taką kotwicę pod tytułem, że im mniej, tym lepiej. Też jestem tego zdania, że im mniej, tym lepiej. Aczkolwiek, jeżeli trafia się zły egzemplarz, no to ten licznik się siłą rzeczy nabije, tak? Nie warto liczyć. To jest też moja rada dla kobiet. Drogie panie, to tylko cyfry. Mhm. Naprawdę. To nic nie oznacza. Jeżeli wy się czujecie fair same ze sobą, to nikt wam inny nie może powiedzieć, że jesteście pi, pi, pi, pi, pi. Tak po prostu jest. Trudno, to są cyfry tak jak wiek. Natomiast nie jestem zwolenniczką przypadkowego seksu, no chociaż właśnie nie wiem, bo go nie uprawiałam, ale z... Dlaczego go nie uprawiałam? No bo patrzę sobie na takiego faceta. Załóżmy, jesteśmy w klubie. Przystojny. No dobra. Ale nie wiadomo, co tam, że tak powiem, w tych spodniach siedzi. Choroby weneryczne tam mogą siedzieć przede wszystkim. Mhm. Wszelkiego rodzaju różne inne rzeczy. Druga sprawa. Nie znam człowieka. A może to jakiś jest dewiant, on mnie potnie nożem? To jest kolejna sprawa, tak? No moja mama się już włącza. Moja mama i czarnowictwo. Moja mama lubi tak. I następna, no dobra, idziemy, załóżmy, że się okazał, że no dobra, jakimś cudem trafia.
1: Przekonał cię.
0: Tak, trafia do mojego domu, czy tam ja do jego domu, to też nie, bo mama by powiedziała, że na pewno mnie zamorduje i wrzuci do Wisły. No więc dobra, załóżmy, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu. No i nagle zaczyna się ten akt, no i nagle okazuje się, że tak, no ja lubię solić, a on lubi głaskać się piórkiem godzinę. No i po co? No to co, nabić i teraz jak z tego wybrnąć? I bardzo często, słuchaj, ja słucham o tym od moich koleżanek. One idą do łóżka z takim facetem, bo jest im głupio wyjść. Jak to już się akcja rozkręca i to już w akcji wiadomo, wiesz, bo czasami, no ja wiem, że jest taka chemia, że och, po prostu wióry lecą. No ale tutaj sytuacja jest taka, że na przykład...
1: Od początku wiadomo, o co chodzi,
0: tak,
1: nie?
0: I tutaj zaczyna się taka gra i tu już kobieta się czuje źle, no ale myśli sobie...
1: No nie wyjdę.
0: I kurczę... Dlaczego? Ja bym powiedziała facetowi, wiesz co, stary, to chyba nic z tego nie będzie, cześć. Odwróciłam się i bym poszła. Przecież i tak go dopiero poznałam. No nie będzie miłością mojego życia i moim mężem.
1: I nie tracisz relacji jakiejś ogromnej, wielkiej.
0: Otóż to, dlatego uważam, że przypadkowy seks nie jest fajny.
1: No my tutaj dochodzimy chyba, tak mam wrażenie, trochę jak twój tata, tak dookoła, przez te wszystkie walenie, oczywiście mówię tutaj o godach.
0: Tak.
1: Dochodzimy do emocji.
0: Zgadza się.
1: I jakbyś teraz miała na przykład procentowo wyważyć, ile techniki, ile emocji, to jest seks?
0: O kurczę, no to jest ciężkie pytanie, bo pamiętajmy, że orgazm rodzi się w głowie, a nie między nogami. Zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny. I prawda jest taka, że jesteśmy w stanie, ja jako hipnotyzer mogę ci to powiedzieć, między innymi właśnie, że no, w podświadomości masz uczucia i emocje. Nie jesteś w stanie teraz poczuć czegoś, czego nie czujesz. A za sprawą drugiej osoby faktycznie jesteś. I właśnie to jest to, co opisuje moja książka, czyli całą tą gamę emocji, które powodują emocje zupełnie inne w drugim człowieku. To jest niezwykle ważne w mojej ocenie z tego względu, że większość kobiet, znakomita większość, jest sapioseksualna, czyli mężczyźni kręcą je głową, a nie tym, jak wyglądają. Zobacz, najlepszy przykład tego jest Władimir Putin. Gość wygląda jak ryjówka po liftingu. Ale jest carem. Jest wszechmogący, wszechmocny, jest super bogaty i tak dalej. Nagle jego fizis nie ma znaczenia. Nawet te jego pieniądze nie mają znaczenia. Ma znaczenie władza. Dlaczego? On jest seksowny, bo jest potężny. Tak kobiety skonstruowała matka natura, tak? Że zawsze patrzyłyśmy na tego silnego samca, ale niekoniecznie musiał być największy. Musiał być sprytny, zaradny i moim zdaniem to jest bardzo ważne. Generalnie i w relacjach, i w łóżku. Czyli jeżeli wchodzi facet do sypialni i on wchodzi do tej sypialni, on wkracza jak pan i ta kobieta patrzy na niego i ona widzi w jego oczach, że za chwilę to będzie po prostu taka jazda bez trzymanki i ona wtedy automatycznie robi się małą dziewczynką, bo ona już czeka na to, będzie tak super, jak w mojej książce. To jest ekstra, ale jeżeli wchodzi mężczyzna, który generalnie tam się wślizguje boczkiem, wchodzi do tego łóżka i...
2: Przepraszam.
0: Przepraszam, że ja tu mieszkam. Kochanie, to... No to już po prostu ci opada, no. Te wszystkie emocje są bardzo potrzebne. Druga sprawa. Coraz bardziej się rozwijamy w łóżku. Potrzebujemy coraz więcej. Dodajemy bardzo dużo różnych rzeczy. Niekoniecznie to muszą być gadżety. To są po prostu różne inne rzeczy, których nasi rodzice, powiedzmy w cudzysłowie, nie robili. Jakże ogromne zaufanie musi być wzajemne partnerów do siebie, że niektóre kobiety na przykład lubią być wiązane, tak? No ale to już jest okazanie poddaństwa drugiemu człowiekowi i skazanie się na jego łaskę. Jak można by było to zrobić z przypadkową osobą? No chyba, że kogoś kręci ten rodzaj adrenaliny, no to okej, tak? Ale większość, zdecydowaną osób prawdopodobnie nie. I zobacz, jakie tutaj jest ogromne pokłady zaufania, a jeżeli to zaufanie jest w łóżku, ono też jest w życiu. Wszystko praktycznie, każda emocja, która nam się odbija o łóżko, odbije nam się też w życiu. Czy to jest poczucie bezpieczeństwa właśnie, czy to jest zaufanie, czy to jest miłość, czy to jest przyjaźń. Ludzie zapominają o jednej rzeczy, to mi zawsze mama powtarzała. Pamiętaj, kochanie, że pożądanie kiedyś przemija. Kiedyś przestaniesz być sexy, twój facet też przestanie być sexy i wtedy zostanie wam tylko przyjaźń. I teraz sobie wyobraź, że masz najlepszego przyjaciela, na pewno takowego posiadasz. Że mógłbyś z nim spędzić resztę życia. No mógłbyś, no jasne, że z nim spędzisz, on będzie przy tobie do końca życia. Nie będzie co prawda z tobą mieszkał i sypiał i tak dalej, ale będzie przy tobie do końca życia. A gdyby twój partner jeszcze dodatkowo mógł być twoim najlepszym przyjacielem, no to moglibyście robić wszystko. Konie kraść, a w łóżku, no to już by było kajne grędzem. A dzięki temu całe wasze życie byłoby super, bo jeżeli dogadujecie się na takiej newralgicznej płaszczyźnie, jaką jest seks, to dogadanie się we wszystkich innych już będzie proste.
1: Piękne rzeczy.
0: Prawda?
1: Tak tutaj się rozmarzyliśmy.
0: Tak tutaj się rozwinęłam.
1: Zaczęliśmy ostro, teraz proszę bardzo, rozmarzyliśmy się. Blanka, jeszcze chciałbym wrócić do tego, co powiedziałaś. Gdzieś tam między słowami to padło, że ty rozmawiasz z koleżankami, ale wiem też, że piszą do ciebie kobiety, które przeczytały twoją książkę albo które obserwują cię w mediach społecznościowych. Często zwracają się do ciebie z pytaniami, z problemami może też. Czego dotyczą te pytania? Bo to trochę obrazuje nam nasze społeczeństwo.
0: Bardzo często też panowie do mnie piszą. Panowie piszą, jak na przykład skłonić kobietę do pewnych rzeczy. Mhm.
1: No i to właśnie wydaje mi się skłonić, to jest słowo
0: tak,
1: bardzo niedobre.
0: Bardzo niedobre i właśnie ja też mu mówię, że wiesz co, jeżeli ty musisz ją do tego namawiać, to znaczy, że ona tego nie chce, albo ona nie czuje się na tyle bezpieczna przy tobie, żeby pozwolić się na to namówić. Bo wiesz, nie czarujmy się, istnieją bardzo różne rodzaje seksu i wiadomo, no mężczyźni chcieliby im więcej, tym lepiej, większość. Natomiast, a kobiety to blokuje, że one nie czują się na tyle pewnie przy nich, że wiedzą, że on to udźwignie. I tu właśnie wchodzi to poczucie bezpieczeństwa, tak? Więc tu mężczyźni raczej pytają, jak skłonić kobiety do, nakłonić kobiety do różnych czynności, swoje kobiety. Natomiast dziewczyny piszą o bardzo różnych rzeczach. Wiesz, bardzo dużo pisze do mnie, bo po prostu mają potrzebę powiedzenia, na przykład, że mają kochanka, a nie mają komu, bo się boją, że zostaną ocenione. I piszą do mnie całą historię swojego życia, dlaczego mają tego kochanka, na koniec sobie uświadamiają, że właśnie mi się tłumaczą, a potem pytają, co mają zrobić na przykład. Bo one przy kochanku czują się lepiej niż przy mężu. No to ja im mówię, wiesz co, to wróć do czasu ze swoim mężem w głowie, do tego czasu, w którym jesteś teraz ze swoim kochankiem i zastanów się, czy nie było tak samo, bo to zawsze zatoczy koło. Mhm. zawsze będzie najpierw wybuch, potem będzie delikatnie, potem będzie lepiej, bo się rozwija, a potem będzie stagnacja i nagle jest klops.
1: No, ale trzeba pracować, prawda?
0: Otóż to, bo związek to jest ciągła praca. Piszą też, bardzo często pytają o gadżety erotyczne, ze względu na to, że ja mówię o tym tak, jak mówię, teraz rozmawiam z tobą, czyli no, równie dobrze mogę ci podać teraz przypis na chili con carne, nie? Mhm. I tak samo im mówię, że słuchaj, jeżeli potrzebujesz takiego doznania, to to jest taki, jeżeli takiego, to taki, więc to też są bardzo częste pytania właśnie o zabawki erotyczne. No i wiecznie jestem pytana o to, kiedy następna część książki. Jak wydałam pierwszą, to było pytanie, kiedy druga, teraz jak wydałam drugą, to jest pytanie, kiedy trzecia.
1: To jest dobra puenta, a jeszcze myślę, dobrą puentą będzie to, że musimy rozmawiać o seksie.
0: Musimy robić to szczerze i pamiętajmy, że nasz partner to powinien być nasz najlepszy przyjaciel, nie wstydźmy się go.
1: I ja za taką szczerą i przyjemną rozmowę dziękuję. Blanka Lipińska, autorka powieści 365 dni oraz ten dzień. Dziękuję.
0: Dzięki również.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie.

rany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Budzimy nowy tydzień. O tej porze na kieleckich ulicach panuje jeszcze błogi, względny spokój, więc pomykacie płynnie. Zdejmujemy jednak nogę z gazu na Fosforytowej. Tam drogowcy rozstawiają barierki. Zaczyna się regulacja studzienek na odcinku do Krzemionkowej. Kawa w dłoni, szerokości.

Jedziemy z tym poniedziałkiem. No właśnie, jak tam wam idzie dzisiaj od rana? Co macie w planach? To jest idealny moment, żeby o tym powiedzieć i zgarnąć przy okazji torbę Meloradia. Tak na dobry początek nowego tygodnia. Taka torba Melo przyda się wam na pewno. No to dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Torba Meloradia już za chwilę może być wasza. 321-321-777 to jest numer do Melo. Prosto do studia. Korzystajcie, dzwońcie. Czekam na was właśnie teraz. Jak jeszcze nigdy do nas nie dzwoniliście, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy koniecznie powinniście to zrobić. 321-321-777.

0: Banzai Magnetic. No i jak ten numer się do nas przyczepi, to już zostaje na długo i bardzo dobrze, bo to fajne rytmy są w sam raz, niosą nas w ten poniedziałek. Siema Kinga, cześć, hej.
1: Czeka.
0: Cześć, hej, hej. Kinga, jak tam się dzień dla ciebie rozpoczął?
1: Super. Wstałam rano, deszcz pada, ale bardzo pozytywny poniedziałek.
0: A co zdążyłaś już zrobić?
1: No już zdążyłam zrobić kanapki, zawieźć syna na trening i jadę do pracy.
0: A po południu?
1: Ale pozytywnie.
0: Czas... No i bardzo dobrze, pozytywnie czasu znajdziesz trochę dla siebie po południu?
1: No pewnie, na rower idę, ja uwielbiam jeździć rowerem.
0: Słuchaj, ja też.
1: Polecam świetnie. Każdemu.
0: Pewnie, ja też, mamy coś wspólnego. Uwaga, mamy coś jeszcze. Trzy szoty w Melo. Kinga, outfit elegancki czy na sportowo?
1: Na sportowo.
0: Muzyka na słuchawkach czy na głośniku?
1: Na głośniku.
0: Teraz uważaj. Wolałabyś zamienić się w lwa czy w żyrafę?
1: W lwa.
0: Albo raczej w lwice. Kinga, dla ciebie torba Melo Radia. Już ją pakujemy i wysyłamy do ciebie. Super poniedziałku, hej pa. Trzy szoty w Melo.

0: Fakes, yeah, the Jasmine Thompson, Ain't Nobody w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Ej, ej, ej, jest Marcin, ej, ej.
1: No ej, ej, jestem, będą no. I będzie życiowy sukces Kamila Majchrzaka.
0: No jak sukces, to my lubimy to. Wam też sukcesów życzymy. Trzymamy kciuki za wszystkich nas.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Milki i David Guetta w Melo Radio. Just the way you are. Ale fajnie buja z samego rana ten numer. A co pogoda ma dla nas fajnego? Też za chwilę o tym.

0: słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny!
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Bez szaleństw wchodzimy w nowy tydzień. Poniedziałek w Kielcach zaczynamy dość chłodno, bo na termometrach o poranku zaledwie 11,5 stopnia, a z chmur może jeszcze gdzieniegdzie lokalnie kapnąć trochę przelotnego deszczu. Ale słuchajcie, głowy do góry, bo z każdym dniem będzie tylko lepiej. Dziś maksymalnie 17 stopni, jutro 20, a w sobotę 30.
2: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Jest wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Umowa ma być podpisana w piątek w Szwajcarii. Nie żyje Oliver Tree. Amerykański muzyk, wokalista i producent zginął w zderzeniu dwóch helikopterów nad Rio de Janeiro. Jego największym hitem było Miss You. Oliver Tree miał 32 lata. Na koniec życiowy sukces polskiego tenisisty. Kamil Majchrzak wygrał swój pierwszy w karierze turniej rangi ATP. To na kortach trawiastych w Holandii pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Awansował na najwyższe w karierze 47 miejsce w rankingu.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Jakbyście mieli za zadanie łapać dzisiaj jakieś sukcesy, to też proponuję tak od samego rana w poniedziałek. To jest dobry termin na to, żeby zacząć. Siódma. Już na zegarach podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Hej, hej.

0: Wild Ones, CIA, Florida, w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, ty wiesz, że to już tylko dwa tygodnie. Dwa tygodnie, a konkretnie, czekaj, bo liczę, 10 dni szkoły konkretnie, a w zasadzie to już tylko 9, nie? Bo zakończenie roku szkolnego w Polsce w piątek wypada, 26 czerwca. I pewnie nie wiesz, że w Stanach Zjednoczonych, w niektórych rolniczych rejonach, to jest taka tradycja, taki trend, popularne jest to, że uczniowie ostatnich klas na zakończenie roku zgadnij, czym przyjeżdżają, no? Jakbyś miała taki pomysł odjechany.
1: Mam pojęcia chyba.
0: Żaden rower, żadna hulajnoga, słuchaj, żadne auto czy autobus, tylko traktor. Czujesz to?
1: No.
0: Taka jazda, niezła jazda będzie na Sunrise Festival. Zagra tam Hiożela, bilety będą u nas dziś wieczorem, już niedługo, więcej szczegółów o tym.

Tak, gramy dla was w poniedziałek rano w Melo Radio. Jak już słyszeliście w newsach Melo Radia, bardzo smutna wiadomość dotarła z Brazylii. Nad Rio de Janeiro doszło do wypadku. Zderzyły się tam dwa helikoptery. Jedną z ofiar jest amerykański muzyk, znany wam dobrze z naszej anteny, Oliver Tree. Był muzykiem, wokalistą, a także producentem i performerem. Dał się poznać światu w 2017 roku, gdy jego utwór When I'm Down stał się wiralem. To pozwoliło mu podpisać kontrakt z wytwórnią płytową. Pierwszy album wydał w 2020 roku, a kolejny pojawił się już po 2 latach. Można było usłyszeć go również na Coachelli. Latem planował trasę koncertową po Europie. We wrześniu miał z kolei wystąpić w Warszawie. W Melo Radio teraz jego jeden z największych hitów, Miss You i Oliver Tree.

0: How does it feel? Dab Dogs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. No i jak tam wasze przeczucie na ten nowy dzień i nowy tydzień przy okazji? Co? Jest dobrze czy bardzo dobrze? Obstawiam tą drugą wersję. Prawie w pół do ósmej już mamy w Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Melo Radio Kielce na 103.9 FM. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.

0: zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
7: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
6: Kiedy wyruszasz?
7: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: O reklamie.

lece. Czy są bilety, czy nie? Uwaga, bo ja się tylko upewniam, że wy pamiętacie, co robimy razem od 31 lipca do 2 sierpnia. Oczywiście imprezujemy na Sunrise Festival. Razem z nami gwiazdy, najlepsi DJ-e z energetycznymi setami dla was. Będą Rehab, Paul Van Dyk, James Hype, Cosmic Gate i Axwell i wielu innych. Jak jeszcze nie macie biletów, to już dzisiaj będzie szansa je zdobyć w Melo Radio. Jeden warunek, musicie być blisko Melo i słuchać uważnie, tak żeby w odpowiednim momencie odpowiednio zareagować. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Mega wydarzenie, na którym bawicie się razem z Meloradiem. A teraz Andy Das za 18.08.

0: Robin Schulz i Butter Times w Meloradiu. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was na nowy dzień, nowy tydzień, tak żebyście się poczuli naprawdę mocno energetycznie, a tak żebyście wiedzieli, co trzeba, to Marcin Maniusy.
1: Tak, gdyby słuchali nas właściciele lokali gastronomicznych nad morzem, to im powiem tak w tajemnicy, że sanepid rusza nad morze.
0: Uwaga! Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Turn the Lights Off, you'll stay Jack Styla. To ja jeszcze wam powiem w tajemnicy, że prognoza pogody będzie za chwilę. Podobno ma być cieplej.

0: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica SPA.
10: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool. Z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes?
9: Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
21: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Po reklamie.

0: to gęsto robi się na ulicach Kielc. Jeśli nie musicie, to omijajcie Łódzką, bo brak świateł i jazda jedną jezdnią na budowanej S74 koncertowo zablokowała wylot na Łódź. Zatory w stronę centrum rosną błyskawicznie. Trzymajcie bezpieczny dystans i nerwy na wodzy. Na kieleckim niebie powoli przecierają się pierwsze szlaki. Temperatura leniwie, jak ja rano wstawałam leniwie, tak temperatura bardzo leniwie pnie się w górę i dobiła do 12 stopni. Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy 17 stopni, ale może cieszmy się tym chłodkiem, bo synoptycy zapowiadają srogie upały.
1: Już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Samochód z kandydatem PiS na premiera Przemysławem Czarnkiem miał kolizję. Politykowi PiS nic się nie stało. Do zdarzenia doszło wczoraj w Smulsku w Wielkopolsce. 19-latek z innego pojazdu nie ustąpił pierwszeństwa. Sanepid jedzie nad morze. Kontrolerzy sprawdzą, czy wszystkie lokale gastronomiczne na pewno są gotowe na turystów. Jak mówi Renata Opiela z Sanepidu w Szczecinie, nie ma takiego sezonu, by nie doszło do wzrostu zatruć.
3: Obserwujemy od kilku lat, że 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim.
2: Inspektorzy apelują też do turystów, by ci zgłaszali wszystkie nieprawidłowości. A na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, a litr diesla 6,40.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Od rana w poniedziałek dla was podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest już ósma. Waldek, Marcin i Daria, siemanko, hej, hej. Gdy inni gadają, to my już gramy. Jostej, Jack Style, Turn the Lights Off.

0: Hit My Heart, Benazi Bros w Melo Radio. Podkręcamy tempo, let's go, bo 12 minut już po godzinie 8 mamy, a to znaczy, wiecie co to znaczy, nie? Że dajemy wam szansę się wykazać. Co trzeba zrobić?
1: Zadzwonić pod 321-321-777, żeby być bardzo gotowym dobra. Na wszystko.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Jak dacie nam dwie takie dobre odpowiedzi na pytania, które się pojawią, to zgarniecie Melo Merch. Są fajne skiety i Melo Torba do zgarnięcia. Przyda się to wam na pewno. Czekamy na was. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz, bo zaczynamy naszą zabawę już za chwilę. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby w Melo. Martin Garrix.

0: Not so bad, thank you, Dimitri Vegas w Melo, 17 po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Siema Agnieszka, cześć. Cześć Agnieszko, głośno i wyraźnie mów do nas, żeby ci było dobrze słychać. Agnieszka, jak słychać jest i cieszę się, że jedzie do pracy dzisiaj. Jest Dominik też, cześć Dominik.
2: Hej, cześć.
0: Dominik to fan piłki nożnej, który dzisiaj postanowił zostać super tatą chyba jeszcze w dodatku, co?
2: Dokładnie, jedziemy, jest korek, ale jest super, bo dodzwoniliśmy się do was.
0: No i super, to mi się podoba. Dominik, kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej?
2: To powiemy razem, Olaf, 3-4, Norwegia!
0: Dobrze, no są nieźli. Wow. Czy wy jesteście z Norwegii? Tylko tyle mi powiedz.
2: Nie. Dobra. Ale pogoda ci jest taka jak w Norwegii.
0: Trochę można się tak poczuć. Cześć, spokojnie, rozgrzejemy was. Uwaga, zabawa, w której za dwie poprawne odpowiedzi do zgarnięcia skiety, za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Panie, panowie, uwaga, zaczynamy. Pytanie numer jeden. Jeżeli u nas obecnie jest 8 rano, to w Portugalii jest 7 czy 10?
2: Dominik.
0: Pierwszy? Tak. Słuchamy?
2: 7.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Niezły jest. Czy Norwegia, czy Portugalia? Dominik daje sobie radę. Uwaga, jest jeszcze pytanie drugie. Czarna pantera to rodzaj pumy. Prawda czy fałsz?
2: Dominik? Prawda.
0: A, wcale, że nie. No. Zdarza się. Jak to tu się, Agnieszka, się śmiejesz?
4: Chyba tak. Jakbyś śmiała perfidnie.
0: To mi się podoba, jest dobrze. Po prostu, wiecie, Agnieszka to taka pantera, która postanowiła wypuścić Dominika. No, dobra, słuchajcie, w tych łowach Dominik...
2: Udało się.
0: Tak jest, dla ciebie jeden punkt. Grunże z uśmiechem zaczynamy ten tydzień za jedną prawidłową odpowiedź Melotorba. Pantera, Agnieszko, dla ciebie też mamy fajny merch. Już teraz pakujemy i wysyłamy. Pa.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Kicy PZ w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, uważajcie teraz, bo to jest hit. Mieszkaniec Żyrardowa został zatrzymany przez policję, bo ukradł, uwaga, ukradł 1800 i teraz zgadujcie czego. 1800, nie pieniędzy.
1: Bananów?
0: 1000, nie.
1: Lodów?
0: Nie.
1: Rowerów?
0: Nie.
1: Telefonów?
0: Dobrze. Nie.
1: No nie, to
0: uwaga.
1: Co?
2: Ziemniaków?
0: Dobra, nie. 1800 rolek papieru toaletowego. Słuchajcie, czy on coś wie? Czy znów trzeba będzie wytrzymać 2 tygodnie?
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiła!

0: Tarciński salami snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z tarciński salami snack. Ciao!
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Mówią bady w Meloradio, żeby było wam łatwiej, to my od rana podkręcamy tempo. Słuchajcie, są fajne wyniki fajnych, ciekawych badań. Cebos zrobił takie badania, w których pytał Polaków, jakie są nasze charakterystyczne cechy. No i jestem ciekaw, o czym teraz pomyśleliście, co byście powiedzieli. Uwaga, najczęściej wymieniano, że taką cechą jest pracowitość. Co trzecia osoba pytana tak powiedziała. Ale na kolejnych miejscach, tu robi się ciekawie, znalazły się malkontentstwo, smutek i brak poczucia humoru, a także przedsiębiorczość i ambicja. Czyli takie pomieszanie, ja mam takie wrażenie, że my chyba trochę za bardzo krytyczni jesteśmy wobec siebie, no. Dajcie sobie tutaj dobrej motywacji do działania w poniedziałek. A my damy wam taką energetyczną muzę. Justin i Nicki.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. Prosto z 30 Melo Radia, ten numer możecie w każdej chwili zagłosować na swoje ulubione hity w 30 Melo Radia na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: A w nich dowiecie się, gdzie zagrzmi i gdzie powieje.
0: I to już za moment w Melo, teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Chainsmokers i John Summit Melo All The Time.

0: Reklama. Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet 2.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
12: Wszystko masz tuż pod nosem! Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody!
11: Kiedy wyruszasz?
12: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Trafik.
13: Poranna fala pośpiechu na kieleckich ulicach trochę jakby opadła, a my uciekamy z rozkopanego centrum i sprawdzamy, co słychać w nowinach. Po wielu miesiącach poślizgu robotnicy wreszcie zeszli ze skrzyżowania Perłowej i Przemysłowej. Nowiutkie rondo całkowicie udrożniło przejazd między strefą przemysłową a osiedlami. Ja się oficjalnie pytam, kto wyłączył słońce nad Kielcami, bo kieleckie niebo serio zmieniło kolor na totalnie szarobury. Na zewnątrz zrobiło się ponuro i średnio przyjemnie, a patrząc na termometr smucę się po niecałe 13 stopni. Wiatr też rozszalał się i to mocno, no po prostu jesień w środku czerwca dzisiaj mamy. Jakoś trzeba to przetrwać.
5: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
14: Zaczynamy od pogodowych ostrzeżeń. Na północy Polski mogą pojawić się burze. To w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i części mazowieckiego. Do tego na wybrzeżu może pojawić się silny wiatr. PKP Intercity wprowadziło letni rozkład jazdy. Po ponad 30 latach połączenia kolejowe odzyskała Łomża, ale to nie wszystko, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
15: I to jest też nowość. Łomża i Ostrołęka, oddalone tak mniej więcej o 30 minut podróży koleją od siebie, zyskają te nowe połączenia. Przyspieszają też pociągi. Przyspieszamy o 15 minut na trasie z Białegostoku do Olsztyna.
14: Jest też mnóstwo wakacyjnych połączeń. Tysiące osób oglądały w Waszyngtonie galę MMA zorganizowaną z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wydarzenie poprzedziła grupa 12 odrzutowców, która przeleciała nad stolicą Ameryki.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: My dobrze wiemy, że niektórzy z nas to dzisiaj się też czują, jakby byli w oktagonie wcześnie rano, a naprzeciwko poniedziałek. Podkręcamy tempo w Melo. Waldek, Marcin, Daria, siema.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek rano. 12 minut po godzinie 9 trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na otwarciu zaśpiewała m.in. Shakira. Słuchajcie, to był bardzo ważny występ. Wiecie dlaczego? Bo dzięki niemu Shakira była więcej razy na Mistrzostwach niż jej były mąż, Gerard Piqué. Shakira występowała na tej imprezie w 2006, 10, 14 i teraz w 2026. Czyli co? Sportowy sukces, nie?
1: No lepiej gra w piłkę.

0: I Found You i Switch Disco w Melo Radio. Podkręcamy tempo, no i teraz Daria, uważaj, bo to są cenne info, które ci się przydadzą na pewno.
1: No to słucham.
0: No to uważaj, czy na pierwszej randce nadal ważne jest pierwsze wrażenie? Słuchajcie, okazuje się, że już nie, bo pokolenie Z ma dość perfekcyjnych partnerów. Przez ostatnie lata wiele aplikacji randkowych wciskało po prostu taki mit, że gdzieś czeka partner idealny, że wystarczy jeszcze przesunąć kilka profili, napisać tam kilka wiadomości, serduszek, kilka wysłać i już się z kogoś spotka. No i sama wiesz, jak to jest, nie, czas mija, a tu nikogo. I teraz uwaga, coraz więcej młodych ludzi zaczyna jednak odchodzić od takiego myślenia i dochodzić do innych wniosków. Jest taki trend określany jako 6-7 dating i on zachęca do dawania szansy osobom, które nie wydają się perfekcyjne na pierwszy rzut oka, ale mają cechy ważne w takiej relacji dłuższej. I te cechy to na przykład są życzliwe, dojrzałe, stabilne emocjonalnie i wzbudzają zaufanie. Bo przecież w życiu nie chodzi o to, żeby oceniać ludzi w skali od 1 do 10. No nie, no nie.
2: No i nie tylko pokolenie Z tak myśli, wiesz?
0: No nie, no nie. To jest dobra informacja, że nie zawsze ważne jest pierwsze wrażenie.

0: Alema w Melo Radio i Beautiful. Pięknie by było trochę kasy przytulić. No nie mówcie, że nie, bo my mamy szybką kasę dla was. Dawid, na co pójdą pieniądze?
1: Na słuchawki. No niestety jedna już przestała działać.
0: I to jest dobry pomysł, żeby zaczęła działać, a raczej żeby słuchać Melo na nowych słuchawkach. A wy na co wydacie szybką kasę? 200 są dzisiaj do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły. Szybka kasa do wzięcia.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni.

0: Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Danzel w poniedziałek za 18 minut, godzina 10. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że cały czas można dołączyć jeszcze do naszej ekipy, z którą ruszamy na Tomorrowland w Boom w Belgii. Możecie też dołączyć, jak to zrobić? Trzeba zajrzeć na meloradio.pl, napisać nam, dlaczego i z kim chcecie się wybrać na Tomorrowland, no i oczywiście dołączyć wyjątkowe foty i filmy, a potem możecie się cieszyć, tak jak Dominika i Jagoda, które dołączają. Jagoda, taki totalny must have na Tomorrowland to?
1: Bez bidona. Musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: Jasne, że tak, Dominika. Dlaczego warto się zgłosić?
2: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: A jak się spełniają, możecie zajrzeć też na naszego Instagrama. Like I'm sprinkling in the race.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Set Go w Melo Radio. Jest już Adi, siemanderko.
1: Siemanko, ale z potężną energią tu widzę się odbywa wszystko i działamy. Fajnie, Tomorrowland mi się od razu kojarzy. Szyporansko.
0: Dobre dźwięki, dobre. Za chwilę też będzie nieźle.
1: No stary, zadbam o to. Będzie pięknie.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Sobel, Francis i Całe Lato.
0: I tak podkręcamy tempo w Melo, to ja uciekam, a wy jak samochodem dzisiaj gdzieś się wybieracie, to nie pędźcie za mocno, bo policja kontroluje dzisiaj.
1: No i pada przy okazji, także ostrożnie tam.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
0: Jedź na Tomorrowland. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

lekko odpuszcza. Drogowcy obiecują, że najbardziej uciążliwe frezowania asfaltu na Malikowie i Batalionów Chłopskich będą robić wyłącznie w nocy, więc w ciągu dnia odetchniemy. Przepustowość łódzkiej drastycznie spadła na najbliższe miesiące, także omijajcie ten rejon szerokim łukiem.

0: Kielecka Aura dzisiaj uparcie trzyma się swojego szaro-burego planu. Termometry drgnęły, ale po prostu delikatnie i mamy 14 stopni w Kielcach. Chmury szczelnie odcinają od nas jakiekolwiek promienie słońca. Do tego wiatr dalej daje o sobie znać i hula. Słuchajcie, bez ciepłej kurtki czy bluzy to dzisiaj się nie obejdzie.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Koniec drogowych utrudnień w nowinach. Od dziś kierowcy oraz pasażerowie pojadą nowo wybudowanym rondem. Oprócz samego skrzyżowania wykonawca przebudował też okoliczne drogi dojazdowe, zatoki parkingowe i perony przystankowe. Na swoje stałe trasy wracają autobusy podmiejskiej linii nr 19 oraz lokalne busy gminne. Zmieniamy temat. Jest przełom w sprawie budowy bulwarów nad Nidą w Pińczowie, a szczegóły zna Małgorzata Mura.
2: Władze miasta mają już gotową dokumentację oraz pozwolenie na budowę. Burmistrz Pińczowa Marcin Wojniak poinformował, że gmina finalizuje właśnie wniosek o unijne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, który ma pokryć aż 10 milionów złotych. W budżecie zabezpieczono też pieniądze na wkład własny.
0: Dziękuję za relację. Lepsze połączenia kolejowe na południu i wschodzie województwa świętokrzyskiego. W ramach letniego rozkładu jazdy Polregio uruchamia nowe wakacyjne kursy, które sprawniej połączą Sandomierz z Rzeszowem, Zamościem oraz Lublinem. Dodatkowo kolej rozbudowała siatkę połączeń między Kielcami a Częstochową.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Inflacja w maju poszła w dół. Według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 3,1%. W kwietniu była na poziomie 3,2%. Holandia zremisowała z Japonią 2-2 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie zostało rozegrane w Arlington. Wybrzeże Kości Słoniowej z kolei pokonało Ekwador 1-0 w Filadelfii, a Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 na stadionie w Monterrey. Niemcy zaś pokonali Curacao 7-1 w Houston. A teraz Turcja, Grecja i Egipt, bo to najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków w tym roku. Oferty last minute cieszą się powodzeniem, ale u osób elastycznych czasowo, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
5: Przy bardzo wysokim obłożeniu najlepsze oferty mogą szybko znikać.
4: Tuż za podium są Hiszpania, Cypr oraz Albania.
3: Ty gdzie byś śmignął, bratku?
4: Gdziekolwiek.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemano, jest 10:00, jest poniedziałek, ja poniedziałek odczułem, bo napiłem się szejka białkowego i się ubrudziłem. Nie zgadniecie gdzie?
4: Powiem wam, że w bardzo ciekawym miejscu.
3: Siemano, ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

Alok Kelly, to Type Into Me w Meloradio i 14 minut po godzinie 10. Tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, mam do was jak zawsze, jak codziennie nietypowe pytanie, które mam nadzieję, że pomożecie mi rozwiązać, no bo tak sobie siedzę głośno i myślę, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam oczywiście na głosówki, bo te najfajniej będzie zagrać na antenie. No i jak zwykle te najbardziej intrygujące, że tak to powiem, zgarną Melomerch.

0: Iben i Hollow w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 10. Poniedziałek. Co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu? WhatsApp Meloradia, Karolina.
1: Kebab i mój crush zawsze wyglądają lepiej z daleka.
0: To ciekawe. Mateusz?
2: Jak już teraz jest ostry, to zaś potem dopiero będzie piekło.
0: Zdecydowanie. Czekam na wasze propozycje na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki. Co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu? Dajcie znać. Nakrajcie głosówkę na naszego WhatsAppa, a znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuj.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: sobotę, a do środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie.

0: wtedy na raz
1: usłyszeć to na żywo, prawdziwe marzenie. Trips i Robert Lewiura. 18 minut do 11. A my w Meloradio lubimy spełniać wasze te muzyczne marzenia szczególnie. I wiem, że część z was chciałaby się wybrać na tegoroczny Tomorrowland i możecie to zrobić bez najmniejszego problemu. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Pamiętajcie o fajnej fotce razem, jak imprezujecie albo jakimś krótkim filmiku. No i poczekajcie trochę, bo się do was odezwiemy. A będziecie mieli okazję posłuchać Davida Guetty, Armina Van Burena, no i samych tych, których tak naprawdę słuchacie na co dzień i ich uwielbiacie. I dojazd macie za friko i w dodatku podczas dojazdu będzie integracja. Także brzmi to jak dobre melo. Wbijajcie, nie czekajcie. I to na pewno też usłyszymy. Just the way you are, David Guetta w Melo.

0: No i to jest kolejna nuta, którą chciałbym usłyszeć na żywo. Shimzai, Fire Fire w Meloradio, 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo. Sztorsik. Redaktor Sikora, siemano!
1: No cześć.
0: Co tam?
1: Jak często natrafiasz w internecie na treści zrobione przez AI?
0: Bez przerwy i strasznie mnie te slopy denerwują, szczerze mówiąc.
1: No to będą musiały być oznaczone.
0: O! A to dobre jest.
2: A już o 11 zagramy!
0: Handy Dust, Caris i Zokuria w Meloradio. A ten imprezowy sztos pojawi się punktualnie o 11, kiedy jeszcze inni będą gadać, także koniecznie zostańcie z Melo.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
6: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
11: Lidl, to się opłaca.

0: mrocznie zrobiło się na kieleckim niebie. Jeśli ktoś liczył na to, że te szare chmury znudzą się blokowaniem słońca, no to niestety ja mam złą wiadomość. Ekipa z góry zacementowała niebo na amen. Jak pokazują termometry, na razie mamy 15 stopni, w tym najcieplejszym momencie mamy dobić do 17, ale do tego wiatr rozkręca się coraz mocniej.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Kielecka policja ustala przyczyny runięcia 50-metrowego masztu telekomunikacyjnego w krainie pierwszym. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Konstrukcja przewróciła się w pobliżu drogi i szlaku pieszego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, relacjonuje Jacek Borek z kieleckiej policji.
2: Na polu leżała 50-metrowa metalowa konstrukcja. Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców.
0: Służby sprawdzają, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy też ktoś celowo odkręcił śruby mocujące maszt. Tymczasem na kieleckiej Podkarczówce ruszyła zaplanowana demolka. Drogowcy rozpoczęli remont ulicy Fosforytowej. Na ponad półkilometrowym odcinku od Podklasztornej do Krzemionkowej zrywana jest zniszczona nawierzchnia. Pierwszy etap prac potrwa około miesiąca. Z kolei internetowa zbiórka na kieleckie autobusy finiszuje w ekspresowym tempie. Polityczna awantura w ratuszu zjednoczyła mieszkańców. Po tym jak część radnych zablokowała darmowe przekazanie pojazdów do ukraińskiej winnicy, na koncie akcji jest już ponad 470 tysięcy złotych.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Samorząd lekarski z urzędu rozpocznie postępowanie dyscyplinarne wobec lekarki, która w swoim ogródku zakopywała ludzkie płody. Kobieta w weekend trafiła tymczasowo do aresztu. Prokuratura postawiła jej zarzuty bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Sprawa jest bulwersująca i trudna do wytłumaczenia, mówi rzecznik lekarskiego samorządu Jakub Kosikowski.
5: To dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
4: Kobiecie grozi nawet 12 lat za kratami. Treści generowane przez AI będą musiały być oznaczone. Już w listopadzie w życie wejdzie rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji. Nowe prawo będzie obowiązywało we wszystkich krajach członkowskich. A młodzież ma za mało dopaminy, tak twierdzą naukowcy. To może sprzyjać ryzykownym zachowaniom. Z czasem jednak dopaminy przybywa, a to główny neuroprzekaźnik układu nagrody w mózgu.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
3: Ja wam zaraz dam dopaminy i to naprawdę dużo, bo za chwilę odpowiecie na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Kto chce dołączyć z głosówką, zapraszam, meloradio.pl, szukajcie naszego WhatsAppa.

0: Rafał napisał przed momentem: Adrian, nie przypomniałeś o zabraniu słuchawek z domu i zostałem bez Melo do pracy. Słuchaj, da się to jeszcze wszystko naprawić, Michał, naprawdę. Anyma, Elisa i Bad Angel w Meloradio, 15 minut po 11. A propos WhatsAppa Meloradio, na którego pisał nasz słuchacz Michał, no to mam też głosówki odpowiadające na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Wojtek?
1: Crush, jak i kebab, to nie zawsze najlepiej.
0: To zdecydowanie coś w tym jest. Justyna?
2: Twój crush, tego się nie uwolnisz. Ajsu kebab, tego smaku nie zapomnisz.
0: No coś w tym jest, zdecydowanie. Czekam na kolejne propozycje i przypominam, że za te najbardziej edgy, hardkorowe, fajne, nietypowe pomysły, Melo Merch.
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Te pauza i magnetyk w Meloradiu, 26 minut po 11. 130 uderzeń na minutę, naprawdę mega sympatycznego brzmienia, które świetnie będzie pasowało w towarzystwie słońca. Niestety słońce nie jest nam dane w ostatnim czasie, ale miejmy nadzieję, że to się zaraz uspokoi, no bo podobno w ten weekend ma być nawet i 30 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend z znajomymi, Grillek i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Philip George, Wish Your Mind w Meloradiu, czyli klasyka, która godnie się starzeje, no i godnie przypomina o tym, co hulało na parkietach i w sumie hula do dziś. No właśnie, warto spełniać marzenia i tak się zastanawiam, dlaczego warto wziąć udział w naszej zabawie i wybrać się na Tomorrowland?
1: No bo można zgarnąć fajne nagrody i mieć taką możliwość, żeby pojechać w Tomorrowland, gdzie tam bilety wyprzedają się dosłownie w 50 minut.
0: No coś w tym jest, a o tym mówiła Jagoda, wie o czym mówi i wy też możecie śmignąć razem z nami do Belgii i bawić się, no iście za, że dobrze. Jeżeli tylko chcecie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego, dajcie wspólną fotę jak imprezuje, albo jakiś filmik, no i potem my do was oddzwonimy. Warto!

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej. To jest to nasze słońce dzisiaj, bo pogoda niestety nie dowiozła.
1: A wiesz, że jest takie miejsce w Europie, gdzie nie można używać parasoli?
0: Jak to?
1: No normalnie jest i o nim powiem w newsach przed 12.
0: Dobra, w takim razie zamieniamy się w słuch. Jestem turbo ciekawy, gdzie jest zakaz parasoli. Byle nie byłoby to w Polsce w sumie.
1: Nie w Polsce, okay. Na szczęście.
0: Dobra.
2: A już o 12 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and a Beat w Melo. Punktualnie o 12 zrobimy wam Biebercelle. No bo tym zaczniemy.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny.

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara! Kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Po reklamie.

0: Królewska ponura aura idzie w zaparte. Słońce dostało całkowity chyba szlaban dzisiaj na wyjście. No, mamy potężny chmurowy sufit. Ciężko się przez to przebić. Termometry wycisnęły 15, no prawie 16 stopni. Niestety wiatr nie odpuszcza. Jutro ma być za to już cieplej i w końcu ma zawitać do Kielc sporo słońca.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Ponad 19 milionów złotych z KPO trafiło do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Szpital kupił nowoczesny sprzęt medyczny, który przyspieszy diagnostykę chorych. Dzięki funduszom WEŚ-CO powstała także 8-łóżkowa sala badań klinicznych. Wielkie zmiany czekają też lewy brzeg Nidy w Pińczowie. Powstanie tam plaża miejska, strefa dla food trucków oraz nowe ścieżki spacerowe. Szczegóły zna Małgorzata Mura.
2: Projekt na zagospodarowanie 18 tysięcy metrów kwadratowych terenów wkracza w decydującą fazę. Pińczów zyskał pozwolenie na budowę bulwarów nad Nidą i stara się o 10 milionów złotych unijnego dofinansowania. Prace, które opóźniły się z powodu procedur administracyjnych w Wodach Polskich, mają ruszyć jeszcze w tym roku.
0: Dziękuję za relację. Z kolei kielecki rynek ściągnie tłumy fanów muzyki, ponieważ znamy już gwiazdy tegorocznego Święta Kielc. Impreza odbędzie się od 26 do 28 czerwca. W sobotę w Parku Miejskim zagra zespół Dżem, a wieczorem na rynku wystąpi Natalia Schroeder. Niedzielny finał będzie należał do rapera Fukaja.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Ukraina i Mołdawia oficjalnie rozpoczynają proces akcesji do Unii Europejskiej. Na spotkaniu w Luksemburgu oficjalnie otwarty zostanie pierwszy etap negocjacyjny. Dotyczy wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją i przestrzegania zasad prawa. Trwa nabór na wakacje z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Podczas 16-dniowego szkolenia uczestnicy przechodzą prawdziwą musztrę, mówi kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady OT.
5: Budowa, zasady działania broni, składanie i rozkładanie, a także strzelanie, jak radzić sobie z tamowaniem krwotoków, czy ewakuować rannego.
4: Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy składają przysięgę wojskową. I teraz jeszcze zakaz używania parasoli przeciwsłonecznych na jednej z plaż Sardynii. Z zakazu wyłączone są rodziny z dziećmi do 10 roku życia oraz osoby powyżej 65 lat. Zgadnij dlaczego.
3: Nie mam pojęcia.
4: Ten zakaz. No bo jakieś zagrożenie pożarowe podobno te parasole powodują.
3: Włosi to naprawdę jednak są specyficzni. Dobrze, że pizzę potrafią zrobić.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Siema, 12 na zegarach, ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy i cały czas czekam na wasze pomysły z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Meloradio.pl. Tam znajdziecie naszego WhatsAppa.

0: You Girl, Moving to the Sun w Melo Radio, 14 minut po 12. Usłyszycie to na żywo już niedługo, dokładnie 31 lipca. W Kołobrzegu, tak jest, bo wtedy Sunrise Festival rusza. Możecie tam być razem z nami, bo my też śmigamy. No i zbić być może nawet pionę z Jugelem, bo będzie na Red Stage. Jeżeli chcecie się wybrać na Sunrise Festival, nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie Melo Radio po 18, bo wtedy jest duża szansa, że coś zgarniecie. No, a ja wracam do pytania, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu, Marlena?
1: Jest trochę niezdrowy dla mojej psychiki, troszeczkę tuściutki, ale i tak nie mogę się oprzeć.
0: Nice, Marlena, brawo, merch Meloradia jest twój, muszę ci powiedzieć, że zaorałaś system, bardzo ładna głosówka. Czekam cały czas na kolejne, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Nagrywajcie głosówki na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl.
2: Hej! WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. I Repeat It w Meloradiu. Tak gramy, żebyście mieli lepszy dzień. A teraz kindly reminder, jeżeli nic nie jedliście jeszcze, no to to jest dobry moment, by się tym faktycznie zainteresować. I przypominajka o wodzie, bo kiedy człowiek zapracowany, to zapomina o tym, a to bardzo niedobrze. Także jedzonko i pitku i do dzieła. Edward Maja, jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to?
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.

0: programie. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.

Natalia Nykiel i Error. Poniedziałek, może się to wydarzyć. Ale nie ma się tym co przejmować, a takim pozytywnym errorem może być na przykład świadomość tego, że śmigacie na Tomorrowland i możecie to zrobić z Meloradiem. Jak będzie brzmiała hipotetyczna reakcja na to, że wygracie? Jagoda, można próbkę? Aż mnie ucho zabolało, ale warto, nie? Dobra, super, ekstra. Słuchajcie, jeżeli chcecie się wybrać razem z nami do Belki, to śmiało meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie tam być. No i też ważne primo, jakaś fotka wspólna, jakieś nagranie, jakiś filmik, to się na pewno przyda. Dojazd macie gratis, także szykujcie się na mocarną integrację. A to usłyszycie na żywo.

0: Run, run, river, angels above me, David Guetta, Alok i Stick Figure. Przez chwilę zacząłem się zastanawiać, czy święta Bożego Narodzenia się zbliżają, bo tak trochę klimatem mi zapachniało.
1: Nie, czekamy na lato.
0: No właśnie, i na newsy.
1: I na newsy, a w newsach będą dobre newsy dla kierowców, bo ceny maksymalne paliw będą przyjemne.
0: No.
2: A już o 13 zagramy
0: Gibbs, Dope House for Money i Win w Melo.

0: Sieć na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
14: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
15: Dobry news dla kierowców na początek. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,52, a diesla 6,37. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze przed wakacjami. Sprawdzają czystość w restauracjach, barach czy kawiarniach, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
16: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
15: Pierwsze kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości. No i jeszcze Wielka Brytania. Tamtejszy rząd zakaże mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 lat. Restrykcje obejmą m.in. TikToka, Instagrama i Facebooka.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Wybiła 13. Siemanko, Adi po tej stronie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i zaczynamy nowy tydzień, ale spokojnie, zaraz będzie wtorek i zaraz będziemy się cieszyć tym, że piątek jest coraz bliżej. A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko! A to win!

wiecie co, dobrze, że jest ta muza, naprawdę. Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 14 minut po 13. Ja mówię, że dobrze, że jest ta muza, bo wiecie co, jakoś ciemno się bardzo zrobiło na niebie u nas i tak się spać mi zachciało, że po prostu głowa mała. Jakaś kawusia, coś, jak będzie ktoś potrzebował, piszcie do mnie, zaraz coś zrobimy, ale spokojnie, odnośnie muzyki, to jestem przygotowany i to dość solidnie, bo przed nami facet, który no w dobrym melo dba o to, by Prismatic grało iście pięknie. A mowa o Tiesto, Ritual z Jonas Blue i Rita Ora, to już teraz.

0: Wiecie, gdzie skrywa się prawdziwe piękno? I wiem, co odpowiedzieliście, miałem serce na myśli. Ja was znam. 28 minut po 13, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się między innymi Axel Ingrosso, czyli goście, których spotkamy na Tomorrowland i na Sunrise Festival. A More Than You Know poleci. I to już niedługo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Pat i 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: to promocja.
1: Reklama. Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznanie 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
22: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
24: Castorama.
25: Teoria.
24: I praktyka.
25: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
24: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
26: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
27: Meloradio.
26: Ale proszę uzasadnić.
27: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
26: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
27: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
26: Iga Dudziuk.
27: I Mikołaj Kujawiński.

0: Calvin Harris, Rock'n Woman i Lovers in a Past Life w Meloradiu, 18 minut do 14. Z Calvinem to się widzimy. Widzimy i słyszymy w Belgii na tegorocznym Tomorrowland, na który się szykujemy. No Iza już wie, że śmiga. No i tak ciekawi jesteśmy, jak się przygotować do tego cudownego wydarzenia, jak się przygotować do Tomorrowland. Iza, no weź to powiedz.
1: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: No wiadomo, trzeba się bardzo dobrze i odpowiedzialnie przygotować. A żeby pojechać się spotkać z Calvinem Harrisem między innymi, to wejdźcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim, dlaczego chcecie jechać do Belgii. No i też dajcie jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik. Wiecie, co robić. Dojazd za darmochę. Będzie potężna integracja, dobra atmosfera.

0: Robin Schulz, Barbs i Better Times w Melo Radio. 8 minut do 14. Iga i Mikołaj, siema!
1: Cześć!
2: Hej.
0: Co tam dzieciaki, jak po weekendzie?
1: Dobrze.
2: Mokro
1: dobrze,
2: trochę.
1: Tato.
0: Raz mi wujkują, raz mi tatują. 23 czerwca jest Dzień Ojca. Poproszę
2: życzenia.
3: A już o 14 zagramy.
1: O, nasz ulubiony numer Golden.
2: Jej!
0: Ej, ale byliśmy na strasznym filmie 6, tak, i było tak. Fajne nawiązanie.
1: No, był ciekawy cover.
0: Bardzo zielony. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, hejka.

autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce.
8: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
9: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
10: Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Jedna osoba zginęła, zbieg cały czas może mieć przy sobie broń. Prokurator z Wrocławia skazany za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Oprócz 10 tysięcy złotych grzywny ma też 5-letni zakaz wykonywania zawodu. No i jeszcze wakacje za granicą, bo taki wypoczynek wybiera coraz więcej z nas, mówi Mateusz Dul z jednego z internetowych biur podróży.
11: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
10: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej wybieramy Turcję, Grecję i Egipt.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Golden. My tak uwielbiamy ten kawałek z Mikołajem, że zapomnieliśmy się przywitać.
1: No, tak, tak.
0: No musiał wybrzmieć ten kawałek punktualnie po prostu.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Wiem, że dopiero od teraz nam się nalicza, nie? Od tego rozpoczęcia. Mamy już 3 minuty w plecy.
2: Daj spokój, ja po prostu tak kocham Golden. No musiał wybrzmieć punktualnie o 14, ale jesteśmy już dla was specjalnie.
1: Jesteśmy. No i będziemy biegać.
2: Nie.
1: Między innymi.
2: Nie.
1: Proszę. Ale po tiramisu.
2: Naprawdę?
1: Aha.
2: To jest jedyny bieg, na jaki mogę się zgodzić. Iga, Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: The Weeknd, Michael Gray. Tak, podkręcamy tempo w Mono Radio. Mikołaj, czy ty lubisz jednocześnie jeść i mieć wysiłek fizyczny?
1: No właśnie tak średnio, ale wiesz co, czytam sobie o tym biegu dla tiramisu i czuję się oszukany.
0: Dlaczego we Włoszech taki wspaniały bieg będzie?
1: No bo tutaj nie ma nic napisane o tym, że dostaniesz tiramisu na koniec.
0: Bo to się mija z celem. Ty wiesz, że ty biegasz po to, żeby zrzucić kilogramy?
1: No ale to chyba po to się zrzuca kilogramy, żeby móc jeść co się chce, jak na przykład tiramisu, nie?
0: Masz w sumie rację.
1: No właśnie. To jest 10 teraz? Kilometrów. Tak co kilometr powinni dawać tiramisu.
0: I od razu łapę zrobisz,
1: no,
0: nie?
1: No.

0: I od razu uśmiech pojawia się na twarzy. Taki mały ja w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i nie przejmujemy się tą aurą pogodową zupełnie.
1: Dobrze, ja się nie przejmuję, mnie po prostu od niej głowa boli, ale...
0: Wymówki,
1: ale
0: wiesz,
1: się tym nie przejmuję.
0: Wiesz, nie, cię tylko ta głowa boli. Daj spokój. Ale ja bym teraz chciała cię zabrać w inny świat.
1: Bo... Co to za świat?
0: No najwyraźniej jest koniec świata.
1: Znowu?
0: Tak mi się coś
1: Jezu,
0: wydaje.
1: Który to już? To przecież przeżyliśmy... Ja chyba sam przeżyłem jakieś 12.
0: Serio, bo pewien 42-letni mężczyzna w Żyrardowie...
1: O, aha. Tylko nie tam!
0: Ukradł aż 1800 rolek papieru toaletowego.
1: Ale czyli co, będzie jakaś nowa pandemia, tak?
0: Nie,
1: ale pamiętasz, jak za COVID-a była ta cała sytuacja, że ludzie myśleli, że papieru toaletowego zabraknie w sklepach i wykupowali na potęgę. Ja też kupiłem dużo rolek, pamiętam, ale to było jeszcze na samym początku. Nikt nie wiedział, co nas czeka wtedy.
0: A co jeżeli policja złapała tego człowieka, on tylko chciał nam przepowiedzieć, co nas spotka?
1: A co jeżeli on po prostu tak długo tkwił w izolacji, że myśli, że wciąż trwa ten COVID i dopiero teraz mu się papier skończył, skoro tyle rolek potrzebuje?

0: Wiecie, że ta Bredota już 10 minut się ze mnie śmieje?
1: Ale to dlatego, że wyobraziłam sobie ciebie na siłowni. No,
0: śmieszne, wiem.
1: Przepraszam, a w tej godzinie?
0: 10 minut, bez przerwy, słuchajcie, naprawdę.
1: Porozmawiamy o Skolimie i jego wadzie jednej.
0: Tak, ma taki jeden brzydki nawyk.
1: Mankament taki.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Dave

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
0: Po reklamie.

0: Galantis, Runaway w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu. Ale żeby tak dwie godziny się spóźnić.
1: Brzydko.
0: Brzydko. Ale król Latino najwyraźniej tak może.
2: No i to nie jest pierwszy raz w sumie. My też poznaliśmy go od tej strony. Bardzo się cieszymy, jak z Colin do nas wpada, ale nigdy jeszcze nie był punktualny.
0: Miał być koncert. Znaczy, no był w sumie ten
2: był
0: koncert.
2: Był koncert, odbył się. Dni Jastrzębia Zdroju. Tam właśnie grał Skolim, miał zagrać o 20:30. No i tak ze dwie godzinki mu zeszło, żeby jeszcze dojechać na tę scenę.
0: Już wiemy, co było inspiracją do tego numeru.
2: Może on tak z domu właśnie wychodzi, że to wychodzi, a potem wchodzi z powrotem i nie może wyjść.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ależ ten kawałek siedzi, karnawał. To nowość na naszej antenie. Gibbs, PZ, For Money. Tak podkręcamy tempo. Jak długo to robisz? Jak długo siedzisz w internecie?
1: Bardzo długo. Więcej raczej niż przeciętny człowiek.
2: Właśnie, a ile będzie siedział przeciętny Polak? O tym powiemy w internecie oczywiście. W newsach.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Save My Love, Kygo, Kali, T. Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland
9: jest fresh. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 lat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
17: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
3: O reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Najlepsza kolej w Europie powstanie w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury ujawniło plany rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej.
4: Ta sieć zakłada wybudowanie 4700 km nowych linii kolejowych.
3: Mówił Maciej Lasek z resortu infrastruktury. Po zakończeniu inwestycji między największymi polskimi metropoliami super szybkie ekspresy mają jeździć najdłużej 100 minut. Łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. Tyle w internecie spędzi przeciętny Polak, tak wynika z badania firmy NordVPN. To przeszło 2 lata dłużej niż zakładano jeszcze 4 lata temu. No to jeszcze szukamy słońca w pogodzie i niestety według synoptyków dziś i jutro deszczowo i burzowo, intensywnie padać może zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej Polsce.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Godzina 15, słuchacie Freak Fightu, a za moment taka historia, że koń by się uśmiał.
5: O, Iga, jak się ciebie żart dzisiaj trzyma.
2: Dziękuję. Mnie rozśmieszyło. Save my love, Kygo, Khalid. Tak zaczynamy.

0: Leo, łowcy gwiazd w Melo Radio. Tak się podkręca tempo, a w Warszawie dzieją się takie rzeczy, które... Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Szukam jakiegoś odpowiedniego określenia.
1: To jest absurd.
0: Ale to jest absurd.
1: Absurd, absurd. Nasza szkapa prawie, że. No więc na Woli warszawskiej ostatnio ktoś zauważył, że stoi zaparkowany samochód. Taki hatchback, niezbyt duży. Aha. A w tym samochodzie siedzi koń i dwa gołębie.
0: Koń i dwa gołębie. Może to był Geralt?
1: Być może. W każdym razie siedziały tam przez kilka godzin i tam ludzie się zainteresowali, nie, że słońce grzeje i tak dalej.
0: No tak.
1: Zadzwonili po służby. W końcu przyszedł właściciel samochodu.
0: Tak?
1: Zaczął się wykłócać z tymi ludźmi. Wziął konia i sobie poszedł.
0: Ale dokąd?
1: Właśnie nie wiem, w nieznanym kierunku jest napisane.
0: Przygoda.
1: Ciężko jest na Woli najwyraźniej znaleźć chłopa z koniem.
0: Hmm. A co, jak on teraz sobie gdzieś chodzi z tym koniem?
1: No tak, jeżeli ma konia, to po co mu samochód?
0: Bardzo dużo pytań. Tak mało odpowiedzi.

0: Dax Jones, Never Be Lonely, uwielbiamy. A teraz porozmawiamy o sporcie.
1: No, około sporcie, ponieważ jest wielka drama w Kanadzie. W Kanadzie jest drama, ponieważ Kanada jest jednym teraz z krajów organizujących Mistrzostwa Świata w piłkę nożną. Razem z USA i z Meksykiem. No i były premier Kanady, Justin Trudeau.
0: On jest Katy Perry.
1: Nie pojawił się na meczu otwarcia Kanady. Ale pojawił się na meczu USA, ponieważ tam jego dziewczyna Katy Perry śpiewała na otwarcie.
0: Zyskał w moich oczach właśnie.
1: No, ale stracił w oczach swojego narodu. Powiedział, czasami obowiązki wspierającego chłopaka są na wagę złota, ale wiecie, komu kibicuję, żeby zdobył puchar, tak powiedział na odczepkę.
0: Przepraszam bardzo, Katy Perry jest jego żoną, a nie naród, tak?
1: No, to trochę tak jakby, wiesz. Jakby nasz premier kibicował... I niech każdy sobie wybierze jakiś kraj.

0: Magnetic, The Bounce, od razu jakoś tak milej się pracuje. A wiesz, kto nie musi pracować?
1: Kto?
0: Myślę, że córki Lewandowskich nie musiałyby pracować, jakby nie chciały.
1: Ale myślę, że jednak będą.
0: Też tak sądzę. A my w tej godzinie porozmawiamy o nowym domu Lewandowskich.
1: O, ale gdzie ten dom?
0: A zdradzimy to wam jeszcze w tej godzinie. Będzie też o nowym studiu Ani Lewandowskiej.
1: Yeah.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maraci.

0: Reklama. Disney Plus.
1: To jest mój czas.
0: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
2: Mam propozycję.
3: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
8: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
7: Kiedy wyruszasz?
8: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: A to Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Robert Lewandowski jest mistrzem i dlatego ma tyle fajnych propozycji w swoim życiu.
1: No właśnie, propozycja, która teraz wydaje się być najbardziej prawdopodobna, to propozycja ze Stanów Zjednoczonych. Chicago Fire bardzo chce Polaka mieć w swoim zespole. No i podobno już mu tam pokazywali, co i jak. Mówili: panie Robercie, proszę zobaczyć, tutaj Chicago, to kiedyś wszystko będzie pańskie, a tam akurat będzie miejsce na studio fitnessu pana żony.
0: To jest najważniejsze, żeby Anka Lewandowska miała swoje studio, okej?
1: Tak, ciekawe, czy tam przygotowała.

0: I tak to robimy w tym Meloradiu. Mikołaj.
1: No.
0: Lubisz bawić się w przebieranki?
1: Wiesz co, no. O co ty mnie pytasz tutaj?
0: Normalna sprawa.
2: O przebierankach będzie w newsach, słuchajcie.
3: A już o 16 zagramy
1: Fast Cars Superstars.
0: No to lubisz czy nie?
1: Powiem tak.
0: Chyba bardzo. Ten numer zagramy punktualnie o 16.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.

0: Cześć wam, z tej strony Wina Walczak. Nowy tydzień w Kielcach zapowiada się kosmicznie. Lecimy z tym, co warto wrzucić na radar. W kielskim Heliosie czekają na was międzygalaktyczne przygody, między innymi Mandalorian Grogu. To ponad 2 godziny czystej akcji efektów, które na dużym ekranie wgniatają w fotel. Prawdziwy ogień czeka nas też pod koniec tygodnia, bo już w piątek Klub Maska oficjalnie odpala rozpoczęcie wakacji z Miu. Jeśli byliście na jego grudniowym gigu, to doskonale wiecie, jakie szaleństwo działo się pod sceną. A gdy opadną piątkowe emocje, to w sobotę widzimy się nad zalewem na Wiankach Kieleckich. Czeka na was bezpłatny relaks na wodzie z kajakami, rowerami wodnymi. Do tego warsztaty robienia wianków, a później puszczanie ich na wodzie i na koniec spektakularny pokaz Teatru Ognia oraz pokaz cichych fajerwerków.
1: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Ceny ropy na światowych rynkach najniższe od 3 miesięcy. To reakcja na wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus. Uwaga na oszustów, podszywają się pod kontrolerów instalacji fotowoltaicznych. Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że nie prowadzi takich działań. A na koniec święto fantastyki, czyli festiwal Pyrkon. Impreza odbędzie się w Poznaniu. Według nowego regulaminu nie można wnosić rekwizytów przypominających pistolety czy karabiny, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
4: Chcemy, żeby ta impreza kojarzyła się z kreatywnością, radością, zabawą, a nie żeby budziła jakieś niemiłe wrażenie z jakiegoś zagrożenia albo strachu.
3: Pyrkon już w najbliższy weekend.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i wiemy, kto się spodobał Cristiano Ronaldo.
2: O, Czekaj, aha, dobra, jemu, że się spodobał.
1: Jemu.
2: To pewnie był Robert.
1: Nie.

0: Marcin Solveig, Alma, All Stars. Cristiano Ronaldo to jest mąż Georginy.
1: Tak, to jest ten słynny mąż Georginy.
0: I piłkarz zespołu...
1: Tak. Już sam nie pamiętam z jakiego, bo on tam na pustyni teraz kopie w tej Arabii Saudyjskiej. No, ale pojechał z Portugalią na mistrzostwa.
0: Dokładnie. I ostatnio spotkał się ze swoją największą fanką, belgijską influencerką, Celine Dept prawdopodobnie. Mhm. I się nią zachwycił.
1: Tak, powiedział, o, jaka ty jesteś naprawdę piękna.
0: I co na to Georgina, się pytam.
1: Ale będziesz, Cristiano, naprawdę spał na kanapie.
0: Duża szansa. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran, to teraz.

0: zabawny jesteś, Mikołaj, wiesz?
1: Tak. I co zabawnego zrobiłem? Powiedz.
2: Wszyscy wychodzą na patrol.
0: No, po prostu jesteś.
1: No tak, kaszlałem sobie tylko. A ta już ze mnie bekę ciśnie. Zuika, co się z tobą dzisiaj dzieje?
0: Wyspałam się.
1: Normalnie zachowujesz się, jakbyś pojechała na studia do USA.
0: Naprawdę? A kto tak zrobił?
1: Wiesz co, Helena Englert pojechała i tam trochę studiowała, no i teraz miała taką refleksję a propos swojego czasu spędzonego w amerykańskiej strukturze edukacyjnej i powiedziała tak: mam wrażenie, że się tam cofnęłam w rozwoju przez te pół roku.
0: Ojej, gorzko, gorzko.
1: Ale też mnie to nie dziwi jakoś specjalnie. Oglądałem trochę tych obchodów 250-letniej Ameryki. No... też się poczułem, jakbym się cofnął w rozwoju.
0: Ja powiem tak, Polska górą.

0: faja, faja.
1: Ale pięknie powiedziałeś. Tak podkręcamy tempo. Dobrem narodowym jest Ewa Farna.
0: Tak, ale narodowym naszym polskim czy narodowym czeskim?
1: To niech każdy sobie odpowie na to pytanie już sam. Natomiast dziewczyna wyprzedała sama jedyna stadion. Ogromny, wielki, wow.
0: Brawo.
1: Brawo. Być może, to tylko plotka.
0: Być może?
1: Powstanie o niej film dokumentalny.
0: O,
1: ale to taka
0: może ploteczka.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: tak podkręcamy tempo.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Jak ja to lubię, jak mi się to podoba, że możemy was zabrać na takie doznania, na takie przeżycie, jakim jest Tomorrowland w Belgii.
3: No i nie zatrzymujemy się w tym tygodniu też. Wysyłamy was, czyli słuchaczy Meloradia, na Tomorrowland, a dzisiaj dzwonimy do Kasi.
0: Dzwonimy i mamy nadzieję, że Kasia odbierze. Ma 5 sygnałów na to. Trzymamy
3: jest,
0: mocno kciuki.
3: Już liczymy.
0: Bo zgłoszenie jest dobre.
4: Tak, słucham.
0: Cześć Kasia, Iga Mikołaj, cześć. Meloradio.
3: Siemanko.
0: W domu czy w plenerze?
4: W domku.
0: Imprezować, tak? Czy o czym ty myślisz?
4: Jeszcze raz?
0: Rozumiem, że chodzi ci o imprezowanie, a nie o nic tam niegrzecznego.
4: Nie, tylko same grzeczne rzeczy.
0: Bardzo dobrze.
3: No dobra, no to w domu, ale my tutaj dzwonimy w zupełnie innej sprawie niż impreza w domu. Kasiu, w swoim zgłoszeniu napisałaś, że Tosia organizuje Tomorrowland Party co roku.
4: Tak.
3: To zrobimy tak, że teraz my zadzwonimy do Tosi, my dobrze. Nie będziemy nic mówić, a ty, Kasia, powiesz jej, że impreza w tym roku, no niestety, się nie odbędzie.
4: Dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że nie zrozumie emocje.
0: Tosia to twoja przyjaciółka, zgadza się?
4: Tak, zgadza się.
0: Super, to dzwonimy do Tosi. Teraz musisz po prostu zrobić taką grę aktorską, że koniec świata.
4: Dobra.
0: Jesteś gotowa? Okay. To my się wyciszamy i gadaj z Tośką.

0: Halo?
1: Hejka!
0: Hej!
1: Zosia, powiedz mi, czy w tym roku też planujesz Tomorrow Party w domku?
0: Planuję, a co?
1: Planujesz? No nie wiem, bo może gdzieś się wybierzemy razem?
0: Może, kto mówi?
1: Do Belgii może pojedziemy, Kasia?
0: A no, z kim się o tym numeru dzwonisz?
1: A tak tutaj przez kogoś do ciebie dzwonię.
0: No słuchaj, chciałabym, ale dlaczego do Belgii?
2: Tosia, Iga Mikołaj z Meloradia z tej strony.
3: Dzień
0: dobry.
2: Wiecie, że twoja impreza się nie odbędzie.
0: Dlaczego?
2: Kasia!
0: Lecimy na Tomorrowland!
2: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland!

0: Jerem.
1: Matko! Ja pierdzielę! Matko, jest to Tosia!
2: Tak, tak, to się dzieje naprawdę. Zabieramy was razem z ekipą Melo, naszym busem, prosto do Boom w Belgii.
1: Tu jest to Tosia! O Boże, to się wstrzęsie!
0: A to nie koniec. To nie koniec, dziewczyny. Tomorrow paki też u was lądują. Plecak, bluza, skiety, pomadka, książka.
2: No i mamy też dla was zestaw kosmetyków.
1: O Boże, dziękujemy! Jezusia!
0: Sama mam ciary. Dziewczyny, widzimy się w Belgii.
3: Tomorrowland z Meloradiem.
4: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Regard. Wiesz, za co kocham Melo Radio?
1: Za to, że można sobie pośpiewać Ride It.
0: I za to, że my zabieramy słuchaczy w tak fantastyczne miejsca.
1: Tak jest. I nas cieszy to, że wy się cieszycie.
0: Pięknie powiedziane.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Just the way you are, Milky David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, ale najpierw newsy Melo Radio.

0: Radio Kielce. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Teraz w Mediamarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo. Z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool. Z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. Mediamarkt.
5: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
6: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
5: Kiedy wyruszasz?
6: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
9: walczysz.
17: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, ten tydzień to zapowiada się naprawdę grubo w Kielcach. Sporo tuptania nas czeka, ale zanim tuptanie, to w środę ból brzucha od śmiechu po prostu Was czeka, bo Cezary Pontewski przejmie kielecki klub w Spaki, zaprezentuje swój najnowszy program. A jeśli przed imprezowym weekendem macie ochotę na kinowy reset, to w kieleckim Heliosie seans filmu Dzień Objawienia, trzymająca w napięciu opowieść o tym, co dzieje się z ludzkością, gdy dostajemy ostateczny dowód na to, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. A w najbliższą sobotę klubo-kawiarnia Quest zamieni się w strefę totalnego elektro-szaleństwa. Rusza impreza pod szyldem DEA, czyli potężna dawka techno, house'u oraz progresywnych brzmień od świetnego składu DJ-ów.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Minuta do 17, czas na newsy Malo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Kierowcy, uwaga, w tym tygodniu więcej kontroli na drogach. Policja w całej Europie, także w Polsce, sprawdzać będzie trzeźwość kierowców. Przygotowuje też badania na obecność narkotyków. Od kilku dni brakuje truskawek, powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z okolic Goławina na Mazowszu.
5: W tym roku nie urodzę jest. O.
6: Deszcze, słońce.
7: A ten deszcz pomaga czy nie?
6: Absolutnie nie pomaga.
5: No bo gniję teraz.
4: W tym roku sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca. Smoczyce staną na lotnisku Chopina w Warszawie. Nowoczesne skanery bezpieczeństwa przyspieszają odprawę. Nie trzeba będzie na przykład wyciągać laptopów z bagażu. A dlaczego smoczyce? No bo maszyny są po prostu wielkie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy o przereklamowanych miejscach.
2: Dokładnie tak. Albo powstała rzeczach. Taka ciekawa lista dosyć

0: Sanford, Crying on the Dance Floor w Maloradiu. Przereklamowane są Labubu.
1: Są Labubu przereklamowane, a ja bym powiedział, że przereklamowana jest hiszpańska La Liga.
0: Nie wiem, co ty do mnie powiedziałeś, ale okej, niech tak będzie. No. A co jest według was przereklamowane? Dajcie znać nam na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Tak, a pytamy dlatego, że powstała taka lista właśnie najbardziej przereklamowanych miejsc na świecie. Brytyjski park rozrywki Alton Towers. To jest podobno najbardziej przereklamowane miejsce na świecie. Że drogo i się nie opłaca.
0: Disneyland też tam jest?
1: Właśnie nie.
0: O!
1: Więc to jest, no tak, 10 razy gorzej najwyraźniej.
0: Wow! Dajcie znać, jesteśmy mega ciekawi, co jest według was przereklamowane. To nie musi być miejsce.
1: Nie musi być miejsce, może być cokolwiek. Na przykład, nie wiem, schabowy.
0: Nie, wypluj to. Wypluj to.
1: No, moim zdaniem nie, ale być może ktoś tak uważa.
0: Wypluj to! WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: pomysł, ale mi się kojarzy ten numer z finałem pierwszego światowego Idola.
1: Tak?
0: To też był taki trochę przereklamowany jednak program. Myślę, że po pierwszej serii to już tam...
1: Ja byłam fanką.
0: No dobra, nie, dwie pierwsze serie... Aha. Okej, okay, nie? Top to wtedy było. Ale później to tam.
1: Sprawdzamy, co jest przereklamowane według was i mamy głosówkę od Tomka. Słuchamy cię, Tomku.
2: Siema. Ja uważam, że przereklamowane jest chodzenie do pracy. No, pozdro.
0: Podpisuję się pod tym. Też uważam, że jest przereklamowane.
1: Mikołaj! No właśnie,
0: słuchaj, chodzisz do tej pracy, na mieszkania nas nie stać, na rachunki nas nie stać, na zakupy nas nie stać. To po co chodzić? Nie musisz to nie iść. Taki kiedyś rap był.
1: Weź się, Mikołaj, skończ to smutne, wiadomo co. I wiesz, co nie jest przereklamowane?
0: Co jeszcze nie jest przereklamowane?
1: Tomorrowland nie jest przereklamowane.
0: A to na pewno. Zwłaszcza, że was wysyłamy na Tomorrowland i można się ucieszyć, tak jak dzisiaj Kasia i Tosia.
1: Jaka to była radość, jakie to były emocje. Możecie zobaczyć, jak dziewczyny wyglądają na naszym Instagramie.
0: Tak jest. I możecie też przeżyć tę radość sami. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl, pokażecie, z kim chcecie jechać i napiszecie dlaczego. I być może to was też wyślemy do Boom w Belgii na Tomorrowland. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Lubię cię, chylatą modelki płotarski. Słuchajcie, słuchawki mi się
1: pierwszy rozpadły. Raz widzę, żeby ktoś ten model słuchawek popsuł, naprawdę.
0: Ale one się
1: brawo!
0: Same popsuły.
1: Samo się popsuły.
0: Natomiast porozmawiamy o parach i o ich zwyczajach, które są wspaniałe i prowadzą do tego, że żyją długo i szczęśliwie.
1: Okej.
0: Okay. Nie tak jak moje słuchawki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy
0: chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
2: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
6: masz. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Marlon Hofstadt sam o sobie mówi, że jest DJ-em Daddy'im. One Night of Love, tak podkręcamy tempo. Co tam przewracasz oczami?
1: No to takie podejrzane, że sam o sobie tak mówi.
0: Bo ty też byś tak chciał.
1: Niebezpieczny gość.
0: A w ogóle to pary, które jedzą niezdrowo, są szczęśliwe.

0: O, ale to muszą razem jeść niezdrowo.
1: No, napędzać.
0: Generalnie właśnie to, co robimy niezdrowego, nie tylko chodzi o jedzenie śmieciowego żarcia, ale niezdrowe aktywności podobno nas zbliżają do siebie.
1: Ja nie umiem tego pojąć, ja nie rozumiem, o
0: no
1: co chodzi.
0: No, ja to rozumiem, to wiesz, jak żyjesz jak świnia, to znaczy, że się czujesz komfortowo z drugą osobą, nie? Żeby jej pokazać się z tej najgorszej strony.
1: Genialne.
0: No.
1: W swojej prostocie.
0: Dlatego właśnie trzeba sadzić bączury. Już na samym początku.
1: Mikołaj!

0: jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ja nie chcę, żeby słońce zachodziło.
1: Nie zajdzie
2: nigdy. Bo wtedy
1: nigdy.
2: Spadnie deszcz.
0: No właśnie, i ja chcę więcej słońca.
1: Dopóki jesteś, dopóki robisz meloradio, będzie słońce.
0: To dobrze, że idę na urlop.
2: O, dzięki. Teraz nie będziemy mieli słońca.
0: Szykujcie się na miesiąc bez słońca. Ale jeszcze nie idę, w sensie jeszcze robię program, na spokojnie.
1: No ja myślę.
0: To już niebawem i zagram fajnie.
1: A co?
0: A to puść dżingę, to ci powiem.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Alesso i Sasha i Destiny. Wyobrażacie sobie teraz taką jazdę nad morze z tym numerem?
1: Bardzo, zawsze,
0: fajnie,
1: wszędzie
0: nie?
1: Z tobą, tak.
0: Okej.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
11: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
12: Wiadomo, kim była ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To obywatel Rosji. Jednocześnie cały czas trwa obława na sprawcę. Problem ze zdatnością wody w zachodniej Wielkopolsce. Chodzi o bakterie coli wykryte w wodociągu w gminie Duszniki niedaleko Poznania. Woda nie nadaje się do picia bez jej przygotowania. A teraz zrobi się gorąco, bo pod koniec tygodnia do Polski zawita upalne lato. Będzie nawet 35 stopni. A jak reszta lata, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
13: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu.
12: Szczególnie gorące mają być sierpień i wrzesień.
11: Dlatego na czas mojego urlopu będę w lipcu, super!
14: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w Melo.
1: No słuchajcie, pogoda chyba sobie wzięła do serca dziś dzień, jaki mamy, no bo podobno jest dziś dzień wiatru. Ale tak jak mówiła Ula w newsach, w weekend nawet 35 stopni ma być i pełne słońce w całej Polsce. Jest na to, na co czekać, więc zaczynamy to odliczanie do piątku. Tu Pychu, siemano, Destiny, Aleso i Sasza, oni na początek. Melo Radio. Idę w Melo.

I Can't Wait. To Bob Sinclair i Kajsa w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. O czym myśli Pychu? To jest pytanie, na które mam nadzieję, że zaraz postaracie się odpowiedzieć. A do zgarnięcia będzie nasz Melomerch, torba i skiety, a także pomadka z logiem Melo Radia. To będzie do zdobycia i już teraz lecą do was podpowiedzi. Dziś myślę o rzeczy, która już teraz jest raczej bardziej dla kolekcjonerów. No i żeby użyć tej rzeczy, jest potrzebny taki specjalny sprzęt. Więcej nie powiem, zaraz będziecie mogli zgadywać. 321-321-777. Ten numer wam się za moment przyda. Już sobie go zapiszcie.

0: 18.18 na zgarach. Hela Henderson i Rudimentale w głośnikach, a ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie wieczorem bawimy się w zabawę O czym myśli Pychu. Ja myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem dzwonicie na antenę Meloradia i zgadujecie, co to jest. No i mamy dla was podpowiedzi. No dziś myślę właśnie o rzeczy. No jest to rzecz już teraz raczej tak dla kolekcjonerów. No i żeby tego użyć, potrzebny jest specjalny sprzęt. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Już widzę, że dzwonią. Możecie zadać pytanie, a możecie od razu strzelać. Siemano, jak masz na imię?
2: Agnieszka.
0: No cześć Aga, o czym myśli Pychu? Pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Pytam, czy odtwarzana jest muzyka z tego?
0: No może być, no.
2: No to winyle.
0: No ale naprawdę, że tak szybko, że już, że od razu?
2: No od razu pomyślałam, jak tylko usłyszałam.
0: Aga, masz jakieś winyle w domu?
2: Właśnie, że nie, ale za dzieciaka to nimi rzucałam.
0: Słuchaj, no ja winyla dla ciebie nie mam, ale mam torbę, skiet i pomadkę, taki zestaw od Meloradio.
2: Super.
0: Anima i Joji, to mam za to dla was wszystkich. Beautiful, już teraz.
1: O czym myśli Pychu?

0: For Me, to Sigala i Rita Ora w Melo Radio. Na ten numer między innymi pewnie będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival. To już tego lata w Kołobrzegu. Sześć cudownych scen, no i naprawdę niepowtarzalny nadmorski klimat. Jeszcze dziś będzie szansa na to, żeby zgarnąć wlotki na właśnie Sunrise Festival, więc słuchajcie Melo uważnie. A co piątek od 21 odpalamy Sunrise on Air. Wtedy też warto być z nami, z Melo Radiem. A jeszcze wcześniej, no bo już za moment, zagram między innymi Cyrilla, będzie też topik z Becky G, to na pewno do 19 na Playkę Melo wleci.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: O, super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

Hi-Fi Superstar, to Wet Fingers w Melo Radio, DJ Adamus i Mafia Mike, a Mafia Mike to jeden z DJ-ów, który pojawi się na naszym projekcie Płynę w Melo. Już w ten piątek robimy 30 Melo Radia z barki nad warszawską Wisłą, no a potem to już tylko odpalamy dobre Melo z DJ-ami. Wstęp za free, wbijajcie, jeżeli jesteście w Warszawie albo chcecie sobie zrobić weekend w stolicy. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, a już teraz czas na gorącą nowość, no i jednocześnie propozycje do 30 Melo Radia. Kto wie, być może na barce to będzie premiera, Mikolas i nasz polski Trips to Hard to be Humble.

0: Mockingbird. Tiesto, a razem z Tiesto ci, którzy wystąpią na tegorocznym Tomorrowland, czyli Dimitri Vegas, Like Mike i Gabry Ponte, a wy też na Tomorrowlandzie możecie być. Wysyłamy was tam, do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie razem z nami przeżyć tę niesamowitą przygodę, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam napiszcie, opiszcie waszą ekipę, no i przede wszystkim wyślijcie zdjęcie albo filmik z kimś, z kim chcielibyście tam polecieć. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a już teraz powiem wam, co zagramy za moment.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten kawałek punktualnie o 19:00 pojawi się na antenie Meloradia, a w oczekiwaniu na 19:00 to właśnie wbijajcie na meloradio.pl, no i zgłaszajcie się po to, żeby pojechać na Tomorrowland. Warto.

0: Slay.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
2: No i mamy już punktualnie 19 na zegarach. W tej godzinie wydarzy się sporo, więc warto zostać z Meloradiem, no bo już muzycznie jest to sztos. Webauza i Magnetic, ten numer wam zagram. Będzie klasyczek Out of Touch at Uniting Nations, a zaczynamy od Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie, że wy też jesteście po drugiej stronie.
1: Meloradio. Idę w melo.

Magnetic to Webauza w Melo. Tak podkręcamy tempo, 10 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: pachnie wakacjami. Duke Dumont i Ocean Drive. 19:19 na zegarach. Szybka kasa od Meloradia. No i to jest ten moment programu, który muszę wam przyznać bardzo lubię, bo to jest ta chwila, kiedy mogę wam rozdać kasę. 200 zł, po taką szybką kasę zgłaszaliście się na meloradio.pl. No i ja teraz klikam guzik, o właśnie kliknąłem, no i mam nadzieję, że połączę się zaraz z Laurą. Czekamy maksymalnie 5 sygnałów, Laura weszła na meloradio.pl, no i ma fajny plan na to, jak hajs wydać. 2 sygnały już za nami, Laura, to jest ten moment, żebyś ten telefon odebrała. Bo długo czekać nie mogę. 3 sygnał już za nami. Słuchajcie, to się wszystko dzieje na żywo tutaj. Laura, nie rób mi tego. Ej, dziewczyno. Halo. A, i niestety, 5 sygnał minął, a to oznacza, że musimy lecieć dalej. Jeżeli chodzi o szybką kasę od Meloradia, no to wybieram numer 2, czyli w tym momencie dzwonimy do Konrada, który mam nadzieję, że tym razem ten telefon odbierze, no i że tu będą mniejsze problemy. Już właśnie w tym momencie wybieram numer i mam nadzieję, że Konrad da radę odebrać. Słuchajcie, to się wszystko dzieje na żywo. Tak właśnie działa szybka kasa od Meloradia. Numer jest już wybrany, więc mam nadzieję, że zaraz usłyszymy pierwszy sygnał i że Konrad ten telefon odbierze. No halo, sygnał. O! Sygnał jest, więc miejmy nadzieję, że Konrad też jest po drugiej stronie.
1: Halo, halo.
0: Halo, siemano, cześć, tu Pychu, Meloradio. Słuchaj, stary, opowiadaj szybko, na co byś 200 zł chciał przeznaczyć od Melo.
1: Na odtrężowanie się na ściance spinaczkowej z dziewczyną.
0: Okej, czyli to jest taka wasza forma relaksu.
1: Tak, tak.
0: Ale to bardziej, wiesz, jesteście razem, czy ty ćwiczysz, a ona podziwia?
1: Nie, to właśnie bardziej ona ćwiczy.
0: Znaczy, a, ty podziwiasz, dobra!
1: Dokładnie.
0: Stary, no to żebyś miał takie piękne widoki, to ja ci w tym momencie 200 zł daję, taką szybką kasę od Meloradia, pędź już do bankomatu.
1: Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Szybka kasa od Meloradia.

0: Better Times. To Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 29 minut po 19. Pychu z tej strony. Siemano. No, w tej godzinie powiem wam jeszcze, dlaczego nie warto zachodzić za skórę bobrom. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
15: Bittersweet 2.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.

Szybkie przypomnienie części ciała po angielsku: Head, Shoulders, Knees and Toes, to Offenbach w Mela. Nie warto walczyć się z bobrami, no bo one wrócą ze zdwojoną siłą. No jak czytam, przekonali się o tym w Obornikach obok Poznania. No komuś nie spodobała się tama, jaką zbudowały sobie bobry, no i postanowił ją zniszczyć. No myślał, że w ten sposób przegoni te zwierzaki. A te się wkurzyły, no i zamiast jednej tamy zbudowały 7 nowych. No i tak sobie w sumie pomyślałem, że te bobry to trochę jak my. Na przykład kiedy prosimy o podwyżkę i za którymś razem liczymy, że szef w końcu się podda.

0: Pokaż mi, co buję cię ja.
1: Santa Cruz w Melo. Tak, gramy, za chwilę wybije 20 i będziemy grać dalej.
2: A już o 20 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexa i Faithless. Ten kawałek punktualnie o 20 pojawi się na antenie Melo Radio.

0: Idę w Melo.
1: No i mamy już punktualnie 20 na zegarach. W tej godzinie się wydarzy. Będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, a muzycznie też nieźle. Calvin Harris i Dua Lipa za moment wpadną. A zaczynamy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: To Gips w Meloradiu. 13 minut po 20 to było coś dla fanów szybkich samochodów, a teraz mam coś dla fanów naprawdę mocnych imprez.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bo będziemy od 31 lipca do 2 sierpnia na Kołobrzeskim pod Czelu. Tam odbędzie się Sunrise Festival. Impreza z naprawdę ogromnymi, ponad 20-letnimi tradycjami, na której w tym roku zagrają m.in. James Hype, Scooter, Meduza i wielu, wielu, wielu innych. A ja mam dla was podwójną wlotkę. Na 31 dzień lipca na Sunrise Festival. Żeby ją zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i nagrajcie głosówkę. Chcę usłyszeć, do którego DJ-a chcielibyście wbić na scenę na seta, no i dlaczego akurat do tego. Czekam na wasze głosówki i odpowiedzi. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Marshmello i Ellie Goulding. Save my love, w Mela. Tak podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i mocno też będziemy podkręcać tempo razem z wami w Kołobrzegu, no bo oczywiście będziemy na Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia. Kołobrzeg stanie się stolicą muzy elektronicznej. No i mamy dla was wlotki. No i zapytałem, do kogo, jeżeli byście mogli, to chcielibyście wbić na scenę na seta i dlaczego? No i dziękuję za wszystkie głosówki na WhatsAppie, ale Radek skradł moje serce.
2: Siema. Najbardziej chciałbym wbić do Skutera na imprezę, na scenę. Pytacie dlaczego? W tym roku jest 20 lat, jak Skuter miał koncert w Gdańsku. Mój tata zawsze się chwali, że na tym koncercie bawił się najlepiej ze wszystkich koncertów, na jakich się mógł w życiu pojawić. I chciałbym razem z nim wbić. Takie wspomnienie by to było dla mojego ojca. Mi się wydaje, że całkiem spoko pomysł.
0: No jak tata i syn rozwalą Kołobrzeg, to ja nie wiem, czy będzie co z tego zbierać. Radek, dzwoń do taty i mów, że jedziecie razem na Sunrise Festival. Podwójna wlotka na pierwszy jego dzień w tym momencie trafia w twoje ręce. A jak już będziecie na Sunrise Festival, to możecie też posłuchać tego gościa, bo on też tam zagra. James Hype i Serotonin, jego nowość. Gramy już teraz, to jest Meloradio.

Jack Jones i MNK w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Pychu z tej strony, siemano. Mega się cieszę, że wy też jesteście. A kiedy byliście ostatnio na weselu? No i właśnie, tu pojawia się odwieczne pytanie, ile dać do koperty? Ile tam włożyć naszej młodej parze? No i zostały przeprowadzone badania. Jak czytam, wesele na 100 osób to koszt około 100 tysięcy złotych, matko boska. No i czy nowożeńcy tyle w kopertach dostają? No właśnie, różnie z tym bywa. No ale średnio to około 40% tego, ile wydajemy, tyle znajdziemy w kopertach. No właśnie, czyli jak wydamy 100 tysięcy, to dostaniemy w kopertach 40. No to jak tak ma wyglądać inwestycja w dalsze życie, to ja dziękuję. Melo Radio! Yearbooks i Babylon, jego nowość już teraz w Melo Radio.

0: prywatnie, to jedno z moich ulubionych nowości, jakie gramy na antenie Meloradia. Cascade i Meet Again, takie gramy jeszcze przed 21. No a skończył się mecz Hiszpania kontra Republika Zielonego Przylądka. I to kolejne ogromne zaskoczenie tego mundialu. 0-0. Ale kolejne spotkanie przed nami, między innymi za chwilę wystartuje mecz Belgia-Egipt, no a potem o północy Arabia Saudyjska-Urugwaj i u trzeciej w nocy kolejne spotkanie. No i teraz przyznać się, ile nocy już zawaliliście przez mundial. Choć tak to nie to samo, co jakby grały nasze orły, co nie?
1: A już o 21 zagramy.
0: Andy Dusty Harris, będzie Zokaria. Ten numer, którego znacie i kochacie, pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Korek.

0: weekendy w Melo.
1: No i cyk, mamy już 21 na zgarach w poniedziałek, a to dobrze, no bo poniedziałek oznacza, że już papa, możemy mu mówić, pomachać mu już, niech odchodzi jak najdalej, no bo to jest już coraz bliżej do weekenda. Weekend ma być upalny, więc jest na co czekać i do czego odliczać. No to co, odliczajmy razem. Dużo dobrej muzy mam dla was w tej godzinie, będzie zupełna premiera, no ale wcześniej to, co znacie i kochacie. Taylor Swift i The Fate of Ophelia, to wam na pewno zagram, będzie Sophie Ellis Bextor, jej kultowe Can't Fight This Feeling, a zaczynamy od Zokarii, to Andy Dusty Harry. Tu Pychu, siemano, fajnie, że wy też jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Talk to you. To Nader w Meloradiu, 14 minut po 21. No a wczoraj dotarły do nas niestety smutne informacje. Nie żyje Oliver Tree. Zmarł w katastrofie lotniczej w zdarzeniu dwóch helikopterów na Terry Jodo-Janeiro. No gość, który miał naprawdę niesamowitą charyzmę, stylówki, osobowość, no i przede wszystkim talent. Miał wystąpić we wrześniu w Warszawie. No to się już niestety nie wydarzy, ale jego hity z nami na pewno zostaną. No i przypomnijmy sobie już teraz. To jego największy sukces. Oliver Tree i Robin Schulz. Miss You. Już teraz w Meloradio.

0: Za każdym razem, jak tego słucham, to mam po prostu ciary. Kultowa sprawa na antenie Meloradia. To Velvet i Fix Me, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Self-Aware to numer, który zdobył ogromną popularność na TikToku, no mi się wyświetla non-stop, no i kojarzy mi się w ogóle z takim momentem, kiedy wiecie, w randomowy dzień w wakacje wstajecie o 4 rano, no i lecicie nad morze z ziomkami. Taki vibe ma ten numer. W oryginale jest to grupa Temper City, no i brzmi ten numer dokładnie tak.

0: i właśnie, w oryginale jest to grupa Temper City, a paluszki w tym numerze pomaczą też Lumix, no i zrobiły podkręconą wersję. Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: Wysyłamy was na Tomorrowland, prosto do Belgii. Cały czas możecie się zgłaszać na meloradio.pl, tak jak zrobiły między innymi Kasia i Tosia, które dziś się dowiedziały, że jadą razem z nami. No i Kasia, kogo ty chcesz najbardziej na Tomorrowlandzie zobaczyć?
1: Fischera chyba. Wiem, że to jest Tosi w ogóle ukochany artysta.
0: A jeżeli wy chcecie między innymi do Kasi i Tosi dołączyć, meloradio.pl, tam szczegóły naszej zabawy, a na Tomorrowland zagra też między innymi ten pan. Lost Frequencies, już teraz w Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

O Gips i PZ w Meloradiu. Tak, gramy jeszcze przed 22. Ten kawałek czeka na wasze głosy na meloradio.pl w 30 Melo, waszej liście hitów. Kolejne notowanie już w piątek po 18 z nadwarszawskiej barki. Wstęp za free, możecie wbić, współprowadzić ją razem ze mną. Szczegóły na meloradio.pl.

0: to promocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland! Razem z Melo Radiem!
2: Dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, rezygnacja.

0: bilety na e-bilet.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie.

Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Podkręcamy tempo.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Melo. Melo Radio Kielce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład na Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziura.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

pochodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, pichą brawa pośladkami.
1: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
2: W studiu Meloradia Chris Sheridan, polsko-amerykańsko-niemiecki wokalista, aktor i autor tekstów. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Debiutancki singiel już jest od jakiegoś czasu. Teraz pojawił się drugi singiel. W przygotowaniu jest płyta. I co to za muzyka, powiedz, Chris?
3: Dokładnie. Drugi singiel jest to pop. Nazwałbym to popem. Czyli taki melodyjny mainstream.
2: A co chcesz przekazać przez tę muzykę?
3: Chciałbym dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Co chciałbym przekazać? Przede wszystkim szczere emocje, życiowe sytuacje, wesprzeć moich fanów czy słuchaczy w sytuacjach, w których również się znajdują. Każdy z nas zakochuje się, na przykład nieszczęśliwie. To jest główny temat moich piosenek. Nie każdy potrafi sobie z tym później poradzić.
2: Mhm. No właśnie, a skąd ten główny temat w twoich piosenkach? Autopsja?
3: Dokładnie. Są to moje życiowe sytuacje, często trudne, z którymi sobie jakoś radzę i później po prostu przelewam emocje na papier, mhm, pisząc teksty i muzykę.
2: Okej. A powiedz, kto współtworzył te utwory, które już możemy słuchać?
3: Znaczy, pierwszy utwór kompozytorem był znany już w Polsce producent muzyczny Marcin Kindla. To był Happy, pierwszy singiel. Drugi singiel ma kilku ojców. Jest to międzynarodowa produkcja. Tutaj można byłoby wyliczać brytyjsko, francusko, szwajcarsko, amerykańsko, polska. Wow. Jest to utwór, który powstał na obozie songwriterskim w Hiszpanii. Mhm. Producent jest z Paryża, autor piosenek z Londynu, do tego szwajcarski producent i polski producent, autor również wielu polskich hitów, Dominik Buczkowski, no i ja.
2: Do tego singla jeszcze za chwilę wrócimy, bo pojawił się też teledysk nie tak dawno temu, ale chciałbym jeszcze zapytać cię o inspirację. Czym ty się inspirujesz, tworząc muzykę i teksty?
3: Czym ja się inspiruję? Przede wszystkim sobą, swoimi sytuacjami codziennymi, uczuciami, jakie do mnie przychodzą. Ponieważ staram się, jeżeli tworzę, staram się, żeby to było jak najbardziej szczere. To znaczy, jeżeli są dni, gdzie nie mam weny twórczej, to nie piszę na siłę. A są takie momenty, kiedy potrafię w 30 minut napisać piosenkę. Mhm. I z tego, co słyszę, są to dobre utwory.
2: A czy da się wpłynąć jakoś na wenę twórczą, żeby ona się pojawiła w te dni, kiedy jest ciężko? Czy nie, to jest tak, że to przychodzi po prostu?
3: U mnie to przychodzi. Dokładnie. Od tak. Nie zastanawiam się właściwie nad tym.
2: Jest pomysł, siadasz i piszesz.
3: Dokładnie.
2: W jednym z wywiadów powiedziałeś, że pociąga cię Edyta Górniak.
3: Słuchałeś tego wywiadu?
2: Słuchałem tego wywiadu i właśnie chciałem podpytać, w jaki sposób pociąga cię Edyta Górniak?
3: Artystycznie.
2: Artystycznie,
3: żeby
2: okay,
3: nie było. Tak, to już jest temat Edyty Górniak. Zaczął Bartek Gruchlik już przy pierwszym singlu. Tak, rozmawialiśmy o Edycie, że jest jedną z największych właściwie tutaj polskich div, czy piosenkarek pop. I stwierdziłem, czemu nie? Dlaczego trzeci singiel na przykład nie mógłby być z nią, ponieważ mamy wspólnych producentów. Jednym z moich producentów jest Alan Ray Scott, który pisze również piosenki między innymi dla Cyndi Lauper czy Celine Dion w Los Angeles, a z kolei przyjaciel Alana to jest Jude Friedman i Alan Rich, którzy między innymi są autorami hitu Whitney Houston, Run to You. I też z tego, co widziałem, piszą dla Edyty Górniak. Ja często bywam w Los Angeles, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć jakiś duet z Edytą.
2: Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, ale podpytam cię jeszcze, co w tym świecie artystycznym Edyty Górniak cię pociąga?
3: Na pewno wokal. Według mnie jest to jeden z najlepszych głosów w Polsce. Co jeszcze? Taka duma i bezkompromisowość. Mhm. Lubię silne charaktery artystów, którzy się wyróżniają w jakiś sposób, tworzą. Nie kopiują, ale po prostu są sobą i są szczerzy i wyczuwam to.
2: Powiedz mi, oprócz Edyty Górniak, czy jest ktoś, z kim jeszcze chciałbyś współpracować?
3: Bardzo imponuje mi na przykład zagranicznych piosenkarzy Harry Styles czy Sam Smith. To jest taki kierunek, który sobie na ten moment obrałem. Jest to takie w tej chwili modne śpiewanie falsetowe, bardzo takie empatyczne, wielkie.
2: Dobra, no to wróćmy do tego drugiego singla, który pojawił się nie tak dawno temu, a dokładnie do teledysku. Dosyć kontrowersyjny teledysk, muszę przyznać.
3: Dzięki.
2: Gdybyś mógł pokrótce powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi?
3: Przede wszystkim jestem dumny z tego, że jest to mój pierwszy teledysk, który ma fabułę. Tego mi brakowało przy pierwszym singlu Happy, który może był ładnym singlem, ale właśnie był tylko ładnym. Zawierał ładne widoki, jakoś tak specjalnie. No, nie byłem do końca zadowolony jeszcze. To był mój start, całkiem niezły start, ponieważ był na pierwszych miejscach w kilku radiach w Polsce. Natomiast chciałem bardzo stworzyć singiel, który będzie życiowy. Wiadomo, życie nie zawsze jest ładne, nie rozpieszcza. I który będzie mieć fabułę i po prostu trzymać widza do samego końca. Czyli takie połączenie muzyki i filmu, bo trzeba wspomnieć, że jestem też między innymi po szkole aktorskiej. Jeden z najlepszych w Stanach, Lee Strasbergu w Nowym Jorku. Także jeżeli mogę tylko przemycić trochę aktorstwa do muzyki, bardzo chętnie to robię. Co tu dużo mówić o teledysku? Zapraszamy na YouTube. Chris Sheridan, I Don't Wanna Say Goodbye. Możecie się przekonać dokładnie o czym on jest. Są to stroboskopy, płonące manekiny, strzały, dużo pirotechniki, nurek w wodzie, także zupełnie zakręcony obraz.

0: Czy to wszystko był twój pomysł?
1: Wspólnie z reżyserem teledysku, Piotrem Smoleńskim, pozdrawiamy, który no jest jednym z najlepszych reżyserów w Polsce. Tworzył dla wielu już polskich gwiazd, między innymi dla Cleo Donatana. To on jest współautorem ich sukcesu, czy sukcesu ich pierwszego utworu, Wysłowianie. Marlene Rodowicz i wielu, wielu innych. I Piotr... Ja bardzo chciałem, żeby drugi singiel powstał w Polsce, tak patriotycznie, pod Warszawą.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać, gdzie powstawały zdjęcia do tego teledysku?
1: Jest to tak zwana twierdza Modlin, spichlerz Modlin, w Nowym Dworze Mazowieckim, tutaj niedaleko Warszawy. Jak zobaczyłem to miejsce, które pokazał mi Piotr, stwierdziłem, że musi być moje. Takie mroczne, klimatyczne miejsce, które stwierdziłem doskonale się wpasuje w klimat tej piosenki. W tym miejscu między innymi też był kręcony pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy. Także to miejsce ma już jakąś swoją historię. Miało zostać zburzone przez władze komunistyczne, natomiast z tego, co czytałem, główny architekt wówczas Warszawy nie zgodził się, dzięki temu to miejsce zostało zachowane. Ma tam powstać hotel za jakieś 10 lat, luksusowy, ponieważ jest to bardzo, bardzo fajne miejsce u zbiegu dwóch rzek, Narwi i Wisły. Także miejsce jest bardzo szczególne.
0: Tak, mówimy trochę o właśnie miejscach Polski. Ja oczywiście zrobiłem porządny research i też dowiedziałem się, że ty czasami tęsknisz za Polską.
1: Nie tylko czasami, tylko często.
0: Często tęsknisz za Polską?
1: Często, ponieważ moja mama jest Polką. Ja urodziłem się w ogóle na południu Polski, w Bielsku Białej. Też mieszkałem jakiś tam dłuższy okres w Polsce. Tego nieważne, w jakim miejscu jest to na świecie. Mieszkaliśmy już naprawdę w wielu, wielu różnych miejscach i krajach. Jakoś tak zawsze za tą Polską tęsknię i cieszę się, jak tu jestem.
0: Mhm. A co najbardziej lubisz w Polsce?
1: Powiem ci, mentalność. Mimo tego, że z tego, co słyszę, wielu Polaków nie docenia tego, czy hejtuje ten swój sposób bycia. Ja uważam, że jest to, na przykład porównując, mogę tak, Polskę z Niemcami.
0: Tak.
1: Jest to zupełnie inny, bardziej otwarty styl życia. Nie jest to takie zdyscyplinowane pójście od A do B po linii prostej, tylko... Wydaje mi się, że jest to bardziej kreatywny styl życia. Po prostu Polacy no wiele rzeczy przymykają po prostu oko, a na przykład Niemcy próbują być perfekcyjni pod każdym względem. Perfekcyjność też w jakimś stopniu zabija
0: kreatywność.
1: I kreatywność, i radość z tematu. Tak.
0: To ciekawe spostrzeżenie. Nam, Polakom, chyba ciężko jest w to uwierzyć. No ty masz jakąś perspektywę, prawda? Porównanie.
1: Dokładnie. Nawet nie tylko z Niemcami, tylko też i z Hiszpanią, i ze Stanami Zjednoczonymi. I także ja uważam, że z tych wszystkich krajów Polska jest najlepsza.
0: No to bardzo miło nam to słyszeć. Dobra, to teraz zaczniemy od początku. Powiedz, jak rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką?
1: Jak się zaczęła? Wydaje mi się, że w dosyć taki niespektakularny sposób. To znaczy, tak jak u większości piosenkarzy, zaczynałem w chórkach. Właśnie w chórku kościelnym. Był to chór gospelowy w Nowym Jorku. I to właśnie były takie moje początki jako dziecko. Natomiast tak bardziej profesjonalnie już po maturze.
0: I wtedy pojawił się ten pomysł, że to może być sposób na życie?
1: Dokładnie. Właściwie ja przechodziłem przez wiele różnych jakby branży i zawodów czy dróg. W ogóle zaczynałem, muszę przyznać, nie wiem, czy gdzieś to wyczytałeś, od studiów prawa w Berlinie.
0: Tego nie wiedziałem.
1: Które rzuciłem po 3 miesiącach. Moi rodzice bardzo chcieli, żeby ze mnie coś wyszło.
0: Porządnego, nie artysta, nie?
1: Coś porządnego, takiego, wiesz, ze stałym dochodem, nieskomplikowanego. Natomiast to prawo, mimo tego, że się na nie dostałem i było po niemiecku, było to strasznie trudne, strasznie mnie to nudziło i męczyło. Ja wymyślałem własne paragrafy, własne ustawy, ponieważ uważałem je za lepsze. Moi nauczyciele na ćwiczeniach, czy moi profesorzy, zaczęli mówić: Chris, ty powinieneś studiować coś bardziej kreatywnego. W tym kierunku się nie rozwiniesz, ponieważ tak jest i tego nie zmienisz. Więc zmieniłem na media i komunikację społeczną. Tak się to nazywa w Polsce, czy komunikacja i dziennikarstwo. W Monachium, które tam z wymianą w Madrycie, kończyłem w Nowym Jorku. W Nowym Jorku też się to obiło szkołę aktorską. I nawet zagrałem w kilku filmach kinowych. Powiem ci szczerze, że nie były to jakieś super role pierwszoplanowe, były to drugoplanowe partie. Natomiast w tym aktorstwie jakoś, które też bardzo lubię, brakowało mi takiej autentyczności. Tam musisz się wcielać
0: w postać.
1: W postaci, w obce role. Natomiast w muzyce możesz przekazywać siebie. I wydaje mi się, że to jest właśnie najpiękniejsze, że jeżeli przekazujesz siebie i swoją muzykę i masz jeszcze odbiorców i fanów, którzy się tym zachwycają i którym to pomaga i którzy cię też wspierają, to czujesz, że żyjesz i wiesz, że to, co robisz, to jest dobre. Mhm.
0: Czy teraz muzyka jest twoim głównym zajęciem?
1: Tak można powiedzieć. Muzyka, natomiast nie wolno zapominać jeszcze, że poza muzyką nadal jestem stewardem, czy pracuję w liniach lotniczych. Jeszcze tylko 5 dni w miesiącu, natomiast jest to nadal aktualne. Mhm. Czyli po prostu śpiewam i latam jeszcze sobie do tego.
0: A śpiewasz latając? Zdarza ci się?
1: Tak. Moje koleżanki i koledzy bardzo to lubią, ponieważ mi to też umila jakby podróż czy lot. Zdarzało się też kilka razy na pokładzie, że śpiewaliśmy na przykład na święta White Christmas pasażerom. Także oni zawsze się cieszą, że mają dodatkowy serwis, czy
0: dodatkową atrakcję, prawda?
1: Dokładnie.
0: Dobrnęliśmy do tego miejsca, gdzie muzyka jest głównym elementem twojego życia. Ty też masz własną wytwórnię.
1: Dokładnie. Od tego roku zmieniłem wytwórnię. Drugi singiel wyszedł pod Sheridan Records. Pod moją wytwórnią jest to wytwórnia nowa, jeszcze mała, rozwija się, na brytyjskiej licencji PPL, założona w Londynie. Co tu dużo dodać?
0: Słuchaj, no bo to nie jest tak hop-siup założyć swoją własną wytwórnię i się nią zajmować. To ciężka robota chyba.
1: Jest to, nie ukrywam, jest to dużo pracy być aktualnie sterem, żaglem i ukrętem. Natomiast ja wyszedłem z założenia takiego bardzo prostego. Brakowało mi przy poprzedniej wytwórni, czy przy poprzednim singlu, takiej bardzo intensywnej współpracy i takiego pójścia do przodu z przytupem, tak jak lubię. Już uchodzę w branży, czy już mi tam zaczynają przypinać taką łatkę takiego profesjonalisty, czy perfekcjonisty, czy takiej osoby ambitnej, która jak sobie coś zapragnie, to musi to mieć. Natomiast wiem też od innych artystów, że z tymi wytwórniami jest różnie. Czasami trzeba czekać latami, miesiącami, aż wyjdzie kolejny singiel. Stwierdziłem, dlaczego mam tracić ten właściwie mój najlepszy okres życia na to, żeby wydawać, nie wiem, tylko raz jeden singiel rocznie. Jeżeli brakuje mi dobrej wytwórni, no to założę na ten moment swoją.
0: To tak jak z prawem. Brakowało ci dobrych przepisów, to stworzyłeś je na nowo sam.
1: Dokładnie. Także taka, można powiedzieć, kreatywność z mojej strony, która na ten moment zaowocowała. Nie wiem, jak będzie dalej, natomiast aktualnie jestem bardzo zadowolony, ponieważ mimo tego, że jest to mała wytwórnia, dostaję bardzo dobry odzew od mediów. Ja jestem takim artystą pierwszym, pokazowym, jako obraz po prostu, że pracując samemu można też odnosić własny sukces.
0: A czy planujesz do tej wytwórni zaprosić innych artystów?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Natomiast chciałbym, żeby to było od początku na bardzo wysokim poziomie. Mhm. Dlatego na pewno będzie selekcja.
0: Czyli wysoko podnosisz poprzeczkę. Ty działasz bardzo międzynarodowo. Tu pojawiają się bardzo różne kraje, w których pracujesz, w których tworzysz. Mimo wszystko wracasz właśnie do Polski i to na polski rynek teraz muzyczny wchodzisz. Skąd ten pomysł, żeby to właśnie do polskich słuchaczy się zwracać?
1: Skąd ten pomysł? Ja zawsze bardzo tęskniłem za Polską, dlatego stwierdziłem, że chciałbym zacząć od Polski, od tego kraju. Powiem ci tak szczerze, że w Stanach i rynek muzyczny jest dużo większy, przez co jest też większa konkurencja. Też mamy plany na tym rynku, natomiast stwierdziliśmy, że gdzieś trzeba zacząć i zaczynamy od Polski.
0: To jest dla nas bardzo dobra informacja, że wy zaczynacie od Polski i że to właśnie w Polsce można słuchać twoich utworów w pierwszej kolejności, jako premierowych. Mówisz, że w Stanach jest większa konkurencja, a tu w Polsce też bardzo często mówi się o tym, że żeby się wybić jest bardzo ciężko. Czy ty też tak uważasz?
1: Nie.
0: Nie? Jest łatwiej?
1: Powiem ci, jestem od roku na polskim rynku. Właściwie dopiero po jednym singlu, drugi wyszedł niedawno. A można powiedzieć, że jestem zaskoczony, że dostaję tak duże wsparcie od polskich mediów. Właściwie mieliśmy już występy we wszystkich największych polskich telewizjach. Mamy patronat medialny największego portalu online w Polsce. Także jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że mam za sobą coraz więcej wsparcia ze strony polskich mediów i też polskich fanów, których przybywa w szybkim tempie.
0: A jaką drogę trzeba pokonać, żeby właśnie zaistnieć na rynku muzycznym? To taka mini podpowiedź dla młodych ludzi, którzy gdzieś tam mają w planach.
1: Przede wszystkim musi się zgadzać cały pakiet. To znaczy przede wszystkim ciężka praca. Cierpliwość jest bardzo ważna w tej branży, ponieważ nie wszystko od razu się udaje, tak jak sobie to wymarzymy. Także na pewno nie poddawać się, walczyć do końca. To nie jest kierunek, czy to nie jest branża dla osób, które bardzo szybko się zniechęcają. Także przede wszystkim ciężka praca, jeszcze raz praca. Talent, który można również rozwijać. Także według mnie to nie jest najważniejsze. Dobry wizerunek.
0: A skromność jest potrzebna?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Z moich obserwacji najskromniejsi artyści zachodzą jak najwyżej. Dlatego jak najbardziej jest to wskazane cecha. No i przede wszystkim szczęście. Na które nie mamy wpływu, ale możemy im trochę pomóc.
0: Jest bardzo wiele dróg, jak można zaistnieć na polskim rynku muzycznym. Bardzo dużo młodych ludzi wybiera tak zwane programy talent show. Czy to twoim zdaniem jest dobry plan na początek?
1: Talent show. To jest... Mnie się też dużo ludzi pyta, dlaczego ja na przykład nie poszedłem na żaden casting.
0: Ja absolutnie o to nie pytam, bo...
1: Ja osobiście nie lubię talent show, natomiast jest to na pewno jakiś sposób pokazania siebie i swojego talentu dla ludzi, którzy, czy dla artystów, młodych ludzi, którzy nie mają pomysłu, jak zacząć. Ja wiem trochę, jak to wygląda też od kuchni, w związku z czym ja osobiście nie polecam. Jest talent show, który się tam wygrywa, czy nie wygrywa i dopiero później, jak opadną te wióry w finale po tym talent show, dopiero wtedy zaczyna się taki egzamin dla tych uczestników czy artystów, pokazujący, czy również z własnymi piosenkami autorskimi poradzą sobie, czy się przebiją, ponieważ covery czy karaoke potrafi śpiewać każdy.
0: No i to jest łatwiejsze w odbiorze, prawda? Bo ludzie znają te utwory i fajnie im się ich słucha.
1: Znają. Także wiele przykładów pokazało, czy pokazuje, że piosenkarze świetni, wokaliści z niesamowitymi głosami czy talentem, potrafiający śpiewać karaoke, później po zakończeniu takiego talent show nie mają ani jednego hitu. Czy piosenki, która...
0: Poniesie.
1: Tak.
0: Poniesie i przebije ich. Czym dla ciebie jest muzyka?
1: Ojej, muzyka jest odzwierciedleniem duszy. Tak empatycznie. Czym jest muzyka? Przede wszystkim dobrą zabawą. Dobrą zabawą, szczerymi emocjami, pokazaniem też siebie.
0: Wiemy, że jeszcze łączysz pracę stewarda z muzyką, a pojawia się w twoim życiu wolna chwila, wolny czas.
1: Mówisz o życiu prywatnym?
0: Tak.
1: Aktualnie jestem tak zajęty, pochłonięty życiem zawodowym, też jak już wspominałeś o wytwórni, że łączę po prostu kilka funkcji w jednej osobie, że na życie prywatne za wiele czasu nie mam. Natomiast staram się też prywatnie w jakiś tam sposób rozwijać czy realizować.
0: Bo chciałem zapytać o twoje zainteresowania takie oprócz muzyki czy właśnie pracy, czy nie wiem, czym się interesujesz w wolnych chwilach. Czy tylko muzyka?
1: Nie tylko muzyka, jest to też latanie, które też właściwie można powiedzieć, że jest moją drugą pracą. Podróże przede wszystkim, które kształcą i też nadają, czy dodają mi inspiracji. Z każdego nowego kraju, w którym jestem, staram się coś wyciągnąć, co później mogę też przekazać moim fanom, czy w moich utworach. Sport przede wszystkim, czyli zdrowy tryb życia, na to stawiam przede wszystkim, narty zimą, latem, żeglarstwo. Bardzo lubię. Uspokaja mnie. Mhm. Co jeszcze? Zdrowe jedzenie. Także takie... mi przypomnieli później taką łatkę, wiesz, zdrowego człowieka, nie?
0: Który ale wcale... to źle? To nie, chyba bardzo ważne.
1: Nie, to nie jest złe. Natomiast muszę powiedzieć, że też nie jestem święty. Lubię też czasami... robi sobie takie dni leniwe, wiesz, z paczką słodyczy na kanapie przed telewizorem. Po prostu, wiesz, taki detoks.
0: Od zdrowego żywienia.

0: Miasto Młodości to program, w którym inspirujemy młodych ludzi do robienia ciekawych rzeczy. I na koniec chciałbym cię zapytać, co powiedziałbyś młodym ludziom, którzy właśnie planują karierę muzyczną, albo może nie tyle karierę, co chcieliby spróbować zabawy z muzyką?
1: Zapraszam do mojej wytwórni.
0: To po pierwsze.
1: Co chciałbym im przekazać? Młodym ludziom, którzy chcą zacząć karierę w branży muzycznej, przede wszystkim nie poddawać się, stworzyć sobie jakiś plan czy pomysł, nagrać dobre piosenki, czy znaleźć dobrych producentów, żeby stworzyć dobre produkcje, bo to jest podstawa. Bez tego...
0: Ani rusz.
1: Ani rusz. Nie ma szans zaistnieć. Chyba jedynie jako celebryci. Z tym, że tutaj chyba nie chodzi o to. Tym młodym ludziom, którzy planują karierę w branży muzycznej. Więc dobre produkcje, dobry menadżer, lub na początku po prostu jesteśmy swoimi własnymi menadżerami i staramy się iść sami do przodu.
0: A tak. Powiedz, jakie są plany na najbliższą przyszłość u Chrisa?
1: Jakie są plany u Chrisa? Chris planuje przez najbliższe 2 miesiące promocję aktualnego singla w Polsce i za granicą. Tyle mniej więcej to trwa. Później chciałbym nagrać jeszcze trzeci singiel, tym razem po polsku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i są takie głosy, czy takie życzenia, żeby było to z Edytą Górniak.
0: No o tym już właśnie dzisiaj wspominaliśmy. No ciekawe, czy to się uda.
1: Mówią, że Edyta potrzebuje takiego młodego rumaka, tak, który też, chociaż ona ostatnio, z tego co wiem, musiałaby śpiewać tylko po angielsku. Mhm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem znowu w kwietniu w Los Angeles i właśnie mam spotkanie z tymi samymi producentami. Zobaczymy, czy oni mają jakiś pomysł, czy już może jakieś kompozycje. No nie ukrywam, że ja jestem dopiero debiutantem z drugim singlem, a to już jest gwiazda, która jest na scenie od 10-20 lat.
0: Och, nawet chyba ponad 20.
1: Także jest to takie trochę zabieranie się z motyką na słońce. Natomiast ci, co mnie znają, wiedzą, że w szaleństwie siła i większość z tych rzeczy zwariowanych, w które mnie wierzą, później się udaje. Także...
0: Ale w tym przypadku chyba doświadczenie nie gra roli. Tu chyba chodzi o podobną wrażliwość, mam wrażenie.
1: Dokładnie. I wydaje mi się, że Edyta ją ma. To znaczy podobną do mojej. Śpiewa również ballady, śpiewa również piosenki liryczne, przepełnione emocjami, też często melancholijne. Dlatego jak najbardziej zapraszam. Współpracy.
0: Pani Edyto, zapraszamy do współpracy. Czego życzyć Chrisowi? Płyty debiutanckiej?
1: Oj, szczęścia, siły. To jest potrzebne ostatnio. Więcej czasu, bo doba ma tylko 24 godziny.
0: Niestety. I tego chyba nie zmienimy.
1: No i to jest wsparcie może. Chociaż wsparcie mam ze strony fanów i mediów, także... Przede wszystkim szczęścia i siły.
0: No to tego ci bardzo serdecznie życzę i dziękuję za wizytę w studiu Meloradia. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję, Meloradio.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103.9 FM.
0: Najlepiej robić swoje. Kiedyś, słysząc takie hasło z ust dziecka, rodzice wpadali w furię, w szał wręcz. Dziś również pewnie się to zdarza, ale mam wrażenie, że kładziemy w dzisiejszych czasach nieco większy nacisk na rozwój swoich pasji. Co więcej, młodzi ludzie, mam wrażenie, mają więcej możliwości. I właśnie dziś o tym będziemy rozmawiać. Między innymi o akcji pod hasłem Najlepiej robić swoje. Powiemy też, jak wziąć się za spełnianie marzeń i w jaki sposób pokonywać przeciwności losu. A ze mną w studiu jest psycholog dziecięcy, pani Dorota Maciejec. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Czy młodzi ludzie mają pasję?
3: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że widać to, kiedy tak naprawdę dzieci są bardzo, bardzo małe. Oczywiście na początku to jest tak, że maluchy trochę eksperymentują, łapią się za wszystko tak naprawdę i gdzieś w miarę dorastania coraz bardziej te ich pasje zostają ukierunkowane, tak? Czyli w kierunku sportu, w kierunku sztuk plastycznych, taniec, muzyka i w taki sposób to wygląda.
0: Spektrum jest bardzo duże, tak jak pani mówi. To są bardzo różne dziedziny. W jaki sposób mogą te swoje pasje realizować?
3: Ja myślę, że tak naprawdę to zależy od pasji, bo jeżeli jest tak, że nasze dzieciaki interesują się sztukami plastycznymi, uwielbiają rysować, prawda? No to, co my im dostarczymy, jaki damy im background tak naprawdę, to od tego zależy, jak one będą te pasje realizowały, czyli mogą chodzić na kółka plastyczne, mogą brać udział w różnych konkursach, możemy my im dostarczać wiedzy, chodzić z nimi do muzeum, tak, kupować różnorakie materiały plastyczne po to, żeby one mogły gdzieś te swoje pasje realizować. I tak naprawdę myślę, że to tylko my dorośli stwarzamy dzieciom ograniczenia. Jeżeli pójdziemy trochę za pasjami tymi naszych dzieciaków, to one będą miały taką przestrzeń na ich realizację.
0: Czyli wynika z tego, że młodzi ludzie przynajmniej na tym pierwszym etapie trochę potrzebują pomocy w realizacji tych pasji.
3: Zdecydowanie. To jest tak, że jak dzieci są małe, to może te nakłady finansowe nie są tak bardzo potrzebne, jak w przypadku dużych dzieci, dlatego że jeżeli maluch lubi grać w piłkę, to czy pójdzie z rodzicami pograć w piłkę, no nie jest to, nie ponosimy z tego tytułu żadnych...
0: No chyba, że trzeba kupić piłkę.
3: No tak, chyba, że trzeba kupić piłkę, to faktycznie, ale tak to wygląda, tak, że potrzebują i wsparcie finansowe małych dzieci, tak jak pan mówi, kupno piłki to jest jedna rzecz, natomiast to, co my rodzice damy tym dzieciom, na ile im pozwolimy realizować pasję, spełniać te swoje marzenia, to jest zupełnie inna sprawa. I tak jak pan mówi, że mamy coraz większe możliwości. Tak, mamy coraz większe możliwości, tylko zastanówmy się jako rodzice, kiedy już mamy te maluchy w domu, na ile my jesteśmy otwarci na ich marzenia, na realizację tych pasji, tych wszystkich zainteresowań, które im się gdzieś tam w głowach urodzą.
0: Do tej perspektywy rodzica jeszcze wrócimy, bo to też niesamowicie istotny temat, ale teraz chciałbym zapytać o akcję pod hasłem Najlepiej robić swoje. Na czym ona polega? Co to takiego?
3: To jest niesamowita akcja, dzięki której młodzi ludzie w wieku od 16 do bodajże 24 roku życia mają możliwość zaistnienia, mają możliwość zrealizowania swoich pasji, dlatego że Bank ING otacza trochę opieką tych wszystkich pomysłodawców niesamowicie kreatywnych, udostępniając im materiały edukacyjne, udostępniając im platformę do realizacji tych swoich pasji, ale przede wszystkim daje im wsparcie finansowe i na przykład możliwość założenia konta na dość preferencyjnych dla nich warunkach. Dodatkowo, spośród tych wszystkich zgłoszonych pomysłów zostaje wybrana, z tego co pamiętam, 9 uczestników najlepszych pomysłów i oni zostają otoczeni opieką mentorską, tak? Gdzie mają możliwość dopracowania, doszlifowania swoich pomysłów po to, no, żeby wziąć udział w tym finale, tak? Mhm. Finałowa jest trójka, dostają bardzo duże wsparcie finansowe, dzięki czemu mają możliwość zrealizowania swoich pasji i swoich marzeń.
0: A co to są za dziedziny działalności? Są jakieś konkretne, czy to może być dowolna pasja?
3: To może być dowolna tak naprawdę pasja. Jak orientowałam się i trochę poszukałam w tych naszych finalistach, no to jest na przykład pani, która zajmuje się podróżami i fotografią. Jest na przykład man, który ma bloga i uczy na przykład grać na gitarze, więc tak naprawdę każdy pomysł ma szansę na to, aby zostać dostrzeżonym i zostać dofinansowanym, bo wiadomo, że te pieniądze już na takim, jeśli myślimy o naszych pasjach poważnie, to niestety ten zastrzyk gotówki jest bardzo ważny.
0: Czy udział w tej akcji to tylko pomoc finansowa, czy też wsparcie z innej strony?
3: No to oczywiście pomoc finansowa, ale tak jak mówiłam, to jest wsparcie również mentorskie kogoś, kto nada tym pomysłom jakiś kształt, dlatego że młodzi ludzie często jeszcze poruszają się trochę po omacku. Oni mają pewne pomysły, mają marzenia, mniej więcej wiedzą, co chcą robić, ale brak temu pewnego szlifu, tak? Brak tych pewnych ram i pokierowania takim młodym człowiekiem krok po kroku, co mają konkretnie zrobić, żeby właśnie zrealizować ten swój założony cel.
0: Takie pokierowanie to jedno, a drugie to coraz częściej obserwuję, że młodzi ludzie spotykają się z pewnym, no możemy to nazwać niezrozumieniem ze strony starszego pokolenia. Na przykład weźmy tutaj freelancerów, którzy tworzą w sieci, prawda? Dla starszych pokoleń to jest zupełnie abstrakcyjny świat, zupełnie to abstrakcyjny prawda. Temat. Jak pokonywać takie bariery? Jak tłumaczyć starszym, że to, co robię, też jest istotne i ważne?
3: To jest niesamowicie trudna sprawa. To jest różnica pokoleń między nami, prawda? No, tak jak pan mówi, starszym pokoleniom nie mieści się to w głowie, jak można zarabiać, nie mieć pracy etatowej, wychodzić do pracy o godzinie 8, wracać o godzinie 16, prawda? No, nasz świat tak wygląda, że nie tylko mamy pracę etatową, ale zajmujemy się tak naprawdę, pracujemy na wielu etatach w różnych dziedzinach i zarabiamy naprawdę na najróżniejsze sposoby. Tak naprawdę chyba tłumaczeniem i pokazywaniem tego, jaki mamy cel, co możemy zrobić, co możemy osiągnąć w taki sposób, żeby trochę zaangażować to starsze pokolenie, żeby pokazać naocznie, tak? Pokazać dokładnie, jaki my mamy pomysł na siebie, jakie są mocne strony tego pomysłu, jakie są słabe strony tego pomysłu. Nie chodzi o to, żeby stawać tutaj powyżej tego starszego pokolenia, tak? Można też skorzystać z tej całej wiedzy, z tego know-how, które to starsze pokolenie ma, ale pamiętając jednocześnie, że to jest przepaść w zrozumieniu, prawda? Ja mam takie poczucie, że kiedyś dla naszych rodziców to było takie przekonanie, że tylko ciężką pracą można wszystko osiągnąć. Teraz jest trochę inaczej. Teraz trzeba mieć troszeczkę szczęścia, znaleźć się w odpowiednim miejscu, odpowiedniej porze. Jak te wszystkie czynniki zagrają, plus pomoc kogoś z zewnątrz, to jest szansa, że to wszystko zagra, tak? Że te nasze pomysły będą zrealizowane. Ale zintegrować pokolenie nasze i naszych rodziców...
0: To nie lada sztuka, prawda?
3: Tak, to jest niezły wyczyn, naprawdę.
0: Ale myślę, że z biegiem czasu to się trochę wyrówna i też ta perspektywa będzie zupełnie inna.
3: Oczywiście, no ja tutaj bardzo generalizuję. Ja znam dużo starszych osób, które mają niesamowitą ciekawość świata, są otwarte na nowe doświadczenia, bardzo lubią eksperymentować z nowinkami technologicznymi, tablety, komputery, nie boją się tego, tak? Więc nie chciałabym tutaj starszych osób zaszufladkować, że się po prostu absolutnie na niczym nie znają i pieniądze trzymają w skarpecie, tak? Są osoby, które też korzystają z dobrodziejstw internetu, nowoczesności, także całkiem świetnie sobie w tym radzą.
0: Absolutnie. Skoro jesteśmy przy tym zawodzie freelancera, no bo tak chyba możemy to nazwać, to z punktu widzenia psychologa dziecięcego, czy to jest tak, że w młodych ludziach coraz częściej pojawia się taka w zasadzie brak takiej potrzeby angażowania się w coś w 100%, w sensie posiadania stałej umowy o pracę, powiedzmy, tak? Stałego zatrudnienia. Czy to jest jakaś tendencja?
3: Ale dlaczego angażowania się w 100%? Przecież nawet taki freelancer, jeżeli ma zlecenie z zewnątrz, to on się musi do tego projektu zaangażować w 100%, prawda? I ja myślę, że naszym dzieciom wszystko przychodzi dużo łatwiej niż kiedyś. My kiedyś musieliśmy czekać na te przysłowiowe pomarańcze czy czekoladę na Boże Narodzenie, prawda? Teraz wystarczy, że wyjdziemy do sklepu, jest absolutnie, absolutnie wszystko. Prawdą jest, że jest trochę przesyt tego, że dzieciaki jakby nie mają przestrzeni na to, żeby pomarzyć o prezencie na przykład, żeby wyczekać, prawda, że nawet są dzieci, które nie zdążą pomyśleć, a już mają to, o czym gdzieś tam to mogłyby sobie zamarzyć. Nie mają też dzieciaki bardzo często zdolności odraczania gratyfikacji, czyli są skoncentrowane na bardzo szybkich efektach. Jeżeli coś robimy, to musi być efekt od razu gotowy. Nie umieją dzieci po prostu czekać na nagrody. Ja myślę, że to wynika trochę z życia, jakie mamy, z tempa tego życia, tak? Ze świata, że to wszystko jakoś za szybko się kręci. Teraz jest taka moda na slow life, slow food, prawda? To jest bardzo fajne działania, ale prawda jest taka, że bardzo szybko gnamy i gdzieś te dzieciaki no, muszą niestety za nami trochę nadążyć.
0: I w tym świecie równie szybko z nami biec.
3: I szybko biec, zwłaszcza, że jak pomyślę sobie na przykład o właśnie o małych dzieciach, takich w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, to przykro mi, że rodzice już w piaskownicy prześcigają się, co moje dziecko potrafi, że ten przysłowiowy wyścig szczurów, on się rozpoczyna na bardzo wczesnym etapie. Dzieci są często przestymulowane. Są dzieci, które są potwornie zmęczone po całym tygodniu i ten weekend im się należy po prostu na odpoczynek, bo nikt nie jest w stanie wytrzymać takiego tempa. Mhm. Dzieci pracują często, dużo ciężej na pełnych obrotach i pełnej koncentracji uwagi niż my dorośli. My mamy czas na to, żeby wyjść na lunch, napić się kawy, przeczytać gazetę, dzieci nie.
0: Czy to oznacza, że nie powinniśmy zapełniać tak gęsto grafiku naszych dzieci? Chodzi mi o to, że tak jak pani mówi, mam wrażenie, że bardzo dużo rodziców basen, angielski, jeszcze jakiś dodatkowy język, taniec, no po prostu mnóstwo jest tych zajęć. Czy to jest tak, że musimy wybadać jakąś dziedzinę i w tym kierunku prowadzić dziecko, czy po prostu pełen wachlarz?
3: No, dotknął pan bardzo ważnego aspektu. Nie musimy zapełniać każdej wolnej chwili. To, że nasze dzieci będą miały przestrzeń na nic nie robienie, nie oznacza, że my jesteśmy złymi, patologicznymi rodzicami, bo bardzo ważna rzecz w tym wszystkim, biorąc pod uwagę też projekt, prawda, najlepiej robić swoje, jest nuda. Nuda jest tym, co wyzwala kreatywność i pobudza wyobraźnię dzieci.
0: Cudowne podejście.
3: Dzieci, które mają przestrzeń na to, żeby się ponudzić, wynajdą sobie zajęcie na miarę swoich możliwości rozwojowych i na miarę swoich zainteresowań. Kiedyś, czy pamięta pan w dzieciństwie, żeby pan się nudził? Ja nie. Ja cały dzień spędzałam na podwórku, biegając po drzewach, po płotach i bawiąc się w grupie społecznej z innymi dziećmi. Te relacje były rzeczywiste, to nie były relacje wirtualne, prawda? Mhm. Więc dajmy święty spokój dzieciom, niech one mają szansę się ponudzić i wymyśleć sobie tak naprawdę, co mogą robić, bo jeżeli my rozmawiamy o pasjach, jeżeli rozmawiamy o zainteresowaniach i o hobby, to czyje mają być to zainteresowania? To mają być zainteresowania naszych dzieci, to one mają się dobrze czuć w tym obszarze, który je pochłania, w tym obszarze mają być kompetentne. To nie chodzi o to, żeby ja jako niespełniony muzyk zapisała teraz moje dzieci na lekcję śpiewu czy gry na skrzypcach. To są moje ambicje, to nie są ambicje moich dzieci, więc dajmy przestrzeń po prostu na nudę.
0: Teraz z trochę innej strony spojrzymy na to zjawisko. Czy pani obserwuje coś takiego, że młodzi ludzie mają problem z wychodzeniem z szuflady? Czy to jest jakieś zjawisko?
3: Myślę, że nie wiem, czy bym to nazwała, znaczy na pewno jest tak, że takie zjawisko istnieje. Nie wiem, czy to jest duże zjawisko, czy nie. Natomiast myślę sobie z perspektywy rodzica. Skąd te dzieciaki w tej szufladzie się znalazły, tak? Skąd to zaszufladkowanie? Co to zaszufladkowanie daje? Trochę to jest nasza wina, wina rodziców, że my stygmatyzujemy dzieci, szufladkujemy, ty się dobrze czujesz w tym, więc tylko to będziesz robić.

0: innych obszarów, a z drugiej strony zaszufladkowanie i ta szuflada, co to dzieciom daje, co to daje młodym ludziom, poczucie bezpieczeństwa, tak jest wygodniej siedzieć sobie w strefie komfortu swojej, prawda, i nie wychodzić, nie próbować, wyjście poza strefę komfortu jest obarczone lękiem, strachem, niepewnością, destabilizacją, zaburzeniem poczucia bezpieczeństwa i takim pytaniem, coś, co będzie, gdy sobie nie poradzę z wyjściem z tej szuflady, czy będę miał wsparcie, co jeśli doświadczę porażki. Bardzo wielu ludzi nie jest w stanie radzić sobie z porażką. Ja nie mówię tutaj o dorosłych, którzy też niewątpliwie nie radzą sobie z porażkami, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, proszę.
1: A jest
0: sobie,
1: jakiś sposób, żeby sobie poradzić z porażką?
0: Żeby radzić sobie z porażką, to musimy się cofnąć do okresu dzieciństwa. To musi tu być apel do rodziców, żeby nie usuwali kłód swoim dzieciom spod nóg. Życie nie jest usłane różami, więc lepiej, żeby dzieciaki doświadczały porażki przy nas, przy rodzicach, w bezpiecznym środowisku, tak, w bezpiecznym systemie rodzinnym, niż żeby doświadczały porażki przy innych ludziach, bo wtedy one sobie z tym nie poradzą, nie będą wiedziały, co zrobić, jak sobie poradzić. Proszę sobie wyobrazić siedmiolatka, który idzie do pierwszej klasy, dziecko, które nigdy nie doświadczyło porażki, bo rodzice zawsze z nim w gry planszowe przegrywali, bo poruszaliśmy się tylko w strefie komfortu, prawda, więc życie dziecko miało usłane różami, idzie do pierwszej klasy i porażka. Porażka w relacjach z rówieśnikami, porażka z ocenami, uwaga, porażka, bo zgubiłem worek z kapciami, nie wiem, gdzie on jest, nie wiem, co mam zrobić w ogóle. To są dramaty młodych ludzi i tak naprawdę od rodziców zależy, czy my nauczymy dzieci radzić sobie z porażką, czy powiemy, słuchaj, tak to jest, raz się wygrywa, raz się przegrywa, okej, jesteś smutny, płaczesz, bo doświadczyłeś porażki, adekwatne są twoje uczucia, tak? Masz prawo się tak czuć. Jak mi się coś nie udaje, też zwykle się tak czuję. Albo się złoszczę, albo się frustruję. Gdzieś cała kafeteria emocji się tutaj pojawia, więc jest szansa na to, żeby nauczyć, ale nie już dziecko nastoletnie, prawda? Tylko to jest taka ciężka robota rodziców w okresie naprawdę wczesnego dzieciństwa.
1: Na samym początku.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
2: Dobrze, no to teraz pytanie, myślę, że bardzo trudne. Co jest ważniejsze, talent czy umiejętności?
0: Bardzo trudne. Kiedyś uważaliśmy, że miarą sukcesu jest talent plus ciężka praca. Natomiast badania psychologów, socjologów, różnych naukowców, którzy śledzą życiorysy znanych osób, którzy osiągnęli sukces, coraz mniejszą wagę przywiązują do talentu. Zapewne znane są panu teorie pracy 10 tysięcy godzin, prawda, do wypracowania. Między innymi Gladwell się tym zajmował. Natomiast gdzieś śledząc właśnie życiorysy, okazuje się, że to nie jest tak, że ci ludzie mieli talent, tylko wypracowali strasznie dużą ilość godzin po to, żeby być najlepszym w swojej dziedzinie. Były różne badania. Były też badania na osobach, które dostały się do szkoły muzycznej. Dzielili je na 3 grupy. Okazało się, że na końcu, że tak naprawdę sukces osiągały osoby, które po prostu więcej ćwiczyły. One nie różniły się pod względem talentu, bo to już trzeba było mieć pewne predyspozycje, żeby dostać się do tej szkoły. Więc jakby wszyscy startowali z jednego miejsca, ale sukces osiągali ci, którzy naprawdę rzetelnie przez ileś lat, dzień w dzień trenowali grę na danym instrumencie, więc talent talentem można mieć, myślę, że każdy z nas ma do tego pewien stosunek, ale praca, taki fokus na nasz cel, no i oczywiście predyspozycje. Ja bym tutaj dorzuciła predyspozycje, dlatego że ciężko osiągnąć sukces na przykład wokalny, zostać muzykiem, prawda, piosenkarzem, nie mając słuchu, nie mając głosu. Ciężko zostać wybitnym piłkarzem, mając bardzo słabą koordynację, zaburzenia dużej motoryki, czy problemy ze wzrokiem. Także pewne predyspozycje też tutaj są istotne.
1: No to chyba nie jest najlepsza informacja dla młodych ludzi, że trzeba poświęcić mnóstwo czasu na wyszlifowanie tego powiedzmy to, talentu. Właśnie, czy młodzi ludzie są gotowi na to, żeby tak intensywnie pracować nad jakimiś rzeczami?
0: Myślę, że w pewnym momencie tak, to nie przychodzi od razu, prawda? Małe dzieciaki, jeżeli mówimy tutaj o przedszkolu, o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, to one nie mają takiej cierpliwości do...
1: Tu i teraz.
0: Do tego. Tak, musi być tu i teraz. Uczymy się, są zadawane lekcje,

0: lekcje, odrabiamy lekcje, tylko te, które są na jutro, nie w ogóle z dzisiejszego dnia, tylko te, które są na dzień jutrzejszy, ale przy odpowiednim wsparciu rodziców, przy motywowaniu, przy takiej postawie rodziców bardzo otwartej i dostrzegającej najmniejszy sukces i najmniejsze zaangażowania, coś, co dodaje wiatru w żagle, tak? Coś, co da dzieciakom rozwinąć skrzydła, to powoduje, że one mają w sobie, zaczynają mieć tą motywację wewnętrzną. Małe dzieci mają zewnętrzną, raczej metodą kija i marchewki. W przypadku starszych dzieciaków już mówimy o motywacji wewnętrznej. To wynika z mojej potrzeby samorealizacji, z mojej potrzeby osiągania sukcesu. Są dzieci bardzo niecierpliwe, bardzo energiczne. Efekt musi być tu i teraz, ale są dzieci, które rzeczywiście potrafią odkładać pieniądze sukcesywnie do skarbonki, żeby za pół roku sobie coś kupić, tak? Więc to jest kwestia podejścia rodziców, pewnych cech dzieci, prawda? Czy są gotowe na ciężką pracę, czy nie? No i całej tej otoczki wychowawców, nauczycieli, osób wspierających, przyjaciół też, prawda? Mhm. Które albo będą motywować, albo nie.
1: To teraz zatrzymajmy się przy tych nieco starszych maluchach, mam tu na myśli nastolatków. Powiedzmy, że ktoś o czymś bardzo mocno marzy, ale jest dosyć zamkniętą, skrytą osobą. Jak znaleźć w sobie taką siłę do spełniania swoich marzeń i swoich pasji?
0: Ach, ja bym tutaj...
1: Bo to już nie jest chyba rola rodziców, prawda? W tym wieku
0: nie,
1: za bardzo.
0: To nie jest rola rodziców, chociaż rodzice, okres nastoletni to jest taki szalony trochę okres. Dzieciaki z jednej strony dążą do tego, żeby się usamodzielnić, ale z drugiej strony ta jedna noga jeszcze w tym domu rodzinnym jest.
1: Bo bez tego by nie poszło.
0: To daje poczucie bezpieczeństwa, stabilizację, pewną przewidywalność, prawda? I ten komfort, że jeżeli cokolwiek noga mi się podwinie, zawsze mam dokąd wrócić, zawsze mam... kogo poprosić po prostu o pomoc, więc nastolatkowie niech nie zapominają o tych rodzicach, którzy mają jednak dużo większe doświadczenie, takie życiowe bym powiedziała, którzy też mogą pokierować, podpowiedzieć pewne pomysły, co robić, tak? Ale też nastolatkowie powinni sami, warto, żeby byli sami otwarci na nowe doświadczenia, na to, żeby otaczać się ludźmi z pasjami. Pamiętajmy, że jeżeli mamy wokół siebie ludzi z pasjami, to też my trochę jesteśmy zarażeni takim podejściem do sprawy, że kurczę, no warto jednak, prawda, mieć jakieś zainteresowanie, pasję, bo niesamowicie ciekawi są nastolatkowie, którzy mają jakieś zainteresowania, którzy potrafią godzinami opowiadać na dany temat, więc bardzo ważna jest grupa społeczna tutaj, grupa, która będzie wspierała, będzie motywowała, będzie ciekawa tego, co ten nastolatek robi, ale też z drugiej strony, mimo wszystko ci rodzice, którzy właśnie nie będą mówić, po co ci to jest, zostaw to, lepiej idź na studia, zajmij się pracą na etacie, tylko właśnie będą rozwijać tę ciekawość dziecka, tak? Popychać trochę tego nastolatka do eksperymentowania, spróbuj, najwyżej poniesiesz porażkę, no zobaczymy, co się da z tym zrobić. Kogoś, kto będzie pomógł opracować pewien plan. Nastolatki radzą sobie z planowaniem, jeżeli chodzi o szkołę, tak? O lekcje, ale jeżeli już mówimy o takich poważniejszych sprawach, to myślę, że tutaj wsparcie jakiejś osoby dorosłej, jakiegoś mentora właśnie jest potrzebne po to, żeby nadać temu jakiś kierunek.
1: Myślę, że przy realizacji takich pasji i marzeń bardzo ważny jest ten moment poczucia satysfakcji. No bo to daje nam kopa na dalsze działanie, prawda? No i właśnie jak buduje się to poczucie satysfakcji w młodych ludziach?
0: Od drobnych elementów. I znowu tutaj muszę cofnąć się do dzieciństwa. Tak naprawdę ta wygrana z rodzicami smakuje fantastycznie, ale wygrana po przegranej to smakuje jeszcze lepiej, prawda? Mm. Więc to bardzo ważną rolą rodzica jest to, żeby wspierać najmniejsze oznaki chęci dziecka do zrobienia czegokolwiek. Ono nie musi zrobić tego perfekcyjnie, nie musi być idealne w tym, ale super, włożyłeś to kawał dobrej roboty, tak? Poświęciłeś temu jakąś pracę. Trudno, nie udało się, ale spróbujemy dalej. To daje satysfakcję. I na dalszym etapie też taka praca długoterminowa, gdzieś zakończona właśnie sukcesem. Tylko ja będę cały czas się odnosiła tutaj do rodziców, że jednak ci rodzice są niesamowicie ważni, dlatego że ta samoocena jest też bardzo często, głównie budowana w relacji z rodzicami i to przez pierwsze lata życia dziecka. Te pierwsze lata życia dziecka jakby dają nam takie poczucie, kim my jesteśmy, co potrafimy, ile potrafimy, tak? Później walka z tymi demonami z dzieciństwa, że całe dzieciństwo słyszałam, że nic nie umiem, na przykład to jest po prostu niesamowicie trudny proces, ale dostrzeganie drobnych sukcesów innych, tak? Znanie też swoich mocnych i słabych stron, to jest niesamowicie ważne. Ja mam wrażenie, że w ogóle Polacy żyją, my jesteśmy takim narodem, który nie może się chwalić, prawda?
1: Tak, i cieszyć się z własnych sukcesów, prawda?
0: Cieszyć się z własnych sukcesów, że to nie przystoi, to jest takie nieeleganckie powiedzenie, tak, potrafię, jestem w tym świetna, to mi naprawdę bardzo dobrze wychodzi, bo jak jesteśmy odbierani, jako osoby zarozumiałe, tak, przechwalające się, więc to wymaga chyba też takiej ogólnej zmiany trochę mentalności, na bardziej taką optymistyczną i pogodną.
1: Zostańmy przy rodzicach, bo to chyba będzie łatwiej zmienić, przynajmniej wskazać drogę. Czy to pomaganie młodym ludziom, czyli na przykład właśnie chwalenie ich za takie drobne sukcesy, za małe rzeczy, ma wiązać się z gratyfikacją, powiedzmy, nie wiem, jakiś prezent, upominek, czy coś takiego?
0: Nie, dlaczego? No, zwykła pochwała, poklepanie po ramieniu, powiedzenie, no, jest okej, to też jest pochwała, to też jest nagroda. My, tak jak myślę sobie o uczniach, którzy dostają dobre oceny, no już sama ocena jest nagrodą dla tego dziecka. Czy to oznacza, że my mamy mu za każdą piątkę kupować prezent?
1: No właśnie pytam, bo okazuje się, że rodzice bardzo często to robią i to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie.
0: To nie jest najlepsze rozwiązanie, bo możemy po prostu zepsuć to nasze dziecko, prawda? Mówiąc w cudzysłowie. Chwalmy, ale chwalmy w taki sposób, aby tej pochwały nie dało się w żaden sposób podważyć, a żeby ona była po prostu adekwatna do tego, co dziecko zrobiło, żeby nadmiernie nie ekscytować się z jakiegoś sukcesu dziecka, tylko naprawdę krótko, zwięźle i na temat. Ja, jak rozmawiam z rodzicami, którzy naprawdę mają problem z tym, żeby pochwalić na przykład dziecko. Często jest tak, że dziecko przychodzi z rysunkiem. Ja mówię już o małym dziecku. Z rysunkiem mamo, ładnie, i rodzic, mimo że widzi, że to jest bohoma, chociaż dla każdego rodzica te rysunki są fantastyczne, mówi pięknie, cudownie, fantastycznie, ale dziecko na przykład wie, że nie włożyło w to całej swojej energii. Dużo lepiej jest pochwalić dziecko, konkretnie, no, świetnie, no, widzę, narysowałaś domek, słońce, jest narysowane drzewo, użyłaś tu dużo kolorów, dobra robota, włożyłaś w to dużo energii, tak? Więc jakby chwalmy za konkrety, zbytnio nie nadskakując dzieciom, żeby właśnie były adekwatne do tego, co dziecko uczyniło, żeby te pochwały były po prostu adekwatne.
1: Żeby to nie było wywyższanie w 100%, prawda? Za każdy element.
0: Dokładnie.
1: Bardzo dużo powiedzieliśmy o tym, jaką rolę odgrywają rodzice w tym kształtowaniu pasji, w pomaganiu, w realizacji tych pasji. Ale teraz pytanie z drugiej strony. Na ile dzieci, albo już młodzież, powiedzmy nastolatkowie, powinni być samodzielni w realizacji swoich marzeń i pasji?
0: Na tyle, na ile mogą. Są pewne ograniczenia, jak ograniczenia finansowe, jak ograniczenie w postaci niemożności założenia rachunku bankowego, prawda? Natomiast na tyle, ile mogą, powinni być samodzielni. No i po raz kolejny muszę odwołać się do dzieciństwa, z czego w ogóle ta samodzielność się bierze. Jeżeli chcemy mieć samodzielnego nastolatka, który, mówiąc kolokwialnie, ogarnia rzeczywistość wokół siebie, no to musimy pomyśleć sobie, co my możemy zrobić w dzieciństwie. Czy zawsze ubieranie dziecka jest potrzebne, kiedy ono sobie świetnie z tym na przykład radzi w przedszkolu?
1: Karmienie.
0: Czy zawsze karmienie jest potrzebne? Czy zawsze dbanie o to, żeby spakowało swój tornister, jest potrzebne? Może dziecko musi doświadczyć konsekwencji swojej pomyłki, swojego zapominalstwa, prawda? Dzięki temu, no, rozwija samodzielność. Nawet zobaczmy, jak wychodzimy z dziećmi na plac zabaw. Naprawdę, ja mam niesamowite obserwacje na placach zabaw, przez to, że na placach zabaw dużo czasu z moimi dziećmi spędzałam. Generalnie moje dzieci zawsze mogły biegać po płotach, drzewach, taplać się w kałużach. Nie było z tym najmniejszego problemu. Natomiast to, co słyszę, kiedy jestem przypadkiem na przykład na placu zabaw, nie wchodź tam, nie biegaj po trawniku, zostaw ten patek, bo pewnie go pies obślinił, uważaj, bo się spocisz, nie wchodź do piaskownicy, bo tam koty siusiają. No po prostu jeden wielki dramat, więc jeżeli my wychowujemy...
1: Świat jest okropny.
0: Świat jest okropny i zagrażający.
1: Tak.
0: To bardzo często przekazujemy zupełnie nieświadomie w komunikatach do naszego dziecka, że najbezpieczniej jest przy mamusinej spódnicy, więc jak ten maluch ma się od nas odseparować, jak on ma realizować swoją potrzebę eksplorowania świata, ciekawości poznawczej, potrzeba ruchu, która jest potrzebą dominującą, skoro ma wbijane do głowy, że świat jest niebezpieczny, zagrażający i najbezpieczniej jest w domu rodzinnym. Proszę zobaczyć, kiedyś za moich czasów dzieci chodząc już zerówka przedszkolna, pierwsza klasa szkoły podstawowej, to był czas, kiedy dzieci z kluczem na szyi wracały do domu, odgrzewały sobie zupę na kuchence gazowej i nikt się nie martwił, że kuchenka wybuchnie, że dziecko zabłądzi, czy coś mu się po drodze stanie. Jak teraz wygląda rzeczywistość? Teraz wygląda tak, że dzieci są przywożone do szkoły i ze szkoły odbierane.
1: Jeszcze rodzice niosą plecak.
0: Jeszcze rodzice niosą plecak. To trochę dzieci ogranicza właśnie w samodzielności, ale też w budowaniu pozytywnych relacji społecznych z innymi dzieciakami po prostu, tak? Bo to najważniejszy jest ten czas po szkole. Nie w szkole, kiedy są lekcje, prawda? Tylko to, co możemy jeszcze zmajstrować na boisku za budynkiem szkoły w czasie wolnym. Więc jeżeli chcemy wychować samodzielnego nastolatka, musimy uzbroić się w cierpliwość i sami otworzyć się na tą chęć poznawania świata. Rozmawiając z rodzicami, mówię o tym, że to nie my prowadzimy dziecko za rękę, tylko my mamy iść dwa kroki za dzieckiem, pokazując mu po prostu pewne granice, w których ten maluch będzie czuł się bezpieczny, ale my idziemy za nim. Tak, to on nas trochę prowadzi przez to życie.
1: No i myślę, że to jest idealna puenta naszej rozmowy. Ja jeszcze zachęcam do tego młodych ludzi przede wszystkim do tego, żeby poczytali sobie i sprawdzili, na czym polega akcja Najlepiej robić swoje, a najlepiej właśnie robić swoje i zaangażować się w tę akcję i wziąć w niej udział. Psycholog dziecięcy pani Dorota Maciejec była ze mną w studiu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: W Mieście Młodości gościliśmy już trenera personalnego, który opowiadał o tym, jak zacząć ćwiczenia i jak ułożyć sobie plan treningowy, ale jak wiadomo, dbałość o sylwetkę, a przede wszystkim o zdrowie, to również zdrowe odżywianie. Dlatego dziś do studia zaprosiliśmy dietetyka. Co jeść, jak łączyć produkty, ile posiłków dziennie trzeba zjeść i co ma zrobić człowiek, który na jedzenie nie ma czasu. O tym w rozmowie Karola Uniewskiego z naszym gościem. Zapraszamy.
3: Nasz gość Damian Parol i teraz uwaga, dietetyk sportowy i wykładowca. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Rozmawialiśmy przed naszym programem, podobno wiele osób zgłasza się do ciebie, ogólnie do dietetyków w Polsce i co, prosi o porady, jak się zdrowo odżywiać, jak schudnąć, jak zmienić swoje życie?
4: To zależy bardzo od tego, kto w czym się specjalizuje. Tak, do mnie trafiają przede wszystkim ludzie, którzy mają kłopot z tym, że nabrali za dużo masy ciała i chcą tą masę zgubić, lub czasem odwrotnie, ludzie, którzy są zbyt szczupli swoim zdaniem i chcieliby nabrać masy mięśniowej. Często też zgłaszają się sportowcy amatorzy, którzy chcą po prostu poprawić swoje wyniki, poprawić swoją dietę.
3: Ja mam wielu znajomych, którzy bardzo chcieliby przytyć te kilka kilo, bo mają regularną niedowagę, a jedzą naprawdę dużo.
4: Czy to wynika zazwyczaj z tego, że część ludzi ma dobry apetyt? Ty widzisz, że on zje przy tobie dwie porcje obiadu, ale na przykład on przez kolejnych kilka godzin, a czy nawet dni, on po prostu zjada mniej. Jego organizm dobrze reaguje po prostu. Jeśli dostaje dużo kalorii, to potem ogranicza te spożywanie tych kalorii w późniejszych dniach i godzinach. A część ludzi ma niestety to troszkę zachwiane i wychodzi na to, że oni zjadają jednego dnia duży posiłek, a potem następnego dnia zjadają jeszcze większy i to się rozregulowuje i no i niestety takie osoby zazwyczaj zwiększają swoją masę ciała. Tutaj czasem się mówi, że niektórzy ludzie mają taki super szybki metabolizm.
3: Prawda?
4: I tak dalej. Tak, to tylko że te różnice między ludźmi są stosunkowo niewielkie. Tutaj to jest raczej wymówka niestety i większość z nas ma bardzo podobny metabolizm i to jest kwestia tego, jak dużo jemy, jak dużo się ruszamy, a nie jakichś specjalnych właściwości niektórych osób.
3: Ale jednak spójrzmy na temat z tej drugiej strony, co z osobami, które mają te nadprogramowe kilogramy. Co radzisz? Jaka jest ścieżka postępowania, gdy przychodzi do ciebie taki młody człowiek, który powinien naprawdę normalnie wyglądać, bo rozumiem, że z wiekiem tam praca siedząca, za biurkiem siedzimy i nie mamy możliwości uprawiać aktywności fizycznej. Co radzisz takim młodym osobom i jak z nimi pracujesz?
4: Znaczy, to zależy od tego, czego te osoby oczekują tak naprawdę, bo część ludzi na przykład chciałaby włączyć aktywność fizyczną i też szuka porady u mnie, jak to zrobić, jak to zacząć, jak zacząć się ruszać. Część ludzi oczekuje tego, że po prostu rozpiszę im dietę, której przestrzeganie spowoduje to, że będzie im łatwiej zrzucić tą nadprogramową masę ciała, albo część oczekuje takich ogólnych wskazówek, jak powinni się lepiej odżywiać, żeby schudnąć albo żeby nie nabierać tej masy ciała.